takich wieczorów składają się lata. Nurzałem się w myślach, milczałem i ty też milczałaś.

jak widmo snuje się myśl. O bezowocnych marzeniach.

Chciałbym znowu mieć klucz na szyi, być pewnym, że kiedy zapadnie zmrok na to siedle, nim poczuję strach w odpowiedniej chwili, usłyszę matki głos z odległego okna. Po dniu na placu zabaw, co wyglądał tak niewinnie, chociaż prawdy uczył nas już. I dopiero dziś dociera do mnie ironia, że pierwsze, czego się uczymy, to budować z piasku, rysować na chodniku domki z bajki, z kotem na płocie, drzewem, rodziną na pierwszym planie, a potem z okna schodowej klatki patrzeć, jak deszcz bawi się, ale wymazywanie. Jak to możliwe, nie czułem zawodu, tylko patrzyłem i nie miałem życzeń, żeby coś trwało, choć dosyć było dowodów, że w życiu nie ma placów zabaw, są place ćwiczeń.

0: właśnie mój plac zabaw. Miejsce, które mnie wykuło, ciebie też. Chociaż donikąd zmierzamy, ślady, które zostawiamy, cenniejsze są dla innych.
1: To jest Nocnik na 9.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec. Za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony. Oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam.

Dzień dobry, piąteczek, piątunią, wybiła godzina 6.30. Alina Krużyńska odpowiedzialna za realizację. Za serwisy? No, zaraz się dowiemy. Dzień dobry, ja mam na imię Edgar, będę z wami do 10.00.

Muszę wam się troszeczkę poskarżyć, ponieważ nagotowałem arbuza i to nagotowałem pełne opakowanie arbuza. Wiecie, jak ciężko ugotować arbuza. Ani Alina, ani Mateusz, no nie chcą, nie chcą. I to jest teraz moment, kiedy mogę zadzwonić. Zadzwonić dokąd? A do kartki z kalendarza, albowiem dzisiaj 10 dzień lipca. Mamy dziś Dzień Nikolitesli, Światowy Dzień Kebaba. A to dlatego może nie chcecie arbuza, bo jest Światowy Dzień Kebaba. Mamy dzisiaj także Dzień Frytek. Alina, spokojnie. Ten arbuz na was poczeka. Ja go nie zjem całego. Tyle jak się nagotowałem, to nie może być tak, że zjem całego. Amelia, Filip i Alma, te osoby dzisiaj świętują imieniny. Do tego Witalis, January, Maurycy i Emanuel. Aniela i Daniel także. Wszystkiego najlepszego od Radia Afera. I teraz utwór, którym w sumie powinniśmy zaczynać dzisiejszy poranek. No w końcu Friday. I'm in love. The Cure. 25 minut do godziny 7. Dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera.

0: Nie.
1: Kings of Leon i California Waiting i tak bardzo nam się cieplutko zrobiło na antenie, jeżeli chodzi o to, co prezentujemy od samego rana. Sprawdźmy, co będzie dalej. Sprawdźmy, czy dalej będziemy mieli taką czerwcową pogodę.

0: wygrał.
1: Kłopotów za to nie ma Kamil Piwot, którego utwór Święty Jan Czerwiec teraz usłyszeliście jako nowość muzyczną. Tymczasem my przechodzimy do raportów pogodowych, które spadają na nasze stoły. 14,3 stopnia. Tyle w tym momencie znajdziemy stopni Celsjusza, rzecz jasna, na termometrach. I tych stopni maksymalnie dzisiaj 25. Temperatura odczuwalna na poziomie takich 24 nawet, ale to o godzinie 13. Po południu, kiedy większe zachmurzenie, wtedy to też także i temperatura odczuwalna spadnie do około 21 stopni. Dużo słońca, ale tak jak mówiłem, gdzieś tak do godziny 14, maksymalnie 15, później taka przerwa, żeby chmurki mogły się wyszumieć, a później znowu sporo słońca od godziny 18. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę, ciśnienie na poziomie około 1014 hektopaskali. No, to coś się zrobiło tak kalifornijsko. Blink 182, to oni teraz na antenie, tak żeby jeszcze więcej Kalifornii zagościło na antenie Radia Afera. 14, 13 minut do 7.

Ależ to jest jeden z tych zespołów, których nie będę ukrywał, nie lubiłem, kiedy byłem dzieciakiem, bo uważałem, że to takie, o, właśnie dzieciakowe granie, takie kinderpunki, a później wraz z wiekiem okazało się, że jednak jest na czym uchom zawiesić. 11 minut do godziny 7, no to jeszcze skoro mamy czas, to przekażę wam informację o naszym konkursie Silent na wolności już w najbliższy piątek, czyli dzisiaj. I mamy dla was zaproszenia podwójne, czyli ty z osobą towarzyszącą będziecie mogli wybrać się, odbrać słuchawki i później pląsać sobie na plajcie, a później to wszystko ukoronować polonezem. 7148 afera, wasze imię i nazwisko i poprosimy także o waszego ulubionego kebaba. Jak powinien wyglądać wasz ulubiony kebab? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a Silent na wolności już dzisiaj. Być może z London is the reason, czyli utworem od grupy Gallows, ale się zakręciłem.

London is the reason od grupy Gallows, a jeżeli Londyn jest powodem, to na pewno Radio Afera jest odpowiedzią. No i Poznań niech będzie odpowiedzią na wszelkie pytania, które być może was nurtują. 7 minut do godziny 7, czyli takie odwrócone imieniny godziny, można powiedzieć. Dlatego też po raz kolejny zaglądamy do mocno gitarowego grania. Lica, Illusion, śladem krwi.

0: Kim jest Mateusz Markiewicz z kolei? Dzień dobry.
1: Serwisowcem.
0: Mm-hmm.
1: Między innymi.
0: I kim jeszcze?
1: Człowiek orkiestra. Tak bym się siebie opisał.
0: I ta skromność wrodzona. Dobrze, to przejdźmy teraz do serwisu w takim razie. On także będzie musiał być doskonały. Podobno tam usłyszymy, a raczej usłyszą.
1: Tak, będzie o kondensatorach między innymi. Wiesz, czym są kondensatory?
0: No wiem, kondensują.
1: Co kondensują?
0: Powietrze.
1: A tu będzie o takich, co kondensują energię.
0: No
1: będzie o Afryce, o Kamerunie, bo tam Stowarzyszenie dla Świata wybiera się wraz z aparatami słuchowymi. Będzie również co nieco o Rzeczniku Praw Uczniowskich, raczej o tym, że taka krajowa instytucja nie powstanie.
0: No i dobrze, w takim razie. I będzie także chyba coś o targach.
1: I o targach.
0: A jak, 3 minuty do godziny 7:00, czas na pierwszy dziś i ostatni w tym tygodniu o 6:57 serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W ubiegły czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Uzasadniał, że powołanie nowego urzędu, Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, to krok w stronę nadmiernej biurokracji i ideologizacji szkoły. Do tych zarzutów odnosi się minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ustawa porządkowała kwestie dotyczące praw ucznia. Dzisiaj te prawa i obowiązki ucznia są rozrzucone w różnych przepisach. W konwencjach dotyczących praw dziecka, chociażby w konstytucji, w statutach szkół, w różnych miejscach. Młodzi ludzie są bardzo ciekawi świata. Dzisiaj poznają swoje prawa bardzo często oglądając mniej lub bardziej zaufanych influencerów. A my, kształtując postawy obywatelskie, powinniśmy mieć przepisy, w których te prawa są ujęte i skatalogowane.
1: Resort zapowiada jednak szybkie wdrożenie planu B, który pozwoli ominąć prezydenckie weto. Zgodnie z jej deklaracją minister, Rzecznik Praw Uczniowskich i tak powstanie, ale będzie funkcjonował bezpośrednio przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Protetyk Słuchu dla Świata to nowy projekt Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata oraz tutejszego Uniwersytetu Medycznego. We wrześniu specjaliści polecą do Kamerunu, by diagnozować niedosłyszące dzieci, które z powodu swojej niepełnosprawności są tam często ukrywane i stygmatyzowane. Jak się okazuje, w Kamerunie wierzy się, że utrata słuchu to czary.
4: Wierzy się, że głuchota jest efektem czar. Wtedy zwykle szuka się osoby odpowiedzialnej za to zarzucenie tego złego uroku. Natomiast takie dzieci są ukrywane w domach, w chatach są ukrywane, bardzo często zmuszane do takiej niewolniczej pracy.
1: Mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata. Przypominamy, że trwa zbiórka używanych, ale sprawnych aparatów słuchowych. Sprzęt można przynosić do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej lub wesprzeć misję finansowo.
3: Nauka, badania, uczelnie.
1: Wczoraj na Politechnice Poznańskiej zakończyła się 9. edycja Międzynarodowego Sympozjum do Spraw Zaawansowanych Kondensatorów Elektrochemicznych. Od ostatniego poniedziałku naukowcy i przedstawiciele przemysłu z całego świata dyskutowali tam o przyszłości magazynowania energii, w tym o superkondensatorach i ekologicznych technologiach szybkiego ładowania. O tym to wyjaśnia profesor Krzysztof Fitz z Poznańskiej Uczelni.
5: Superkondensator magazynuje energię szybciej w porównaniu do zwykłej baterii. To możemy sobie wyobrazić po prostu w taki sposób, że nasz telefon czy nasz samochód ładuje się w znacznie krótszym czasie. Niestety ich rozmiary są znacznie większe niż baterie, ponieważ no, ilość energii, którą mogą zgromadzić, nie są tak duże jak w przypadku baterii.
1: Spotkania odbywały się na kampusie Warta. Uczestnicy sympozjum mogli tam również zapoznać się z najnowszą aparaturą badawczą od czołowych producentów tego sprzętu.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Zmiana na szczycie międzynarodowych targów poznańskich. Po zaledwie pół roku z funkcji prezesa odszedł Robert Wielicki. Od wczoraj zastępuje go dotychczasowy wiceprezes Marcin Bilik. Jak przekazała spółka, decyzja Rady Nadzorczej zapadła w porozumieniu z byłym szefem. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Robert Wielicki, który nie miał doświadczenia w branży targowej, po prostu nie odnalazł się w nowej roli. Targami pokieruje teraz dwuosobowy zarząd. Stanowisko wiceprezesa zachował Filip Bittner. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wybiła godzina 7:00 i obwieszcza to nasza aferowa kura.

0: Oczywiście beka. Nie, teraz to już była beczka. Mateusz znika za 28 minut. Będziecie mogli go zobaczyć po raz. Usłyszeć, przepraszam bardzo. Zobaczyć, nie, no jeszcze nie poszliśmy, nie doszliśmy do takiego etapu, żeby można nas było zobaczyć w radiu. Chyba, że magazyn reporterów.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, ale wyłączy nam jeszcze mikrofon.
0: Ale widzisz, jak tutaj się obudziłem. Dobrze. Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Imieniny świętuje Amelia, Filip i Alma. A już za momencik zajrzymy, co w prasie.

5 minut po godzinie 7 zapraszamy na przegląd prasy i zaczynamy od Gazety Wyborczej. A tutaj wielki test dla Polski i Ukrainy. Kolejna rocznica Rzezi Wołyńskiej powinna być dla Polski i Ukrainy przestrogą, a nie okazją do rozkręcania skrajnych emocji, na których zyskuje wyłącznie putinowska Rosja. Wspólny wróg narodów polskiego i ukraińskiego. Z ogromnym smutkiem obserwuje chocholi taniec wokół grobów ofiar Rzezi Wołyńskiej, którego rocznica przypada 11 lipca, a raczej rocznica Krwawej Niedzieli. Tutaj już takie moje do powiedzenia. Bardzo łatwo wywołać konflikt wokół pamięci historycznej i zabrnąć w nim ślepą uliczkę, z której powrót jest bardzo trudny. Roman Niemielski na pierwszej stronie, duży felieton, no tak chyba duży felieton należałoby tak powiedzieć, chociaż nie wiem, czy felieton pasuje do rangi tegoż tematu, który jest podejmowany przez autora. Musimy się albo dogadać i nauczyć szukać kompromisów, albo tracimy. Rozmowa z doradcą Zoeńskiego na stronie 4 i 5 i to zdecydowanie tematy numeru. Zresztą powiem wam tylko jedno, drodzy słuchacze, ja bardzo jestem szczęśliwy, że wyjeżdżam dzisiaj i wracam dopiero w niedzielę i będę chodził po lesie i będę mógł się odciąć od tego wszystkiego, co niektóre polskie środowiska, bo ukraińskich nie będę słyszał, bo jestem Polakiem i mieszkam w Polsce, będą wykrzykiwać na temat Wołynia, bo no żygać się chce, naprawdę. Przepraszam za mocne słowa, ale jest to żenujące, co wyprawiają niektórzy politycy i działacze. No i niestety także niektórzy nasi rodacy. Gazeta Wyborcza. Zapraszamy do lektury. Z kolei, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, tutaj jak zawsze takich tematów nie ma na jedynce. Tutaj o wyższych grzywnach, które mogą oznaczać więcej więźniów. O co chodzi? Ano o to, że większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja. 64% taki odsetek ekspertów uważa, że w efekcie podniesienia grzywien przybędzie więźniów. Jacy to są eksperci? Tego już akurat dziennikarze Rzeczpospolitej nie wyjaśniają, ale są to jacyś eksperci, więc...

jakby możemy być pewni, że oni na pewno mają rację. Także o zmianach w technologii. W jednym z polskich miast ma powstać Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłoszenie decyzji w poniedziałek. Warszawa, Kraków i Katowice. Te miasta walczą o kosmos. Czy wystrzelą ich w kosmos? Zobaczymy w poniedziałek. Z kolei in vitro jest pod lupą śledczych. Prokuraturze Okręgowej w Katowicach toczy się śledztwo z zawiadomienia ministra zdrowia dotyczącego spółki Gincentrum. W Katowicach chodzi m.in. o podejrzenie poświadczenia nieprawdy w toku konkursu z 2024 roku, który miał wyłonić kliniki realizujące rządowy program in vitro. Spółka otrzymała na ten cel prawie 100 milionów złotych, a jak przekazuje firma, sama firma, teoretycznie znajdująca się pod lupą, analizowana przez prokuraturę sprawa dotyczy dosłownie jednej liczby podawanej w formularzu ofertowym. Tylko której liczby? O tym, że czytacie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tutaj również jeszcze wam powiem o chociażby tym, że widać na tym turnieju, jak ważni są piłkarze, którzy umieją wygrywać pojedynki i zdobywać przestrzeń. To słowa Jana Urbana, trenera reprezentacji Polski, a rzecz jasna mówi on o mundialu, o którym więcej na naszej antenie, mniej więcej za 40 minut, kiedy nasz ekspert z działu sportowego przyjdzie i pogadamy chociażby o wczorajszym meczu Francji z Maroko. Jeżeli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną, tutaj na pierwszej stronie taki smok, który oplata ziemię, a w tle zamiast niebieskiego tudzież czarnego kosmosu, niebieskiego nieba albo czarnego kosmosu z gwiazdami, to są gwiazdy żółte, ale tło czerwone, czyli o Chinach dzisiaj dużo w Dzienniku Gazecie Prawnej, między innymi o tym, że choć nad Yangtze narodziła się imponująca potęga gospodarcza, owoce tego sukcesu nie zostały podzielone równo, pisze Maria Wiśniewska. Z kolei Leon Podkaminer twierdzi, że Chiny należy otoczyć szczelnym kordonem, przede wszystkim ograniczyć dostęp większości ich towarów do naszych rynków. No i jeszcze również tekst Tomasza Jóźwika, który tłumaczy, że Niemcy są zszokowani tym, co fundują im Chińczycy, obejmując ten szok obejmuje kolejne obszary przemysłu. Zagrożenie jest już dobrze rozpoznane, ale presja wciąż rośnie, czyli uczeń zostawia mistrza w tyle. Z kolei, jeżeli chodzi o Głos Wielkopolski, tutaj na jedynce, o byłym kandydacie Konfederacji, której się oskarżono zniesławieniem. Nagabywali Ukrainkę, trafili w ręce policji. Były kandydat tejże partii, kandydat do Sejmu i drugi podejrzany zostali zatrzymani na całe szczęście. Na nagraniu, które pewnie widzieliście, bo obiegło cały internet, można zobaczyć dwóch mężczyzn, którzy przychodzą na Uniwersytet Ekonomiczny i zaczynają wypytywać wynajmującą tam biuro obywatelkę Ukrainy o Stepana Banderę. Jeden z mężczyzn sam umieścił nagranie na profilu na Facebooku. Wylał się na nich hejt, chociaż oczywiście i znaleźli się tacy, którzy twierdzą, że dobrze robią. Tak samo robiły bojówki SA swoją drogą w latach 20. i 30. Zachowywali się w sposób skandaliczny, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzani zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty. Z tego, co udało mi się dowiedzieć do tej pory, nie przyznają się do winy. Już takimi kozakami, nomen omen, nie są. To Głos Wielkopolski. Z kolei, jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejszą Poznańską Gazetę Wyborczą, to tutaj możemy przeczytać o tym, o lekarzu oskarżonym o pedofilię, który wyszedł z aresztu. Sąd wiedział o ryzyku. Biegli dostrzegli ryzyko popełnienia podobnych przestępstw i konieczność obowiązkowej terapii po odbyciu kary. Mimo to sąd zwolnił Artura Z. z aresztu. Już teraz oskarżony wrócił do przestrzeni publicznej. No i jak to wygląda? Za co został oskarżony? Czy sąd uwzględnił opinię biegłych i jaka była ta opinia biegłych? O tym w dzisiejszym poznańskim dodatku do Gazety Wyborczej. Tutaj kilka stron tygodnika Poznań. Swoją drogą wydaje mi się, że coraz skromniejszy ten tygodnik Poznań. Tam będzie dzisiaj do przeczytania między innymi także o tym, że urzędnicy szukają prywatnych pustostanów. No, to może być bardzo ciekawy temat. Ile tych pustostanów znajdziemy? No i dobrze. No to teraz już możemy przejść do kolejnego spotkania muzycznego po tym, co zostało przedstawione, co zostało dziś napisane w prasie poznańskiej, tej ogólnopolskiej, a o czym mogłem wam powiedzieć. I wybaczcie troszeczkę nerwowo momentami zachowanie z mojej strony, ale pewne rzeczy należy nazywać po imieniu.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: To, czego chcesz i to, co masz, nie zawsze równa się. Bilansą pragnie, ego za szybą.

Gdy ciebie nie mam, to my jesteśmy i my będziemy do godziny 10, przynajmniej jako aferanek, ale pamiętajcie, że program poranny trwać i będzie trwał tak długo, jak w waszych sercach będziemy my. Nie sądziłem, że takie rzeczy mi przejdą przez usta i że takie rzeczy wypowiem na antenie. Tym bardziej, że zapraszamy was teraz na spotkanie z nowością muzyczną i teraz uwaga. Był pan Tadeusz. Ale pan Tadeusz się zdezaktualizował, no bo ma 200 lat jakieś, nie? Prawie. Ale teraz jest pan Tydeusz, a raczej Tydeusz po prostu. Najnowszy singiel, bardzo dynamiczny, taki synpopowy nie do końca, taki bardziej alternatywny, taki po prostu dobry utwór, który trafił na listę aferowych nowości. I teraz on przestrzega przed tym, co ja zrobiłem 2 tygodnie temu. Nie zasypiajcie na plaży, naprawdę, bo później łydki, to jest koniec. Lista nowości, zostałem na plaży, Tydeusz przez Troga.

Ale muszę przyznać, że mi chyba skóra z łydek nie zeszła. Może dlatego, że ta skóra na łydkach jest nieco inna, ale faktycznie zasnąć na plaży i to jeszcze w ten weekend, wiecie, ten ostatni weekend czerwca, co tam było po 40 stopni. No nie było to zbyt odpowiedzialne. Będzie odpowiedzialne za to z waszej strony, jeżeli zadzwonicie pod numer 618750213 i przekażecie informacje nam na temat tego, jak wygląda sytuacja na ulicach, bo z tego co wiemy, to jakaś zmiana w organizacji ruchu, coś, bo męskie granie. No to co? Dzwońcie. A Mateusz przyjmie informację, przekaże na antenie swoim fantastycznym głosem i dzięki temu będziecie mogli się poczuć jak bohaterowie, nawet jeżeli mieszkacie w plastikowym domu.

A nasze story jest takie, że już za momencik faktycznie serwis komunikacyjny. Mateusz Markiewicz już w studiu. Tutaj teraz sprawdzę, jak wygląda sytuacja na drogach. A ja szybciutko wam przypomnę, że wieczorem wybierajcie się na plajtę, albowiem tam Silent na wolności i my mamy dla was zaproszenia podwójne. Zgarniajcie je, wysyłając SMS-y pod 7148 w treści, wpisując afera, wasze imię i nazwisko i jaki byłby wasz ulubiony kebab. Koszt wiadomości to zaledwie złotówka i 23 groszy. Na to zgłoszenie czekać będę do godziny 10. Czy zagrane zostaną strachy na lachy? Nie wiemy, czy na plajcie, ale na pewno na naszej antenie.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7:28 na naszych zegarach. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. W tym momencie zaczniemy od raportów pogodowych. Oczywiście jest 15 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia o godzinie 16 będzie 24 stopnie. Dzisiaj cały dzień bez opadów deszczu. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, to motosygnały Radia Poznań podają, że są zmiany na węźle Krzesiny. Otwarta łącznica Warszawa-Katowica, zamknięty natomiast Poznań-Warszawa oraz Świecko-Poznań. Objazd przez węzeł Koninko bez korków przed Krzesinami. Oczywiście tutaj mowa o rozjeździe A2 i S11. Jeżeli chodzi o to, co występuje w centrum miasta, no to zakorkowane skrzyżowanie Małych Garbar i Estkowskiego. Podobnie zakorkowane rondo Kaponiera, skrzyżowanie ulicy Matyi Roosevelta i Głogowskiej, rondo Rataje, rondo Śródka. Tutaj też mogą tworzyć się korki. Korki również mogą się tworzyć na ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Arcybiskupa Baraniaka do ronda Rataje w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o południe stolicy Wielkopolski, no to tutaj korkuje się skrzyżowanie Głogowskiej z Hetmańską między innymi i rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam również mogą tworzyć się zatory. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia komunikacyjne, no to może nie utrudnienie, a wzmocnienie komunikacji miejskiej. Dzisiaj z okazji Żywiec Męskie Granie, jeżeli tam na Cytadeli odbędą się takie koncerty i z tej okazji będą wprowadzone zmiany. Więcej informacji na ten temat oczywiście na stronie mpkpoznań.pl, tam was odsyłam. A jeżeli macie jakieś informacje, to dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

Tak naprawdę mam ciebie, śpiewa Bela Komuszyńska, zespół Sorry Boys, a my tymczasem zerkamy do tego, co też wydarzyło się 10 lipca. I długo się zastanawiałem, ale chyba najpierw skupimy się na nieco innych tematach, chociażby na roku 1865. Wtedy powstaje najstarsze zoo w Polsce. Gdzie? Nie w Poznaniu, nie w Krakowie, nie w Warszawie, ale w Breslau. Ówczesnym Breslau, obecnym Wrocławiu. Wtedy to założony zostaje ogród zoologiczny w roku 1865. Co ciekawe, ani władze miejskie, ani władze krajowe stwierdziły, że nie dadzą pieniędzy, ewentualnie to oni tam ogarną komunikację, ale dzięki temu, że zebrano kapitał, dzięki mieszkańcom tak naprawdę, bo ponieważ wyemitowano akcję, no i otwarto muzeum, chciałem powiedzieć, otwarto zoo, w którym można było zobaczyć daniele, lamy, strusie, niedźwiedzie, wielbłądy, wilki, sarny i zebra. Jedną zebra. Co niektórzy twierdzą, że jest to... Ktoś ostatnio mi powiedział, że zoo wrocławskie jest największe w Polsce. No nie, no moi drodzy, jakby tutaj się szanujmy, jest cudowne, piękne i naprawdę polecam każdemu, żeby wybrał się do wrocławskiego zoo, ale na pewno nie jest największe. Poznańskie jest kilka razy większe, chociażby krakowskie. To samo zresztą. Także 10 lipca, ale roku 1940 rozpoczyna się bitwa o Anglię, kiedy to Luftwaffe miało położyć RAF, czyli Królewskie Siły Powietrzne, i dzięki temu móc doprowadzić do inwazji sił Wehrmachtu na Wyspy Brytyjskie, no bo wiadomo, że na morzu akurat to Niemcy nie mieli żadnego starcia z Brytyjczykami. No i potrwało to wszystko, przynajmniej zdaniem Brytyjczyków, do końca października. Duże zasługi mieli polscy lotnicy, czechosłowaccy, przepraszam bardzo, lotnicy także. Ostatecznie Królewskie Siły Powietrzne straciły 1087 samolotów, a Luftwaffe 1733. No i Niemcy nie mogli dokonać inwazji, ale chyba przede wszystkim, co jeszcze ważniejsze, dzięki temu, co się wydarzyło w bitwie o Anglię, może nieważniejsze, no bo to, że nie udało się Hitlerowi zająć Wielkiej Brytanii, to akurat bardzo dobre i to jest najważniejsze, ale także i Hitlerowi zabrakło później zarówno samolotów, ale przede wszystkim lotników do tego, żeby móc zakończyć wojnę ze Związkiem Radzieckim przed nastaniem słynnej rosyjskiej zimy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką małą lekcję historii, a teraz przejdziemy do historii muzyki. Dzisiaj kolejne swoje 18 urodziny, już nie będziemy mówili, które dokładnie, świętuje Piotr Skoda Skotnicki, koleś, który grał m.in. w zespole WC, w Antidredzie, a obecnie gra we Włochatym. No i teraz nieco o wolności nam panowie zaśpiewają.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18.30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

Już za momencik nieco więcej informacji sportowych, a przede wszystkim mundialowych w naszym studiu mundialowym. Zanim jednak to nastąpi, to spotkamy się z kolejną dzisiaj nowością muzyczną. Ta nowość będzie wyznaczała nam horyzont. Horyzont, po który chcemy sięgać. Horyzont, który mówi nam, że hej, Hugo, graj!

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Oj, dzień dobry, ten oto mój ulubiony dżingiel, który kiedykolwiek powstał w naszym radiu, obwieścił, że już teraz możemy was zaprosić na studio mundialowe. Jedno z ostatnich tak naprawdę. Filip Szymkowiak będzie dzisiaj naszym ekspertem z działu sportu. Dzień dobry, cześć.
2: Tak, cześć wszystkim słuchaczom.
1: Jeszcze Alina, troszeczkę ciszej, jakbyśmy poprosili, bo to jest tak dosyć takie energetyczne. Dziękujemy, pięknie. No dobrze, czy ktoś jest w stanie zatrzymać reprezentację Francji?
2: Jak już wspomniałem nas za anteniu, to możliwe, że będzie to Hiszpania. Hiszpania nie straciła bramki i krąży legenda, że nie straci tej bramki już nigdy.
1: Ty, ale oni w ogóle jeszcze bramki nie stracili na tym mundialu?
2: W ogóle. Wszystkie 5 meczów i ani jednej bramki straconej.
1: Ulala! Chciałoby się powiedzieć po francusku, no ale dobra. Zostańmy, może nie mówmy jeszcze o półfinałach, ale zostańmy przy ćwierćfinałach, bo pierwszy za nami. Wczoraj Francuzi. No cóż, chyba Maroko, nawet gdyby było w najlepszej z możliwych form, to i tak Francuzom byłoby ciężko komukolwiek stawić czoło.
2: Naprawdę można było się napalić na ten ćwierćfinał, no bo Marokańczycy pokazali 4 lata temu w Katarze, że da się przeciwstawić Francuzom i da się być nawet od tych Francuzów lepsi.
1: No ale to była inna reprezentacja Maroka te 4 lata temu jednak.
2: Chociaż no, przegrali wówczas 2-0, tak samo jak przegrali i teraz. Widać było po Francuzach, że oni wrzucają 4, 5, 6, 7, 8, a potem 9 bieg. Cały czas się napędzają. W pierwszej połowie mieli naprawdę wiele tych strzałów. Najlepszą sytuację miał w 27 minucie Kylian Mbappé, który spudłował rzut karny, a raczej Bono obronił jego strzał i na przerwę oba zespoły schodziły z bezbramkowym remisem.
1: Gdyby ten Bono grał w YouTube, to zrobiliby jeszcze większą karierę, bo to, co wyczynia bramkarz Maroka na tym turnieju, to jest coś niesamowitego. Moim zdaniem, może nie wiem, czy najlepszy, ale zdecydowanie top 3 obecnie bramkarzy na świecie.
2: Szkoda, aż żal ściska, że odszedł do Arabii Saudyjskiej i tam gra, ale jak pamiętam jego występy w Europie, to naprawdę był w wysokiej klasy bramkarz. Pokazywał to właśnie w tym ćwierćfinale, ale nie zdołał powstrzymać Francuzów, którzy na prowadzenie wyszli już w 60 minucie po strzale Kyliana Mbappé za pola karnego. Taki finezyjny strzał po długim rogu. Nawet najwyższy bramkarz nie byłby w stanie do tego dolecieć.
1: Taki troszeczkę w stylu właśnie, w stylu Ali Golizadeha.
2: Trochę tak, tylko że po drugiej stronie boiska.
1: No, ale no, lustrzane odbicie, chciałbym się powiedzieć. Ousmane Dembele w 66 minucie ustala wynik spotkania. Tak naprawdę Francuzi mieli jeszcze inne sytuacje. Marokańczycy 2 celne strzały na bramkę? 1? Coś takiego.
2: Na pewno mieli XG 0,14, czyli to jest 1/10 bramki tak naprawdę, kiedy Francuzi mieli tego XG podchodzące pod 4.
1: No dobra,
2: czyli...
1: ale karny to jest tam 0,8 chyba.
2: No, no więc... karny tak, karny dużo tutaj. Mimo wszystko zasłużyli na 3,5 bramki, także to i tak jest sporo. Francuzi wstrzymali oddech, bo tu jeszcze poza bramkami warto wspomnieć o tym, że Kylian Mbappé zszedł z boiska z kontuzją.
1: No i właśnie, czy my już coś wiemy na temat Kyliana Mbappé, bo sądzę, że no w niejednym francuskim domu takie ulala. Wiesz, co ja mam z tym ulala dzisiaj?
2: My się budzimy, tutaj dopiero w Polsce dochodzi 8, a w Ameryce kładą się spać, więc już przed snem były pierwsze doniesienia, co tam u Kyliana. Zarówno Didier Deschamps, jak i sam zainteresowany powiedzieli, że wszystko jest dobrze, że to było małe stłuczenie kostki, że ta kostka trochę opuchła, ale nie jest to jakaś bardzo groźna kontuzja, raczej tylko taka, która wykluczyła go z tych ostatnich 15 minut, nie wykluczy go raczej z półfinału, chociaż na tym mundialu mieliśmy sytuację, w których wiadomo było, że zawodnik nie zagra, a jednak cały sztab tak hachmęcił, tak mówił wokoło, żeby tylko drużyna przeciwna przygotowała się na występ tego zawodnika, który finalnie okazywał się kontuzjowany.
1: A tutaj jeszcze jedna informacja, że urazu nabawił się także inny zawodnik podstawowego składu, Manu Kone.
2: Ale zawodnik, który bardzo dobrze zagrał wczoraj w środku pola.
1: Tak, ale jednak diagnozy już pierwsze są optymistyczne. Informacje dosłownie tam sprzed parunastu minut dotarła do polskich mediów, więc Francuzi trochę trochę poobijani, bo Marokańczycy nie odstawiali nogi i żal mi tego Maroka, naprawdę żal mi reprezentantu Maroka, bo oni grali bardzo dobrze i sądzę, że gdyby inaczej im się drabinka ułożyła, to mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać, ale Francuzi, no cóż.
2: Maroko było moim typem takim na nietypowego właśnie zwycięzcę tych mistrzostw świata. Przez to, że mundial był rozszerzony, była szansa na takiego, no, kopciuszka, takiego, taką drużynę, która nigdy byś nie powiedział, że zdobędzie. Dokładnie, ktoś taki, albo Grecja w 2004.
1: Jezu, nie przypominaj mi tego. Serce do dzisiaj boli.
2: Dobra. Ale to Maroko byłoby przynajmniej pięknie grającym mistrzem.
1: To się zgadza. Hiszpania, Belgia, szybciutko, bo się rozgadaliśmy na temat Francuzów i Marokańczyków, a dzisiaj kolejny ćwierćfinał o 21.
2: Belgowie tak naprawdę zagrali jeden dobry mecz na tym mundialu, a są już w ćwierćfinale. Zagrali go ze Stanami Zjednoczonymi i zmotywowali się tylko prawdopodobnie dlatego, że czerwona kartka Baloguna została cofnięta. Hiszpanie natomiast, jak już mówiliśmy, nie stracili żadnej bramki na tym turnieju i legendy głoszą, że nie stracą jej też do końca, ale w ofensywie nie wygląda to aż tak optymistycznie, co było widać po meczu z Portugalią.
1: Ty, ale Belgowie 7 bramek w dwóch meczach w fazie pucharowej.
2: No, ale jak...
1: Może to jest ten turniej Belgów, nie? Że tak...
2: Ale... Nie można o tym mówić.
1: Ja wiem, ale już nieraz tak bywało, że drużyny zaczynały słabo, nikt na nich nie stawiał, a później się okazywało, że wiesz, Chelsea jak wygrywała Liga Mistrzów, to też nikt na nich za bardzo nie stawiał wtedy.
2: Wejdzie Lukaku w pole karne i strzeli.
1: Jezu, jak ja bym takiego
2: ma.
1: Lukaku mieć. Dobra, dziękujemy pięknie. Dzisiaj kolejny ćwierćfinał Hiszpania-Belgia, godzina 21. Filip Szymkowiak był naszym ekspertem dzisiejszym.
2: Dziękuję za wysłuchanie.
1: Dziękujemy pięknie, spokojnie, ponieważ Mateusz Markiewicz już tutaj pomalutku czyha po drugiej stronie szyby, żeby się pojawić i przedstawić tym razem serwis informacyjny. Chociaż wydaje mi się, że Mateusz dużo do powiedzenia miałby także na temat tego, o czym my rozmawialiśmy z Filipem, czyli na temat mundialu. 5 minut do godziny 8, za 2 minuty się usłyszymy.

0: No to lecimy, moi drodzy. Tym razem zapowiadany Mateusz Markiewicz zaprasza na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznań w Centrum Kosmicznych Odkryć. Podczas międzynarodowej konferencji Asteroids Comets Meteors na Politechnice Poznańskiej japońska agencja JAXA po raz pierwszy pokazała najnowsze zdjęcia z sondy Hayabusa 2. Fotografie wykonano zaledwie kilka dni temu tuż przy planetoidzie Toryfun. Okazało się, że to nie jedna, a dwie połączone ze sobą kosmiczne skały.
2: Przeleciała szczęśliwie bardzo blisko, 800 metrów. To tego się nikt nie spodziewał wcześniej. Bardzo szybko. To był bardzo krótki czas spotkania. Trzeba było zrobić zdjęcia jak najszybciej, pozyskać w bardzo krótkim czasie jak najwięcej danych i to się chyba udało. Zobaczymy, kiedy spłynie reszta danych.
1: Mówi profesor Sławomir Breitner z Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu. Po zakończeniu obserwacji Toryfun sonda obrała kurs na kolejną planetoidę 1998 KY26, do której ma dotrzeć na początku lat 30. W najbliższych miesiącach będzie stopniowo zwiększać prędkość, wykorzystując także oddziaływanie grawitacyjne Ziemi. W czasie pracy silnika jonowego nie będzie jednak przesyłać danych na Ziemię, dlatego naukowcy dysponują obecnie jedynie częścią materiału zebranego podczas przelotu.
3: Egzaminy, kolokwia, zaliczenia.
1: Poznaliśmy oficjalne wyniki tegorocznych matur. Wielkopolska wypadła poniżej średniej krajowej. W naszym regionie egzamin dojrzałości zdało 78,5% uczniów, podczas gdy wynik dla całego kraju wyniósł ponad 81%. Tradycyjnie najwięcej problemów sprawiła matematyka. Niedogodnościami były również przypadki unieważniania egzaminów.
4: Bardzo jestem też ciekawa takich pogłębionych analiz, które jeszcze czekamy na informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Martwią nieprawidłowości przy samym procesie egzaminacyjnym, bo Centralna Komisja Egzaminacyjna niestety była zmuszona unieważnić niektóre egzaminy ze względu właśnie na próby oszustwa.
1: Zaznacza minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że próg zdawalności przedmiotów obowiązkowych wynosi 30%. Uczniowie, którzy nie poradzili sobie na jednym przedegzaminie obowiązkowym, mają szansę na poprawkę w sierpniu. Pozostali będą musieli poczekać do przyszłego roku.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznaniacy zdecydowanie popierają ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Poznaliśmy wyniki miejskich konsultacji społecznych, w których wzięło udział ponad 1200 mieszkańców i przedsiębiorców. Z opublikowanego właśnie raportu wynika, że aż 83% ankietowanych jest za wprowadzeniem tak zwanej nocnej prohibicji. Były hotspoty, które powodowały spore problemy. To jeden z wniosków konsultacji.
5: Nam chodziło o zlikwidowanie takich punktów zapalnych w mieście, takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu był, czy na Jeżycach, wokół których wieczorami gromadzili się ludzie, które byli dla policji też takimi gorącymi punktami zapalnymi, gdzie policja wiedziała, że musi tam wysyłać dodatkowy nocny patrol wokół tego miejsca.
1: Podkreśla radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Plewiński. Wyniki ankiet posłużą do przygotowania projektu uchwały, a ostateczną decyzję w sprawie nowych przepisów podejmą wkrótce poznańscy radni.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Nowa droga w gminie Mosina ominie zabytkowy majątek w Rogalinie, zapewnia starosta poznański Jan Grabkowski. Wcześniejsze warianty trasy wywołały protesty mieszkańców, ponieważ miały przecinać historyczne tereny Fundacji Raczyńskich. Starosta zadeklarował, że nie wyda zgody na budowę w takim kształcie i opowiada się za innym przebiegiem trasy. Wątpliwości wciąż mają jednak obrońcy przyrody, którzy proponują zupełnie inną, krótszą drogę, aby ocalić pobliski las. Teraz ruch należy do burmistrza Mosiny, który wyda decyzję środowiskową. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.

0: Dziękujemy pięknie za ostatnie 90 minut, 120 jeszcze przed nami. Panie Mateuszu, tak. Czy pan już ma mikrofon? Ma pan mikrofon?
1: Mam.
0: Czy pan przygotowany jeszcze na dwa serwisy informacyjne?

0: Belgikami, z tego co pamiętam.
1: Belgia 2018, czekaj, już patrzę. No faktycznie masz rację. No, Jezus,
0: coś tam
1: Maria.
0: Coś tam
1: no dobra, ale tam to złote pokolenie, no dobra, przepraszam. Ja teraz wyszedłem. I teraz czegokolwiek nie powiem, to już będzie, że i tak się nie znam i w ogóle
0: no nie, no Francja
1: wyjść.
0: Wygra mundial, to mówię.
1: Wiesz co, też tak uważam, ale wszyscy tak na nich stawiają, że...
0: Będzie powtórka finału sprzed 4.
1: Mówisz z Argentyną?
0: No. Tak
1: i tym wydaje. Razem Kylian Mbappé strzeli 5 bramek w finale i dzięki temu wygrają?
0: Chciałbym.
1: A ty jesteś za Francuzami ogólnie?
0: No nie, nie jestem za Francuzami. O tym już mówiliśmy wczoraj i się śmiałeś, że ja za Brazylią byłem.
1: O Jezus, teraz. Ja to wyparłem, Mateusz.
0: No.
1: Naprawdę. Dobra, Mateusz Markiewicz, widzimy się za 50 kilka minut po 8:57. My mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Mamy 10 dzień lipca. Amelia, Filip i Almo mają swoje imieniny. Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. To znajdziemy w kalendarzu i mamy dwa żenujące powiedzenia. Uwaga, ciach. Gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. To jest powiedzenie numer jeden. A teraz drugie. Filip przepowiada, ile tygodni popada.

ale to ładna piosenka panu Organkowi wyszła. Naprawdę, nie miłość. 8 minut po 8, ale się rozgadaliśmy. Dobra, przechodzimy do tego punktu programu. I tu od razu już mówimy wam, że spotkanie z niemym kinem, Niemy 5.0, tak nazywa się krążek od niemego kina. 10 utworów na nim znajdziemy, doskonale już znany wam krążek, albowiem prawie wszystkie utwory zostały zagrane. Jeszcze dzisiaj po 19 pewnie zagrają jedynkę, czyli Labadę. My gramy dziewiątkę, biały.

to niewiele zmienia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje podobna zasada. Biedni serwują drinki,

choć ta sama prawidłowość nadal się powtarza, że bogaty jest bardziej biały i więcej gada. A chyba coraz częściej, tak mi się wydaje, ma wyrzuty sumienia.

0: patrz.
1: Autopromocja.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga, pani na materacu.

0: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty Dźwięczność. WW na Dziedzińcu Zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

oh no, Karolina Wilgus, 17,5 minuty po godzinie 8. Nie będziemy gadać, tylko grajmy. Szymon i Seweryn wzięli się za robienie muzy i wyszło im bardzo dobrze. Szymon Norkowski, bo to jego piosenka, ale na ficie faktycznie Seweryn. Nic nie zmieniać, nic nie zmieniać. W sumie to niczego.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj piątek, a więc zaczynamy weekend. Jak go spędzić? W dobrym stylu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie propozycję kulturalnych wydarzeń.
0: Przynęta kulturalna.
2: Startujemy z męskim graniem w Poznaniu. Dzisiaj na scenie głównej Jana, Zakopauer i Miłosz, Kacperczyk, Sisters i Problem gra Kazika. A na scenie Rzet jeszcze więcej wspaniałych artystów. Odkryj ich sam. Ja już nie mogę się doczekać. A ty? Park Cytadela od godziny 16. Masz ochotę trochę potańczyć? To świetnie się składa, bo każdy przynajmniej raz w życiu powinien spróbować silent disco. Jak to wygląda? Przychodzisz, bierzesz słuchawki, wybierasz swój ulubiony kanał i bawisz się na świeżym powietrzu. Brzmi prosto, ale jak efektownie. Zaufaj mi. Plac Wolności, zaczynamy o 22.
3: Aferanek.

0: teraz też.
1: Bo sam tego chciałeś. To jest oczywiście Snowman i znów jesteś z sobą. Zresztą genialny album i ten single, jak i w ogóle cały album Gwiazdozbiór Strzelca dla mnie to jest cała sama lista singli. I to nie chodzi o ludzi, tylko że kawałki jako single. Drodzy słuchacze, jakby co, to my mamy w tym momencie 25 minut po godzinie 8. Ja tak stwierdziłem, że zerknę do naszego worka z nagrodami, a w tym worku z nagrodami mamy dla was, przypominam, zaproszenie na dziś, na godzinę 22 na Plac Wolności. Tam będziecie mogli sobie nieco podylać, ale po cichu. W jaki sposób? Zakładacie słuchawki, bęk, bęk, bęk, bęk, bęk i tak później się bawicie do samego białego rana, a wtedy to na koniec polonez i w ogóle stwierdzacie, ach, ale było pięknie. Silent na Wolności, czyli Silent Disco w stolicy Wielkopolskiej, to naplajcie na dodatek, jeżeli chcielibyście wraz z osobą towarzyszącą się wybrać i zgarnąć słuchawki, wysyłajcie SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko i jaki byłby wasz ulubiony kebab, taki, no, taki, że jakbyście go zobaczyli, to od razu byście pożarli go wzrokiem. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze.

Z bliska to wy dzisiaj o pewnym włoskim reżyserze będziecie mogli posłuchać, ponieważ kulturowe espresso już za momencik na naszej antenie. Czy zdradzać wam, czy nie zdradzać? No teraz tak się zacząłem aż zastanawiać. Czy Kinga byłaby zadowolona, gdybym powiedział na 2 minuty i 30 sekund wcześniej o tym, o czym ona będzie mówić? Zostawię was w niepewności. No to zostańcie z nami.

0: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie znajduje się wejście do piekła i za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Buongiorno. Włoska kultura bez Felliniego? Trudno sobie to wyobrazić. Federico Fellini, kwintesencja stylu, świata języka artystycznego. Reżyser, który wprowadził widzów do własnego snu, wspomnień, marzeń i obsesji. Człowiek, który pokazał Włochy takim okiem, jakiego nie miał nikt inny. Z czułością, ironią i lekkim przymrużeniem oka. Kim więc był Fellini? Geniuszem? Ekscentrykiem? Może po prostu Włochem, który potrafił przełożyć włoską duszę na taśmę filmową? Historia Federico Felliniego zaczyna się w 1920 roku w nadmorskim Rimini. I choć spędził tam tylko młodość, to właśnie to miasto stało się źródłem inspiracji dla niemal całej jego twórczości. Rimini u Felliniego to nie tyle konkretne miejsce, co stan umysłu, przesiąknięty wspomnieniami, zapachami, dziecięcymi fascynacjami i absurdalnymi postaciami. Amarcord, co w dialekcie znaczy pamiętam, wraca właśnie do tego świata. Przedstawia prowincjonalne życie w faszystowskich Włoszech, pełne groteski, erotycznych fantazji i kolorowej codzienności. W tym filmie, jak i zresztą wielu innych, widać bardzo dobrze to, że Fellini nie tyle dokumentuje rzeczywistość, co ją przetwarza przez sen, emocje i pamięć. Zanim Federico stanął za kamerą, próbował wielu zawodów, równie kreatywnych. Rysował karykatury, pisał skecze radiowe, tworzył scenariusze. W Rzymie, gdzie przeniósł się jako młody mężczyzna, nawiązał kontakty, które wkrótce zmieniły jego życie. To właśnie tam poznał m.in. Roberto Rosselliniego, legendę włoskiego neorealizmu. To właśnie Fellini współtworzył scenariusz do Rzym, miasto otwarte, jednego z najważniejszych filmów powojennej Europy. Ale sam bardzo szybko odciął się od neorealistycznej surowości. Zamiast ulicznego dokumentu interesowało go to, co niewidoczne. Świat wyobraźni, wspomnień, marzeń. Od lat 50. Fellini wypracował styl, który dziś jest niemal synonimem jego nazwiska. Jeśli w filmie widzisz korowód dziwacznych postaci, surrealistyczne sceny i bohatera z kryzysem tożsamości, istnieje spora szansa na to, że film został inspirowany Fellinim. Weźmy chociażby Słodkie życie, La Dolce Vita z 60. roku. To film, który opowiada o dekadencji rzymskiej elity. Ikoniczna scena z Anitą Ekberg, kąpiącą się w fontannie di Trevi, przeszła do historii kina. Ale cały film to poza zmysłową prowokacją również portret społeczeństwa zagubionego, głodnego sensu, błądzącego między blichtrem a pustką. Albo weźmy 8 i 1 drugą z 63. roku. Arcydzieło autorefleksji. Główny bohater, reżyser Guido Anselmi, grany przez Marcello Mastroianniego, zmaga się z twórczym impasem i życiowym zamętem. Film jest jak sen, który przeskakuje między przeszłością a teraźniejszością, marzeniem i rzeczywistością. W życiu i karierze Felliniego nie sposób pominąć Giulietti Masini, jego żony, przyjaciółki, muzy i wspaniałej aktorki. Zagrała u niego m.in. w La Strada i w Nocach Kabili, tworząc niezapomniane kreacje kobiet naiwnych, tragicznych, ale nigdy słabych. Była jego artystycznym alter ego. Tam, gdzie on zanurzał się w meandry umysłu, ona nadawała emocjom twarz i głos. Ich relacja była jedną z najbardziej niezwykłych historii miłości w świecie kina. Pełna czułości, szacunku i wspólnej pasji do sztuki. Portret społeczeństwa włoskiego, przedstawiany w filmach Felliniego, jest też pełen sprzeczności. To naród religijny, a zarazem zmysłowy. Tradycyjny, ale też zachłyśnięty nowoczesnością. W swoim kalejdoskopie filmowym reżyser pokazywał Włochy takimi, jakich nikt ich wcześniej nie ukazywał. Nie jako pocztówkowy raj, ale jako kraj targany sprzecznymi emocjami, pełen humoru, ale też egzystencjalnej tęsknoty. I przede wszystkim nie bał się krytykować kościoła, mediów, polityki, ale robił to przy okazji z dystansem, ironią i specyficzną dla siebie sympatią wobec ludzkich słabości. Fellini zmarł w 93 roku, a kilka miesięcy później odeszła też Giulietta. Jego wpływ na kino i kulturę w ogóle trwa do dzisiaj. Włoscy reżyserzy, tacy jak Paolo Sorrentino, otwarcie i bez skrupułów przyznają się do inspiracji jego twórczością. Ślady Felliniego znajdziemy również u Lyncha, Almodovara, Scorsese'ego. W rodzinnym Rimini tymczasem działa też dziś Muzeum Fellini. Nowoczesne, interaktywne muzeum, które pozwala wejść do świata reżysera. Dosłownie. Zwiedzający mogą przejść się po scenografii z jego filmów, zobaczyć jego rysunki, kostiumy i zapiski. Fellini to reżyser, którego się doświadcza. Jego filmy Tak jak sny. Są czasem dziwne, czasem poruszające, czasem przytłaczające, ale zawsze głęboko ludzkie. Niektórzy określą go marzycielem, inni prorokiem, a dla jeszcze innych był błaznem. Ale wszyscy bez wyjątku zgodzą się co do jednego. Nikt nie pokazał Włoch i człowieka, tak jak Federico Fellini. A jego filmy, choć powstały dekady temu, wciąż zadają pytania, które nie przestaną być aktualne. Kim jesteśmy? Czego szukamy? I dlaczego tak trudno to znaleźć? To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
0: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Od acid jazzu po drum metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Sami nie będziecie za to na poznańskiej Cytadeli, gdzie będzie odbywał się dziś i jutro wielki festiwal. I ten festiwal spowoduje, że po pierwsze, będzie dużo ludzi, będą świetnie się bawić i na dodatek będą mieli bardzo dużo do powiedzenia na temat tego, jak można bawić się na Cytadeli w piątek 10 lipca na męskim graniu, bo albowiem o tym to festiwalu mówię, broń Boże, o jakimś, co się w sierpniu odbędzie. Nie, nie, mówię o tym, co odbywać się będzie. Teraz już po raz 17 ta trasa koncertowa zawita do stolicy Wielkopolski i dziś będziemy mogli usłyszeć m.in. Janę Zakopauer z Miłoszą, w ogóle crossover, na jaki nie zasłużyliśmy chyba, Kacperczyków, a także grupę Sisters, no i oczywiście wielki projekt Problem, wykonujący utwory Kazika, a raczej reinterpretujący utwory Kazika. Naprawdę, to co do tej pory pokazali. Strasznie żałuję, że nie będę mógł się wybrać na tenże koncert, bo no, panowie robią to w sposób wyśmienity. Jeżeli macie możliwość, to sobie posłuchajcie. Ja bym wam chętnie zagrał w radiu, ale prawdopodobnie by była to ostatnia piosenka, jaką bym zagrał w radiu, bo no... Sądzę, że tym razem nie tylko Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mogłoby się nie spodobać granie na przykład o godzinie 8.43 Problemu, który to wziął na tapet Kazika. Przypominamy, że z kolei jutro wystąpi między innymi z tributu Stanisław Sojka, ten projekt, gdzie między innymi Natalia Przybysz ze Smolikiem będą oddawać hołd wielkiemu polskiemu artyście, do tego Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska, Igo, no i także Koma na wielki finał. Jednak to będzie wydarzenie, które jak co roku elektryzuje, albowiem męskie granie orkiestra prezentować się będzie i tam m.in. Metro Warszawskie Kombo Taneczne, przepraszam, to na tej drugiej scenie, Metro Warszawskie Kombo Taneczne, a także Lordofon, ale na męskim granie orkiestra będzie można usłyszeć naprawdę całą masę artystów, którzy to pojawią się właśnie w Poznaniu. No i teraz w sumie o tym, o czym chciałem powiedzieć, ale się rozgadałem o składzie. Będą utrudnienia, ale będą także ułatwienia, ponieważ ZTM stwierdziło, że chce ułatwić dojazd i powrót do domu z koncertów męskiego grania, dlatego wzmocniony będzie transport publiczny w rejonie Cytadeli i teraz tak, będą częściej kursowały tramwaje linii numer 17, linie autobusowe numer 160, 163, 168, 169, 174, 176 i 190 będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem, to słowa od Bartosza Trzebiatowskiego, rzecznika ZTM. Ja nie będę mówił dokładnie, jakie to zmiany, bo przeczytać możecie sobie na stronie ZTM-u. Poza tym, jakbym teraz zaczął wymieniać i tak dalej, dajcie spokój. No, w każdym razie najważniejsze, że będziecie mogli na męskim graniu powiedzieć: usłyszałam w Radio Afera, usłyszałam. Tak samo jak kawałek Ala za stare.

24, a nawet 25 stopni. Tyle to maksymalnie dzisiaj znajdziemy na termometrach. W tym momencie tych stopni jest 17. Temperatura odczuwalna delikatnie. Nie, no już w tym momencie praktycznie doszusowała do tego, co znajdziemy na termometrach. Tak będzie przez cały dzień. Około godziny 17, kiedy będzie nieco większe zachmurzenie, będzie inaczej. Przez cały weekend praktycznie bez opadów deszczu, co jest dobrą i złą informacją. Dobrą, bo jak będziemy gdziekolwiek szli, to nie będziemy musieli zabierać ze sobą jakichś tam parasoli albo innych kurtek przeciwdeszczowych. Dzisiaj Alina wróci do domu sucha, ponieważ nie zabrała niczego ze sobą, ale nie będzie padać. Zła informacja jest taka, no, że jest sucho, nie? I naprawdę tego deszczyku troszeczkę by się przydało. Za to na pewno zabierajcie ze sobą te SPF-y, tak to się nazywa, do smarowania. Dobrze, musiałem spojrzeć na Alinę, bo ja już mówiłem o tych łydkach spalonych i ja naprawdę się obawiam. Kremy przeciwsłoneczne, o, tak to chyba powinno się powiedzieć w ogóle profesjonalnie, ponieważ będzie dużo chmur, ale te chmury to zdradliwe, moi drodzy. Tym bardziej, że 27 stopni będzie w niedzielę. I uważajcie, ponieważ nieraz wy tak wyjdziecie i stwierdzicie, o, to jest bardzo dobry pomysł, żeby teraz się nieco opalić. No, a później raczyska. W poniedziałek przychodzą do pracy i niech się mają tłumaczenia dla szefa, że nie, szefie, ja byłem nad Rusałką, nie poleciałem nigdzie na żadnego city breaka. Wiatry w tym momencie w porywach do 30-35 km na godzinę, ale jak nie ma porywów, no to jest luzik, takie tam, wiecie, 5-8 km na godzinę, praktycznie nieodczuwalna ta, te podmuchy wiatru. Czy to wszystko? To wszystko. A, bo spokojnie, lista aferowych nowości. To zespół Miód.

0: Ej, Mati.
1: Tak.
0: A mieszkałeś kiedyś w bloku z wielkiej płyty?
1: Tak, mieszkałem.
0: Mieszkałeś? Jak się mieszkało?
1: Specyficznie. Trudno było wiercić, pamiętam. Bo...
0: Czasem łatwo.
1: No, u mnie trudno, bo ja nie wiem.
0: No słuchaj, no ja...
1: Bo jeżeli mówisz czasem łatwo, to ty też pewnie mieszkałeś. Masz doświadczenie.
0: Całe życie prawie.
1: Całe życie.
0: W bloku z wielkiej płyty.
1: A teraz?
0: Tak, jak najbardziej. No, z wielkiej płyty. A teraz tylko niski blok, ale z wielkiej płyty.
1: A teraz akurat ja właśnie nie z wielkiej płyty.
0: No i widzisz, co
1: ale
0: łatwo
1: ja nie
0: jest wiercić?
1: Mam dobrych wspomnień z wielką płytą.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Co ty gadasz?
1: Łatwiej jest.
0: Łatwiej jest.
1: Tak, żeby coś przywiesić.
0: A to chodzi o to, żeby wieszać, czy żeby żyć?
1: Żeby żyć.
0: O Jezu, przepraszam. Nie o to mi chodziło kompletnie, naprawdę.
1: Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
0: No cóż, czy zaskoczy nas serwis informacyjny? O tym przekonamy się już teraz na zegarach 3 minuty do godziny 9.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W Poznaniu rozpoczynają się obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Dziś w samo południe u ojców Dominikanów odprawiona zostanie msza święta, po której zaplanowano apel pamięci. Z kolei jutro o 17 sprzed świątyni wyruszy milczący marsz. Brak okrzyków ma w symboliczny sposób przypominać o pomordowanych. Szacuje się, że w wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945 zginęło łącznie około 100 tysięcy Polaków.
2: Czy wiesz, że...
1: Szósta kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania dobiega końca. Młodzi radni będą pełnić swoje funkcje jeszcze tylko do końca września. Mijające 2 lata działalności podsumowuje ustępujący przewodniczący Rady Olaf Sieramkowski.
3: Regularnie organizujemy też spotkania z władzami miasta dla poznańskiej młodzieży, żeby rozmawiać o tym, co ważne. W Poznaniu niedługo będzie takie spotkanie z nowym zastępcą pana prezydenta. Zwiększony został Fundusz Samorządów Uczniowskich. Jeszcze nie kończymy, ja do końca będę działał tak, jak miał to być na zawsze, także działamy i jeszcze dużo przed nami.
1: Przypomnijmy, że Młodzieżową Radę Miasta tworzą przedstawiciele poznańskich szkół średnich. Ich kadencja trwa dokładnie 2 lata. Nowy skład rady, wyłoniony podczas szkolnych wyborów, rozpocznie swoją pracę na początku października. Wielka płyta bez barier. W stolicy Wielkopolski rozstrzygnięto pierwszy ogólnopolski konkurs architektoniczny na dostosowanie starszych bloków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek zakłada między innymi obniżenie wejścia do wieżowca do poziomu ulicy, by umożliwić bezproblemowy dojazd do windy.
4: Zwycięska praca w bardzo subtelny sposób tylko modyfikuje to wejście. Urzekła nas wszystkich ta prostota rozwiązania tej ławki przed wejściem odseparowanej dużą donicą, że dodaje takiej sielskości, swojskości i domowości do takiej anonimowej wielkiej płyty, że trochę jest taka to namiastka domu jednorodzinnego.
1: Podkreśla przewodniczący sądu konkursowego Bartłomiej Bajon. Nagrodzone koncepcje stworzą specjalną księgę dobrych praktyk. Jak jednak podkreślają spółdzielnie mieszkaniowe, do masowej likwidacji barier niezbędne będzie ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej.
2: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wczoraj poinformował o kolejnych rozstrzygnięciach z ministerialnego programu Tenisowe Orły. Dofinansowanie na rozwój infrastruktury tenisowej w Wielkopolsce trafi do Pobiedzisk i Poznania. Ponadto wsparcie z ministerialnego programu Szatnia na medal obejmie modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego w Gnieźnie.
5: To jest blisko 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Poznań, to jest wsparcie dla Olimpii. Tu będzie przede wszystkim rozbudowany obiekt, który będzie służył szkoleniu dzieci. Także będzie dofinansowanie dla AZS-u. Także wsparcie dla miasta Poznań. Jeżeli chodzi o korty przy drodze dymińskiej, to blisko 1 milion złotych.
1: Program modernizacji kompleksów tenisowych ma na celu unowocześnienie i rozwój ośrodków tenisowych o znaczeniu ponadlokalnym, które odgrywają istotną rolę w szkoleniu zawodników oraz przygotowaniach kadry narodowej. Dotychczas Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało w jego ramach ponad 28 milionów złotych dofinansowania na inwestycje w różnych regionach kraju. I tą informacją kończymy serwis na ostatni w tym tygodniu. Zapraszam o 9.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No i jakoś tak się żyje w tej wielkiej płycie. Albo w wielkim kurniku, jak nasza kura o godzinie

0: Mati.
1: Tak?
0: Dobra, bo wiesz co, ja muszę do ministra Rutnickiego tutaj powrócić. Nie wiem, czy widziałeś...
1: Minister Rutnicki w ogóle jest bardzo wysoki, naprawdę jest, potężny.
0: Jest. Kiedyś prowadziłem jakiś event, na którym był minister Rutnicki, ja tak... Ja nie lubię patrzeć na ludzi z dołu. Nie, ja nie jestem do tego przyzwyczajony, a na ministra Rutnickiego tak musiałem.
1: I głośno mówi, nawet on mikrofonu nie potrzebuje.
0: Tak, ma bardzo donośny wokal, ale dobra, to już tam... Bali licho z tym wszystkim.
1: O co chodzi?
0: Drodzy słuchacze, drogi Mateuszu, droga Alino, nie wiem, czy widzieliście, ale portale poznań.pl zrobił niesamowity artykuł. Jest tak, uwaga, przeczytam tylko tytuł. Jest zdjęcie ministra Rutnickiego, który gra w tenisa. Jest tak, minister sportu na korcie w Poznaniu. I teraz cudzysłów. To wielki dzień dla Poznania i poznańskiego tenisa.
1: Widzę właśnie to zdjęcie.
0: No, no w jeansach to chyba kiepsko. To są chyba jeansy, nie? Nie, dresy.
1: Ale,
0: nie,
1: jeansy, ale nie. Jakie białe buty.
0: Nowe. No. Albo wyprane w jakimś tam proszku. Nie możemy robić kryptoreklamy, więc nie powiemy w jakim.
1: Ale chwyt tutaj... kurczę,
0: a bo ty grasz? No to jest forehand. Nie, no dobra, ja się pytam,
1: ale
0: czy
1: ja lewą ręką
0: forehand?
1: Gram, dlatego
0: no
1: ja
0: ale
1: zawsze...
0: Ale co ty forehandu od backhandu nie odróżniasz? Forehand jest tak, backhand jest tak.
1: Słuchacze nie widzą, więc... Tak
0: dobra,

Yo! Aż tak chciałoby się powiedzieć. Drodzy słuchacze, no mamy 6 minut po godzinie 9 i tak stwierdziłem już wczoraj, że skoro dzisiaj mamy tak wielkie święto, to kilka informacji na temat tego święta należałoby wam przekazać. Jakie święto? Dzisiaj mamy Dzień Kebaba. Autentycznie, pożywienie, bez którego żaden student by się jakby nie uchował przez 5 lat studiów. Oczywiście możemy także mówić o jakichś kebabach wegetariańskich, dlatego jakby mówimy o wszystkich studentach teraz. Światowy Dzień Kebaba, moi drodzy. Tak, dokładnie. To jest dzień, kiedy kebab to także jest to jedzenie, które wydaje mi się, że ulica Wrocławska bez tego jedzenia nie byłaby sobą. I tak samo Szkolna, nie? A już w ogóle ulica Wielka. Ale no, takich szczegółach aż tak bardzo to może nie będziemy mówić. Sam kebab, no właśnie. Z jednej strony wywodzi się z Turcji. Tak wszyscy twierdzimy, że mięso, zazwyczaj wołowe, jagnięce, ewentualnie drobiowe, układane tam warstwami, to jest ten dyner kebab, bo ono się kręci dookoła. I to jest właśnie dyner kebab. I takie cienkie plastry odcinane są bezpośrednio z drożna, to trafia do chleba, do pity, lawaszu, czegoś tam i w ten oto sposób mamy döner kebab, który zyskał bardzo dużą popularność w Europie Zachodniej. Tak naprawdę najpierw od Niemiec Zachodnich to się zaczęło, albowiem tamto tureccy imigranci rozpoczęli wielką karierę tegoż jedzenia. Döner kebab to jest właśnie to obracające się mięso, ale co do samego kebaba, to tutaj musimy wrócić, ponieważ sam kebab tak naprawdę pochodzi jego znaczenie z języka perskiego i oznacza po prostu mięso, takie grillowane mięso. Mamy oczywiście wiele rodzajów kebaba i to jest akurat ciekawe, ponieważ mamy na przykład Adana kebab, mamy Urfa kebab, mamy Kofta kebab i teraz tak. Adana to jest ten kebab przygotowywany z takiego drobnosiekanego lub mielonego mięska i tam ostra papryka, do tego pieczone jest na szerokim szpiku.

Ulcu jest Urfa Kebab i pochodzi z tego samego regionu, czyli z Adany, ale jest łagodniejsze. No i jest Kofta Kebab i to z kolei już kraje arabskie tutaj dominują, bo tam dodaje się cebulę, pietruszkę, aromatyczne przyprawy. No czyli jak widać, w zależności od tego, gdzie to jest tworzone, to w zależności taki kebab. Ale kebab to jest także taki troszeczkę symbol, Boże, i teraz była globalizacja i glokalizacja chyba. A jeżeli się pomyliłem teraz, to proszę mi odebrać tytuł magistra socjologii. Ale w każdym razie przenikanie się kultur, że coś wywodzi się z jednego regionu, trafia do innych regionów świata, ale tam jest jakby dostosowywane troszeczkę do lokalnej kultury. No bo, drodzy słuchacze, w Grecji gyros odgrywa taką rolę jak kebab i w ogóle jak tam częstokroć można zjeść takiego kebaba właśnie greckiego, czyli sosem tzatziki, z oliwkami. W krajach arabskich z kolei bardzo popularna jest szarma, która też przecież nie jest tym samym co kebab tak naprawdę. W naszym kraju te niektóre kebaby, no w ogóle kebab z wieprzowiny, to jest jakaś aberracja w ogóle kulturowa, bo kebab jak wiadomo pochodzi z kraju muzułmańskiego, no i tam powiedzmy, że wieprzowina nie jest tym mięsem, które najczęściej jest spożywane. Ważna informacja. W naszym kraju po raz pierwszy kebab został otwarty w roku 1972 w Gdyni. Wtedy to jeden z imigrantów z Iraku stwierdził, że a co, założę kebaba. I wtedy to 54 lata rozpoczyna się wielka kariera kebaba w naszym kraju, chociaż tak naprawdę ta kariera wystartowała dopiero w latach 90. Kolejna tutaj taka mała ciekawostka. Okazuje się, że w Niemczech, w całych Niemczech, barów z kebabu jest więcej niż tych... I teraz, żeby nie zrobił krypciochy, więc powiem tak, że jest więcej niż restauracji tych ze złotymi łukami oraz tych z koroną na burgerku łącznie. To jest w ogóle niesamowite. Co ważne, taki tradycyjny kebab, on nie zawiera surówek ani sosu w bułce. One ewentualnie mogą być obok, ale w samej tam, w tej bułce albo picie, to tam właśnie nie powinno absolutnie być surówek. A sami wiecie doskonale, co nieraz dostajecie o 3 nad ranem, kiedy wracacie do domu z bardzo ciężkiego wysiłku intelektualno-fizycznego i później dostajecie i takie... No surowa. I to jeszcze ta surowa taka, że później wspominacie tego kebaba, ale nie będziemy może rozwijać. I uwaga, teraz jeżeli chodzi o nasz ojczysty język i podejście do kebaba, drodzy słuchacze, tak naprawdę turecka oryginalna postać graficzna to kebab przez py na końcu. Tymczasem w naszym kraju bardzo często można spotkać kebaby z by na końcu. Już coraz częściej jest to kebaby. Ale jednak dominuje to B na końcu. Skąd taka różnorodność? Słownik ortograficzny PWN-u notuje tylko jedną postać, kebab na końcu, że nie chce kebaba i tak dalej. A nawet jeżeli mamy kebaby, to i tak mówimy, że nie chcemy kebabu. Nikt raczej nie mówi, że nie chcemy kebabu. Spotkaliście kiedyś coś takiego? No raczej nie. Przyzwyczailiśmy się i w taki sposób to właśnie... te wersje i uzasadniona w języku polskim może zostać jedynie uznana forma kebaby z graficznym B na końcu, chociaż oczywiście to py to jest taki ukłon w stronę tego, co za nami, tradycji, kultury. I nie wiem jak wy, ale ja zrobiłem się troszeczkę głodny i teraz się zastanawiam, czy ja będę miał czas, żeby do niedzieli takiego kebaba wsunąć. Nie będę chyba miał czasu do niedzieli, chociaż może w niedzielę wieczorem troszeczkę go znajdę. No ale jakie wy macie ulubione kebaby, pamiętajcie o to, was dzisiaj chociażby pytaliśmy w naszym konkursie, o którym do wygrania zaproszenia na Silent Disco. Jeżeli chcecie z osobą towarzyszącą się wybrać, to wysyłacie pod 7148 SMS-a w treści afera wasze imię i nazwisko i jaki jest wasz ulubiony kebab. Autentycznie, o to was pytamy. Może to będą jakieś pomysły, może powstanie wielka księga aferowych kebabów. Może zrobimy jakiś kebabista albo coś takiego. Nie wiem, już teraz naprawdę troszeczkę odlatuję, bo kiedy tyle razy powiedziałem słowo kebab, to zacząłem się robić po prostu głodny. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Jeszcze tutaj z takiego dziennikarskiego obowiązku. Na zegarach 12,5 minuty po godzinie 9, a ja lecę po jednego na cienkim cieście.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18.30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: wakacje. Wakacje to trwają i dla studentów, i dla nauczycieli, i dla uczniów, dla studentów. Czekaj, studentów, uczniów, nauczycieli, nauczycieli akademickich. No i także wielu z was robi sobie wakacje, a my teraz oprócz tych wakacji będziemy mieli te was także nieco chilloutu. No i na ten chillout was zapraszamy, ponieważ to tak właśnie brzmi najnowszy kawałek od Basiński Band and Fiction. Jest to utwór, który trafił na listę aferowych nowości. Proszę bardzo, trochę chillu.
1: Odbierz telefon, bo jeszcze ci zniknie.

Uwaga, uwaga, wybieramy się za wielką wodę. Tam zawsze jest jakiś kontent, który można wykorzystać i dostarcza go pewien prezydent. Prezydent całego kraju, Stanów Zjednoczonych. Uwaga, całkiem niedawno Donald Trump ogłosił swój kolejny wielki sukces, największy sukces. Nikt takiego sukcesu nigdy nie zrobił. Ten sukces zostanie zapisany w historii naszego kraju. Albowiem jedna z największych sieci supermarketów na literkę W obniży ceny niektórych produktów z okazji 250-lecia kraju, 250. rocznicy niepodległości kraju. I uwaga, świetna wiadomość. Dobra, już nie będę go naśladował. Świetna wiadomość, właśnie zostałem poinformowany, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców w Ameryce znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji. Prezydent oczywiście stwierdził, że to jego zasługa, a najważniejsze, że zostanie obniżona cena mielonej wołowiny. I dzięki temu Amerykanie na 250 lat istnienia kraju będą mogli pałaszować burgery. Nie kebaby, nie, burgery. I uwaga, oczywiście Donald stwierdził, że stara się naprawić błędy Joe Bidena i obniży ceny, które podniósł poprzedni prezydent. Ja nie wiedziałem, że Stany Zjednoczone to kraj z tak interwencjonistyczną gospodarką i takim zdalnym sterowaniem cen. Tak jak obiecałem, ceny ropy gwałtownie spadają. Wszystko spada. Wszystkie ceny, bo razem uczynimy Amerykę silniejszą i wspanialszą niż kiedykolwiek wcześniej. No cóż, panie prezydencie, no oczywiście najlepszy, najwspanialszy, najcudowniejszy prezydencie, wiemy doskonale, że czym jak czym, ale mięsem to pan potrafi rzucać.

0: That's Sukia. And as we dream our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

No i przygotowania do weekendu już rozpoczęte. Bardzo dobrze, drodzy słuchacze, nago i daj znać, to za nami. Przed nami z kolei zaproszenia na spotkanie na poznańskiej plajcie, albowiem dzisiaj Silent na wolności o godzinie 22. Przypominamy wam, mamy dla was zaproszenia i to podwójne, czyli będziecie mogli z kimś wybrać się i tańcować do Białego Rana, a później jeszcze polonez zatańczyć na sam koniec. 7148, pod tym numerem bramki SMS-owej czekamy na wasze zgłoszenia jeszcze przez 13 minut, albowiem tyle to czasu pozostało do godziny 10. Afera, wasze imię i nazwisko, no i jaki jest wasz wymarzony, ukochany kebab. Gdybyście mogli spożyć takiego kebaba swoich marzeń, to jakby on wyglądał, jakby on smakował, z czego byłby złożony? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Nie mogę się doczekać. Być może takiego kebaba sobie w przyszłym tygodniu z waszego przepisu przygotuję. Tymczasem lista aferowych nowości. Toxic Harmony i Dorian Steaming Shadow.

Nowości muzyczne jakby co na naszej stronie afera.com.pl. Tymczasem, drodzy słuchacze, ja szybko jeszcze tylko zerkam na poznańskie ulice, jak to wygląda. Jak są wakacje, to jest inaczej. Jednak nie, to możemy być pewni, że w takich sytuacjach możemy raczej przewidywać, że tych utrudnień nie będzie, no chyba, że wydarzy się coś niespodziewanego. Pamiętajcie jednak o utrudnieniach dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem, a także jutro w okolicach Cytadelia. W związku to oczywiście z sytuacją na Cytadeli samej, czyli z męskim graniem, który to właśnie w piątek i w sobotę wieczorem odbywać się będzie. No i zerkam na te korki, no i drodzy słuchacze, no nie ma, nie ma korków, nie ma, nawet gdybym chciał je wyczarować, to i takich nie ma, jak widać. Poznaniacy przesiedli się na rowery, przesiedli się na co jeszcze, na pieszobusy tak zwane, na komunikację zbiorową, bo samochodów za dużo na ulicach nie ma. Jeżeli wy jednak macie informacje, to jeszcze macie ostatnie chwile, żeby dać nam znać. 618750213. Czy będą z tego blizny, tego nie wiem, ale na pewno blizny to jeden z utworów Spiernalice i to jeden z tych, które zaliczam do najlepszych.

0: Mateuszu, jakie masz zamiary na te, jakie masz zamiary na ten weekend? Czyżby się wyspać?
1: Przede wszystkim
0: po tym tygodniu?
1: Tak.
0: Jak było?
1: Było cudownie.
0: No to pięknie to słyszeć. A jak będzie teraz w naszym serwisie informacyjnym? I dlaczego widzę słowo turnister?
1: Bo będzie turnister pełen uśmiechów. Caritas, poznańska Caritas.
0: Okej, okay, bo już myślałem, że o szkole coś zaczynałem gadać.
1: No jeszcze nie, bo to ile jeszcze? Niecałe 2 miesiące, więc jeszcze uczniowie, uczennice i uczniowie jeszcze mogą wypocząć.
0: I nauczyciele.
1: Tak, będzie o męskim graniu coś nieco.
0: Co? Dla odmiany.
1: No oczywiście.
0: 3 minuty do godziny 10:00, czas na ostatni dziś poranny serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Dziennikarz kanału Zero Igor Zalewski ostro skrytykował partyjne młodzieżówki oraz młodzieżowe rady. Nazwał je, cytuję, wylęgarnią patologii i szkołą dla karierobiczów. Wywołało to stanowczą reakcję. Młodzieżowe rady z całej Polski, wspierane przez Rzecznik Praw Dziecka, wystosowały list otwarty. Młodzi radni protestują przeciwko zrównywaniu ich działalności z partyjnym kolesiostwem. Jest mi smutno, że dziennikarze mają takie zdanie na temat młodzieżowych rad, podkreślała w Poznaniu minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Nie znałam wcześniej tej wypowiedzi, jestem zasmucona, że ją poznałam, ponieważ młodzież uczy się demokracji i partycypacji i odpowiedzialności. Przykre, że niektórzy mają pogardę dla młodzieży, ale cóż, pewien mental tak ma.
1: Młodzieżowe rady przypominają w liście, że są ustawowymi organami doradczymi, które uczą postaw obywatelskich. Ich zdaniem tak krzywdzący przekaz uderza w tysiące zaangażowanych społecznie osób.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Już jutro i w niedzielę Plac Wolności ponownie opanuje streetball. Przed nami druga edycja festiwalu Enea Basket na Wolności. W turnieju zagrają dzieci, młodzież oraz czołowe polskie zawodniczki i zawodnicy.
4: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach. Jak pamiętamy, z zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest na 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość, po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
1: Zaznacza współorganizator basketu na wolności Jarosław Żabko. Zawody w formule Quest będą oficjalnymi eliminacjami do Mistrzostw Polski. Kibice mogą liczyć na mecze w olimpijskiej odmianie 3x3 oraz specjalne miasteczko koszykarskie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Poznańska Caritas przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Trwa 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów. Cel to skompletowanie 500 wyprawek dla dzieci z uboższych rodzin. Organizatorzy podkreślają, że do plecaków mogą trafić wyłącznie nowe przybory szkolne. O szczegółach mówi Maria Książkiewicz.
5: Zbieramy te przybory, to mogą być to, co dzieci potrzebują w szkole, czyli linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, kolorowe i techniczne, pędzle do farb, farby, zszywacze, kredki, zeszyty, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki, taśma klejąca, kleje, korektory. Także to wszystko, co może przydać się wyprawce dziecka lub takiej młodej osoby chodzącej do szkoły.
1: Dary można przynosić do 3 sierpnia do centrali Caritas przy rynku Wildeckim 4A. Zbiórkę można wesprzeć również finansowo, wpłacając datki bezpośrednio przez stronę internetową poznańskiej organizacji.
3: Przystanek informacja.
1: Zarząd Transportu Miejskiego wzmacnia komunikację na koncerty męskiego grania, które odbędą się dziś i jutro na poznańskiej Cytadeli. Tramwaje linii numer 17 będą kursować co 10 minut, a w rejon imprezy wyjadą w bardziej pojemne autobusy. Uruchomiona zostanie też specjalna linia tramwajowa numer 30, łącząca pętlę Wilczak z centrum miasta. Z kolei po zakończeniu koncertów z dworca Garbary odjadą dodatkowe autobusy linii 163, 174 oraz 190. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej mpk.poznan.pl. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego weekendu.

0: Mateusz Markiewicz.
1: Tak.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję.
0: Za poranek. Le tak. poranek, le poranki.
1: Dziękuję również.
0: Proszę bardzo. Alina Krużyńska, dziękujemy przepięknie za ten poranek. Cudowny to był poranek, nie zapomnę go nigdy, nigdy. Jak to już zwykliśmy mówić, w sumie to nawet jakbym teraz się rozbudził. Oczywiście rozbudzony byłem już od 6:30, bo tej godziny trwał poranek. Ja mam na imię Edgar i bardzo dziękuję wam za wczorajszy, dzisiejszy poranek. Zapraszamy na Altermixer, zapraszamy na popołudniowe programy weekendowe i od przyszłego tygodnia no ogólnie będzie się działo. Dziękujemy wszystkim cudnie i pięknie za wszystko, za wszystkie chwile, które razem mogliśmy spędzić. Do zwycięzców w konkursie się odezwiemy, bo lista przepisów naprawdę robi wrażenie. No i na koniec, drodzy słuchacze, no nie moglibyśmy inaczej zakończyć tego poranka. Sądzę, że jest to informacja, która obiegła cały świat muzyczny i informacja o tym, że zmarła niespodziewanie. Wczoraj wieczorem w szpitalu w wyniku choroby, na którą była leczona, Bonnie Tyler, wokalistka, która miała 75 lat, na pewno spowodowała, że wiele osób no gdzieś chociaż na moment się zatrzymało i pomyślało sobie o tych wszystkich utworach, które towarzyszyły nam i towarzyszyć będą. To jest właśnie najpiękniejsze w muzyce, że towarzyszyć nam spuścizna artystów zawsze będzie mogła właśnie o tym wszystkim, co Bonnie Tyler zrobiła. Rodzina oczywiście prosiła o szanowanie prywatności. Będą kolejne oświadczenia. Bonnie Tyler odeszła w wieku 75 lat, ale tak jak mówiłem, muzyka pozostanie razem z nami. I tak z Tymkiem się zastanawialiśmy, który utwór zagrać. I zostawiamy ten chyba najpiękniejszy. Do usłyszenia, siema, cześć.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Tam już mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mała drift we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, mała drift mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią

0: Jak mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam. Mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, śliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz pecha,
0: mam więcej prochu niż w aptekach. Hałaki z moja ladryk po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów puk na plecach i rymów desant. I kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni.

0: Autopromocja.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
7: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.00.
5: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6. Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

And she gave me my money back. And she told me that she loved me.

0: Nowość w Eterze. Eterze.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O,
1: jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj piątek, a więc zaczynamy weekend. Jak go spędzić? W dobrym stylu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie propozycję kulturalnych wydarzeń.
0: Przynęta kulturalna.
2: Startujemy z męskim graniem w Poznaniu. Dzisiaj na scenie głównej Jana, Zakopauer i Miłosz, Kacperczyk, Sisters i Problem gra Kazika. A na scenie Rzet jeszcze więcej wspaniałych artystów. Odkryj ich sam. Ja już nie mogę się doczekać. A ty? Park Cytadela. Od godziny 16. Masz ochotę trochę potańczyć? To świetnie się składa, bo każdy przynajmniej raz w życiu powinien spróbować Silent Disco. Jak to wygląda? Przychodzisz, bierzesz słuchawki, wybierasz swój ulubiony kanał i bawisz się na świeżym powietrzu. Brzmi prosto, ale jak efektownie. Zaufaj mi. Plac Wolności, zaczynamy o 22.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć.

brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
2: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
1: z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: W poniedziałki i piątki od 18.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: pasuje. Rozumiesz?
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny, Radio Afera.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
2: Słuchasz Altermixa.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj piątek, a więc zaczynamy weekend. Jak go spędzić? W dobrym stylu. Ja nazywam się Maria Plińska i przygotowałam dla Ciebie propozycję kulturalnych wydarzeń.
0: Przynęta kulturalna.
2: Startujemy z męskim graniem w Poznaniu. Dzisiaj na scenie głównej Jana, Zakopauer i Miłosz, Kacperczyk, Sisters i Problem gra Kazika. A na scenie Rzet jeszcze więcej wspaniałych artystów. Odkryj ich sam. Ja już nie mogę się doczekać. A ty? Park Cytadela. Od godziny 16. Masz ochotę trochę potańczyć? To świetnie się składa, bo każdy przynajmniej raz w życiu powinien spróbować Silent Disco. Jak to wygląda? Przychodzisz, bierzesz słuchawki, wybierasz swój ulubiony kanał i bawisz się na świeżym powietrzu. Brzmi prosto, ale jak efektownie. Zaufaj mi. Plac Wolności, zaczynamy o 22.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. Każdą sobotę o 15.00.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: Wybiła godzina 16, a to oznacza, że czas na hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: A ja nawet dodam, że ostatnią hurtownię w tym tygodniu, bo piątek, dzisiaj mamy godzina 16, wybiła 10 dzień lipca, to imieniny Amelii, Filipa i Almy. Wszystkiego najlepszego życzymy.
0: A z nietypowych świąt to mamy Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Światowy i Dzień Frytek.
2: No właśnie, on nie jest światowy, on nie jest światowy, bardziej akurat lokalny, ale no zobaczymy, no może też poświętujemy. Wszystkiego smacznego w takim razie wam życzymy. Ja od ciebie dorzucam Święto Niepodległości na Bahamach. Myślisz, że tam zamiast tortu wtedy można jakiegoś kebaba zjeść?
0: Tam raczej kebab nie.
2: A co się je na Bahamach?
0: Oj, to nie mam pojęcia, nigdy nie byłem. Nie wiem, jakie tam mają przysmaki.
2: Hurtownia małpa afera.com.pl. Możecie pytać, możecie nam mówić. My pytamy. Paweł Zjeżdżałka pyta za konsolety realistarskiej, a za mikrofonów
0: Marcel Kujawa
2: i Michał Rogoziński. Zostańcie z nami do godziny 18.

0: A ja ci mówię, mordo, że najlepiej to w przyszły weekend na żurzel się wybrać, bo dawno takiego ligowego ścigania na Golęcinie nie było, a w przyszły weekend będzie.
1: A będzie, będzie ściganie. Mamy do rozdania wyjściówkę na to ściganie.
0: Tak jest, podwójna wlotka na kogoś z was czeka, a mecz, na który was dzisiaj zapraszamy, to spotkanie PSŻ-u Poznań, żużlowców PSŻ-u Poznań z Polonią Bydgoszcz, czyli z liderem drugiej ekstraligi żużlowej. PSŻ w tym momencie w tabeli na miejscu trzecim, tak dla formalności dodajmy. Tam z takich starych znajomych to na przykład Aleksandra Łoktajewa będzie można zobaczyć, czy jednego z najlepszych juniorów świata, Wiktora Przyjemskiego. No generalnie ekipa, którą już warto popatrzeć, taki powiew ekstraligi tej pierwszej na Goleń nie poczuć. To wszystko w niedzielę tę następną, czyli 19 lipca o godzinie 19. Podwójna wejściówka na kogoś z was czeka.
1: Podwójna wejściówka na kogoś z was czeka, a co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS na numer 7148. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze, a w treści wiadomości należy podać aferę, imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
0: Tak jest. Pytamy was dzisiaj o to, co można zjeść na meczu, bo i święta są takie, że bardzo sugerują, czy kebaba, czy frytki, ale może macie inne pomysły.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
3: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19:00.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18:30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy.

0: Afrokolektyw Polonez dla początkujących na antenie Radia Afera. Michale, zapytam ciebie od razu, jak tam twoje umiejętności taneczne? Przydałby ci się taki polonez dla początkujących?
1: Ja już jestem dawno po studniówce i na swojej studniówce się jeszcze wykręciłem z poloneza, tak to wyglądało u mnie, także mnie akurat to w ogóle nie obowiązywało, no ale wiem, jak to wygląda. Taki samochód jest, nie?
0: Tak, taki samochód, troszkę się dyga i...
1: No i tam wszyscy maturzyści się ładują do tego auta, to dokładnie tak działa, prawda?
0: Zgadza się, oczywiście.
1: No i dobrze, że tak to wygląda, dobrze, że kultywujemy dawne polskie tradycje, ja bym tego w ogóle nie zmieniał, bym tak zostawił.
0: Tak, bo to takie szlacheckie jeszcze, więc...
1: No właśnie, no to jak nic nie zmieniać, to nic nie zmieniać. Tak się też nazywa nasza nowość muzyczna, ona od Szymona Norkowskiego.

0: 18 minut po godzinie 16 w piątek to już najwyższy czas, żeby jakieś plany, pomysły na weekend mieć. Ty już coś masz?
1: Nie. I to nie mam pomysłów, ale na pewno nie będzie to chodzenie po wysokich budynkach.
0: Bardzo dobrze, bo ani się nie powinno, ani już się za bardzo nie da. Chodzi oczywiście o ten budowany, najwyższy budynek w mieście przy placu Andersa. Tam sporo ostatnio się zaczęło pojawiać filmików takich nagrywanych przez młodzież, która wchodzi na górę, no i sobie nagrywa miasto. Tylko że stamtąd jest łatwo spaść.
1: No jest łatwo spaść, no jest niebezpiecznie, ale no widzisz, jakoś im się wszystko udało tam nakręcić i wszystko bezpiecznie jakoś zrobić.
0: No właśnie, wcześniej było łatwo wykiwać ochroniarza, teraz dodatkowe środki zabezpieczające mają być wprowadzone. To jest informacja od firmy, która buduje ten budynek, tak to może określmy. Nie wchodźcie tam, nawet jeśli będzie się udało wykiwać ochroniarza, bo po prostu łatwo... Żeby to była ostatnia wyprawa.
1: Ale poznańska młodzież nie tylko tam wchodzi również na rusztowania przy ratuszu.
0: Tak jest, tam z kolei w nocy, dzisiaj w nocy dwie osoby zostały zatrzymane przez poznańską policję. Dwóch nieletnich zeszło z rusztowania i zostało zabranych na komisariat. Po prostu nie róbcie tego, bo to naprawdę może was wykończyć. Są fajne punkty widokowe w Poznaniu, można się wybrać.
1: No można się wybrać, no.
0: Ale takie oficjalne...
1: Oficjalne, bezpieczne.
0: No, za szybą i tak dalej. Też są w centrum, także też można dobry widok na każdą stronę miasta sobie zaułatwić.

0: O tym, że nostalgię go wykończy, przed chwilą śpiewał Oyster Boy. My na przekór temu Oyster Boyowi przenosimy się do kalendarium i właśnie tak nostalgicznie chyba się zrobi, prawda?
1: Troszkę tak, bo tego dnia, 10 lipca, dokładnie w roku 1969, padł pierwszy klaps na planie Rejsu, tego kultowego filmu.
0: A wiesz, jakie miasto grało to miasto początkowe?
1: Nie mam pojęcia.
0: To było w Toruniu, proszę ciebie. Jak pojedziesz na bulwar filadelfijski w Toruniu, to tam też takie odpowiednie oznaczenia i wspomnienie znajdziesz. To już nie będę mówił dokładnie gdzie, ale rzeczywiście to był bulwar w Toruniu.
1: Teraz może trochę mniej nostalgicznie, bo chyba tego okresu w historii reprezentacji Polski nie wspominamy najlepiej, ale również 14 lat temu, 10 lipca, Waldemar Fornalik został selekcjonerem reprezentacji Polski.
0: No tak było rzeczywiście. Czy wspominamy dobrze? No chyba nie.
1: No nie, nie za bardzo.
0: Jakieś tam sukcesy
1: trudny
0: były.
1: Trudny to był okres.
0: No to tak jak teraz, nie? To po prostu mieliśmy polską reprezentację. Ale potem przyszedł Adam Nawałka, był ćwierćfinał Euro i chociaż raz pokonaliśmy tych Szwajcarów. Ale ja nie o Szwajcarii teraz, a o kalendarium muzycznym. 1942 rok, 10 lipca, urodził się Ronnie James Dio. Cała masa zespołów, których on był wokalistą. Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven Hell, ale przede wszystkim ten jego autorski Dio. No i jego posłuchamy. Straight Through the Heart.

0: Na zegarach 16:27. Panie Michale, co tam w pogodzie?
1: W pogodzie w miarę solidne lato mamy, bo 24 stopnie w tym momencie w Poznaniu, odczuwalne to z kolei stopni 20 i w sumie nie wiem, z czego to wynika, bo jakoś przesadnie mocno nie wieje dzisiaj. Mocnego zachmurzenia nie ma. Ono ma się pojawić takim późniejszym popołudniu, może nawet wieczorem, bo okolice 19:20. No, ale generalnie to jest chyba całkiem okej, jak na letni weekend.
0: Mogło być trochę cieplej, ale tragedii nie ma.
1: Spoko, za tydzień będziesz miał 33 stopnie.
0: No, to już będzie trochę gorzej.
1: I zawsze Polak niezadowolony, no widzisz.
0: No to się zgadza. Zaglądamy teraz jeszcze na poznańskie drogi. Zakorkowano oczywiście standardowo rondo Kaponiera, rondo Rataje, rondo Obornickie także. Wypadek na Królowej Jadwigi, wypadek też na Hetmańskiej w stronę ronda Starołęka, więc tam uważajcie.
1: Jeśli chodzi o rondo Rataje, to tam też zamieszanie było wcześniej już, z tego co wiem.
0: Było zamieszanie, jakaś akcja antyterrorystów była.
1: No właśnie, także spokojnie. To nie tylko piątkowe popołudnie. Zawsze coś się na poznańskich drogach wyjątkowego znajdzie. Jak nie remonty, to na przykład antyterroryści przyjadą. Bywa i tak. 618750213. Dzwońcie, jeśli wiecie więcej.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20:00 na 98.6.
0: Autopromocja. Hurtownia na 98.6.

0: Jak pocisk też na pewno będą poruszać się po torze żużlowcy PSŻ tu Poznań i żużlowcy Polonii Bydgoszcz. Oni, mam nadzieję, jak trochę wolniejszy pocisk. A mówię o meczu, który 19 lipca na poznańskim Golęcinie o godzinie 19. Wtedy PSŻ Poznań podejmie Polonię Bydgoszcz. To oczywiście mecz drugiej Ekstraligi żużlowej.
1: Wy możecie zobaczyć, jak te motory suną, bo mamy do rozdania jedną wejściówkę podwójną, więc możecie zabrać ze sobą osobę towarzyszącą. A co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? No to trzeba wysłać SMS na numer 7148. Koszt takiej wiadomości złoty 23.
0: Tak jest. A żeby jeszcze mieć szansę w tym konkursie, to wypadałoby odpowiednią treść napisać w tym SMS-ie. A treść, której oczekujemy, to hasło afera, oprócz tego wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie.
1: A pytanie to jest, jaka potrawa do żużla, do meczu?
0: Tak jest. Co można zjeść na meczu? Czekamy. Złotówka i 23, koszt SMS-a.

0: Przygotowaliśmy teraz dla was wieści z Chwiałki.
1: Tak jest, z Chwiałki, na której jeśli nie będzie deszczu, to chyba nie popływacie, przynajmniej w niektórych miejscach.
0: Chodzi konkretnie o basen średni na letniej pływalni.
1: Tak jest, to on jest wyłączony z użytkowania, trwają prace związane z tym uzdatnianiem wody i to jest druga taka informacja w tym tygodniu. Gdybyście uważnie słuchali, jeśli uważnie słuchaliście tego, co mówimy, no to na początku tygodnia to samo było w Barku Rasprowicza.
0: No tak już jest w tym mieście, że trzeba czasem uzdatnić wodę.
1: Jakiś remoncik na szybko?
0: No, ale na sportowo jak chcecie, to możecie tam pływać.
1: O tak, to prawda, bo inne baseny są czynne, no ale jeśli chodzi o ten i w ogóle są te sytuacje, no to tak średnio bym powiedział.

0: zabraknie nam.
1: Krzyki i płacze to mogą być za chwilę, jak się okaże, że ktoś się na studia nie dostał, a bardzo by chciał, bo sporo chętnych w tym roku na Uniwersytet Adama Mickiewicza, który pochwalił się statystykami.
2: Pochwalił się statystykami. Najbardziej obleganym kierunkiem, co zaskakujące, jest nowo uruchomiony na UEM-ie kierunek lekarski.
1: Tak jest, to znaczy najbardziej tak w skali, bo tu teraz mówimy o liczbie osób na miejsce, ponad 22 osoby z opłaconym zapisem, czyli jak się dostaniesz, to jesteś w takim top 5%.
2: Taka klasa, taką jakbyś całą klasę pokonał w szkole.
1: No to prawda, w takiej mniejszej szkole rzeczywiście 22 osoby, kierunek lekarski i to jest top. Zawsze była psychologia, ona na drugim miejscu w tym momencie, 21 ponad. No i to jest też najwięcej kandydatów, tak licząc w liczbach bezwzględnych, ponad 2,5 tysiąca osób chce być psychologami.
2: Podobnie też było w sytuacji prawa, oczywiście też wysoko filologia angielska i dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
1: No to jeśli chodzi o te liczby bezwzględne, a jeśli chodzi o liczbę osób na miejsce, bo do tego znowu wracamy, to tu na przykład jeszcze zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska, filologia koreańska, to raczej są kierunki niby niszowe, niby takie nieoczywiste, ale widocznie po prostu tam jest mało miejsc, a tych chętnych też tak całkiem sporo się nazbierało.
2: Wyniki rekrutacji całej poznamy 20 lipca.

0: Zakończyła się rywalizacja o rowerową stolicę Polski. Rywalizacja trwała w czerwcu i znamy już całe wyniki.
1: Tak jest. Poznań w tym roku na miejscu drugim, jeżeli chodzi o swoją kategorię, to znaczy powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Wygrała Bydgoszcz. Uważam, że bydgoszczanie mieli łatwiej, bo Poznań jest taki w miarę okrągły, jeśli chodzi o swój kształt, a Bydgoszcz ma kształt ewidentnie parówy takiej, więc łatwo tam jeździć z jednego końca na drugi, żeby było daleko i żeby te kilometry nabijać.
0: Podium uzupełniła na trzecim miejscu Gdynia, która też raczej ma charakterystyczny kształt, troszkę rozciągnięty jest, dokąd jeździć, bo przecież Trójmiasto w pobliżu Gdańsk, Sopot jeszcze, więc...
1: Tak jest, czyli mamy wymówkę, żeby to Poznań był najlepszy, jeśli chodzi o to, co w Poznaniu, to tych osób, które wzięły udział, ponad 2700, no i ponad 730 tysięcy kilometrów, to takie 18 kółek wokół równika.
0: No, niezły wynik, solidny.
1: Tak jest. Chociaż Paweł nam podpowiada, nasz realizator, że w Gdyni są górki, więc oni mają trudniej, a Poznań jest chyba względnie płaski, jak na tle innych miast.
0: No raczej tak, jesteśmy na nizinie, więc powinien być płaski i tak jest.
1: Tak jest. Jeśli chodzi o osoby, które przejechały najwięcej w Poznaniu, a mówimy o 30 dniach, to mówimy o czerwcu, żeby to jasno padło, 6300 kilometrów osoba, która w Poznaniu była najlepszym poznańskim rowerzystą, to wychodzi takie 200 na dzień.
0: No, mocny wynik, mocny. Ktoś musi być zapalonym kolarzem.
1: Albo bardzo nie mógł znaleźć drogi, bardzo nie zna miasta i się gubił ciągle.
0: A może, kto wie.
1: No, tak czy inaczej gratulujemy zaangażowania i no, chyba w tym wypadku to już bym się zastanawiał, czy sport to jeszcze zdrowie.
0: No, myślę, że ten pan nie narzeka.

0: My nic na zegar nie wylaliśmy, on prawidłowo wskazuje godzinę 17.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Mamy piątek, 10 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzą Amelia, Filip, Alma. Wszystkiego najlepszego. Z nietypowych świąt to Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek, który jednak nie jest światowy, jak już mówiliśmy godzinę temu.
0: Tak jest. I chyba nawet nie jest międzynarodowy. Nie mam pojęcia, jaki on jest. Po prostu jest Dzień Frytek. Dzień Frytek w ogóle mógł być zawsze, moim zdaniem.
2: Tak. Nawet dzisiaj do obiadu miałem, więc...
0: A, no to w takim razie... Ale to były frytki do kebaba? Czy...
2: Nie, do ryby.
0: A, no to na wieczór musi wlecieć kebab w takim razie. To nie masz wyboru.
2: O, kebab, ja tak średnio.
0: Ale w dniu, dzień święty trzeba święcić.
2: Akurat taki dzień święty to taki. Taki nie, no, średni
0: dla mnie. Ten jeszcze by wypadało, bo na przykład święto sił zbrojnych Mauretanii to może niekoniecznie ci będę polecał. Zbrodnie tak czy inaczej będą się pojawiać, bo noże taki utwór mają zasytuowane na naszej antenie.
3: Krew było łatwo zmyć. Ile musisz zabić sobie z zewnątrz, nie odgadnie nikt. To seria doskonałych zbrodni w pokoju.

tu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

0: punktualnie o 17 ruszyły takie zawody jak mistrzostwa, indywidualne mistrzostwa świata juniorów na żużlu. Tam m.in. zawodnik PSŻ tu Poznań, Antoni Mencel, tam m.in. dwóch młodych wychowanków Polonii Bydgoszcz, Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak. No i promotor tych zawodów tak fajnie załatwił, że eliminacje można było oglądać w telewizji, a finałów nie, w związku z czym tego żużla nie obejrzycie, ale całą trójkę będziecie mogli na żywo zobaczyć w Poznaniu.
1: W Poznaniu 19 lipca PSŻ Poznań zmierzy się z Polonią Bydgoszcz. To będzie o godzinie 19 tutaj u nas na Golęcinie. I my rozdajemy wejściówkę na to spotkanie.
0: Tak jest. Spotkanie drugiej Ekstraligi Żużlowej. Spotkanie prawie, że na szczycie, bo PSŻ Poznań na miejscu trzecim w tabeli. A z kolei Polonia Bydgoszcz jest niepokonanym liderem na ten moment. My czekamy na to, żebyście wy byli niepokonani w naszym konkursie.
1: SMS-y wysyłajcie na numer 7148. Koszt takiej wiadomości złotówka i 23 grosze. I w treści napiszcie afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi, co można zjeść do meczu.
0: Tak jest. Czy żużlowego, czy obojętnie jakiegokolwiek innego. Tu już zostawiamy to waszej kreatywności. Zasada jest jedna, że my nie gotujemy i to nawet nie jest nasza decyzja. To nam teraz narzuca zespół The Dumplings.

0: Autopromocja. Trashic Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku okłady.
4: Najcięższa audycja w eterze.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Xy, ciepłe lato na antenie Radia Afera. Trwa ciepłe lato, to się zgadza, a jak lato, no to też ogień.
1: Tak jest, ognisko jakieś musi wpaść, jakieś kiełbaski i tak dalej, ale na tym ognisku trzeba będzie zawsze uważać, nie? Bo to jakieś komary mogą przylecieć.
0: No trzeba coś wziąć na te komary żyjątka. Zawsze. Trzeba coś wziąć na te komary, zawsze warto jakąś kiełbaskę wziąć, żeby było co zjeść przecież.
1: No właśnie, ale też trzeba uważać, jakbyście na przykład szli, pomijając fakt, że nie zawsze zbieranie drewna z lasu jest legalne, czy w ogóle rozpalanie ogniska w lesie jest legalne i to trzeba zrobić z głową i mądrze, no to też trzeba uważać na kleszcze, jakbyście w takie miejsce szli.
0: Oj, to też trzeba uważać na te kleszcze.
1: Chociaż są też takie kleszcze przyjazne, fajne.
0: Są takie? Nie znam.
1: No, na naszej antenie taki będzie za chwilę. Maja kleszcz konkretnie i ona właśnie chce, żeby ją zaprosić do ognia. To nasza nowość. Zresztą też Wojciech Waglewski się udziela.

0: Jak już rzeczywiście przy tym ogniu coś się złego stanie, nie mówię o kleszczu, bo to już jest grubsza jazda, ale na przykład, nie wiem, no jakiś paproch z tego ognia, coś cię przypiecze, coś takiego, to co robisz?
1: Próbuję się otrzepać i jakoś jechać dalej.
0: A jak jest grubiej, to do lekarza, nie?
1: To do lekarza wtedy.
0: No właśnie.
1: Nie ma innej możliwości.
0: Ty masz taką możliwość, żyjąc w Europie, w cywilizowanym świecie. No są tacy, którzy nie mają i właśnie do Kamerunu się przenosimy, bo to jest takie miejsce, gdzie może być z czymś takim problem. Akurat nie będzie o ogniu, o poparzeniach, a o słuchu sobie porozmawiamy, bo to jest takie miejsce, w którym to jest duży problem, jeśli już rzeczywiście takie kłopoty zdrowotne cię dopadają. Justyna Janic-Palczewska, prezeska Stowarzyszenia Dla Świata, mówi, że no, nawet podejście w tym Kamerunie jest takie, nazwijmy to, mało ziemskie.
2: Wierzy się, że głuchota jest efektem czar. Wtedy zwykle szuka się osoby odpowiedzialnej za to zarzucenie tego złego uroku. Natomiast takie dzieci są ukrywane w domach, w chatach są ukrywane, bardzo często zmuszane do takiej niewolniczej pracy.
1: Na szczęście wolontariusze, osoby, które tam są na miejscu, które zajmują się tymi dziećmi, które mają problem ze słuchem, próbują im jakoś pomóc, próbują im jakoś zagwarantować jakąś opiekę medyczną i dzięki temu one są tam wielbione.
3: Jesteśmy tam, nieskromnie powiem, wielbieni. Nieraz nas to przerasta, ale jest to naprawdę no, wyjątkowe i dlatego bardzo się cieszymy, że możemy w takiej akcji brać udział.
0: Tak jest, no bo właśnie akcja się szykuje, która ma takim kameruńskim dzieciom z niedosłuchem albo z brakiem słuchu pomóc. To w drugim tygodniu września będzie się działo. To się nazywa Protetyk Słuchu dla Świata. Właśnie Stowarzyszenie Dla Świata razem z Zakładem Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu organizuje tę akcję. Pani, która przed chwilą się wypowiadała, to właśnie kierownik Katedry Biofizyki Zakładu Protetyki Słuchu, Dorota Chojan-Jezierska. A akcja polega na tym, że dwie osoby wyruszą na 3-tygodniową misję do Kamerunu. Będą po prostu leczyć, będą się zajmować diagnostyką słuchu, dopasowywać aparaty słuchowe i u dzieci, i u dorosłych, u generalnie tych wszystkich osób, które mają z tym problem, no a po prostu nie pójdą na kameruński NFZ, bo nie bardzo się da, żeby jakoś ten problem załatwić. Ta dwójka lekarzy oczywiście będzie na miejscu działać, ale każdy może pomóc, włączając się w zbiórkę. O tym jeszcze raz Justyna Janic-Palczewska.
2: Specjaliści zabierają ze sobą bardzo drogi sprzęt do badania, zabierają też aparaty słuchowe, ale oprócz tego Stowarzyszenie Dla Świata prowadzi zbiórkę takich aparatów. Zbieramy aparaty niezepsute, aparaty zauszne przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, stoi dobromat.
0: No i tam można się na przykład w taką pomoc włączyć, gdyby ktoś chciał. Czas jest, bo tak jak mówimy, drugi tydzień września to będzie czas, kiedy ta akcja wystartuje. A jak już dzieci zostaną wyleczone, oczywiście nie wszystkie, bo wiadomo, że wszystkiego się nie da załatwić w 3 tygodnie, no to będą mogły korzystać ze wszystkich uroków dźwięku, na przykład potańczyć będą sobie mogły i mamy nadzieję, że nikt im wtedy przeszkadzać w tym nie będzie, tak jak u much na przykład.
4: Nie przeszkadzaj mi. Wiem, jakie oczy ma strach.

0: Byliśmy przed chwilą w Kamerunie, teraz wracamy do Poznania, a konkretnie w okolice Ronda Starołęka, bo tam poważne zmiany w organizacji ruchu.
1: Tak jest. I to wszystko dzisiaj w nocy się wydarzy. Pewnie kojarzycie, zwłaszcza ci, którzy tramwajami jeżdżą, to kojarzą, że od kilkunastu dni tramwajów nie ma na ulicy Zamenhofa, to ze względu na remont, który tam jest prowadzony. Tam między innymi przejazdy i rozjazdy wszelkie się zmieniają. No i teraz jest tak, że zamknięty jest przejazd na wysokości ulicy Kruczej przez ulicę Zamenhofa, no ale jak pojedziecie tam dzisiaj w nocy, to już tak nie będzie.
0: On już będzie otwarty i tam będzie funkcjonował objazd, który umożliwi kierowcom jadącym ulicą Zamenhofa od strony Rzekrza w kierunku Wildy dojechać na Rondo Starołęka, bo niestety innej możliwości w linii prostej nie będzie.
1: Tak jest, będzie wymieniona północna, inaczej rozjazd na północnej części ronda, rozjazd tramwajowy. No i efekt jest taki, że trzeba będzie to rzeczywiście objeżdżać i przy okazji przetestować ten nowy przejazd.
0: Tak jest, to się zgadza, ale uważajcie tam na siebie, bo pewnie dużo się tam będzie działo.
1: Tak jest i to wszystko będzie się działo do niedzieli.

0: No na przykład po to, żeby lepiej się żyło, przydałoby się coś pozmieniać w niektórych blokach, takich na przykład z wielkiej płyty, które były kiedyś budowane tak w założeniu na 50 lat. 50 lat minęło i teraz badania, takie testy wskazują, że one są tak w 1/3 swojej żywotności, czyli wielka płyta starzeje się wolniej od jej lokatorów.
1: Tak jest, to zgadza się. Natomiast daje jeszcze radę, natomiast ma parę mankamentów. Eksperci zwracają uwagę, że chodzi m.in. o wydajność termoizolacyjną, względy estetyczne czy dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
0: No i o takiej estetyce to możemy sobie pogadać, bo mi się podoba, a tobie nie. O tyle rzeczywiście dostępność dla osób starszych czy niepełnosprawnych problemem jest. No i odpowiedzią na to miał być konkurs zatytułowany Wielka Płyta na Nowo. Właśnie chodziło o takie rozwiązania dostosowujące wielką płytę do potrzeb osób, które niekoniecznie chcą się skrobać po schodach na swoje czwarte piętro, no bo i takie przypadki są, że czasami trzeba, a niekoniecznie zdrowie na to pozwala. Wyniki poznaliśmy. Generalnie zwyciężczyni zaproponowała taką windę, którą będzie można wjeżdżać po schodach, w takich blokach, w których trzeba przejść jeszcze pół piętro, bo tam dopiero jest winda. Więcej znajdziecie szczegółów na stronie Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, no ale my was odeślemy nie tam, a z kolei do audycji, która za chwilę, mikrokawalerka, tam też będzie o architekturze.

0: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
1: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
0: Mam się kąpać w korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
3: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś zaczniemy lokalnie od polskiego wybrzeża. Później przeniesiemy się do Holandii, gdzie z zabytkowej kościelnej Ambony już wkrótce ratownik będzie wypatrywał tonących. Na koniec polecimy do naszych południowych sąsiadów, gdzie potężny statek wbił się w wieżowiec. Zaintrygowani? Zaczynamy od Gdyni. Początek lipca to oczywiście czas wielkiego muzycznego święta na lotnisku w Kossakowie. Ale okazuje się, że opener przyciąga nie tylko fanów muzyki. Właśnie odbył się kolejny spacer z architekturą, w ramach którego festiwalowicze tłumnie ruszyli poznawać modernistyczne śródmieście Gdyni. Jak się okazuje, nawet deszczowa pogoda nie zmyła z nich entuzjazmu. Wycieczkę poprowadził Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni, wybitny popularyzator lokalnej historii. Wycieczka zaczęła się od miejsca, które często widzimy jako pierwsze, od dworca. To budynek z lat 50. zaprojektowany przez Wacława Tomaszewskiego, którego funkcjonalność i prostota formy do dziś robią ogromne wrażenie. Następnie trasa poprowadziła ulicą Starowiejską. Uczestnicy zaglądali na dziedzińce, słuchali opowieści o przedwojennych gdynianach i podziwiali eleganckie, modernistyczne kamienice. Gdynia ze swoim białym modernizmem to absolutny unikat w skali Europy, a nawet i świata. Cieszę się, że ktoś wpadł na pomysł, aby w pewien sposób doedukować festiwalowiczów. Takie inicjatywy naprawdę szanuję. Szacunkiem według niektórych internetowych komentatorów nie wykazali się architekci z holenderskiego Haarlem. To właśnie tam realizowany jest projekt o intrygującej nazwie Holy Water. W dawnym kościele świętego Franciszka z Asyżu już pod koniec 2027 roku zostanie otwarty basen. Przez 100 lat służył katolikom, a teraz zamieni się w pływalnię. Postępująca laicyzacja zmusiła tamtejszą wspólnotę do zamknięcia kościoła w 2023 roku. Projekty tego typu są coraz częściej realizowane w wielu zachodnich państwach. Od hoteli, przez kawiarnie, po bary i baseny. Projekt, choć kontrowersyjny, pozytywnie zaskakuje mnie dbałością o zachowanie klimatu tego miejsca. W planach jest pozostawienie kolorowych witraży i pięknego drewnianego sufitu. W najciekawszy sposób zostanie jednak zaadoptowana ambona, która stanie się stanowiskiem ratownika. W Polsce jeszcze takich projektów nie mamy, ale jako poznaniacy raczej widzimy pewne historyczne konotacje. Myślicie, że basen w kościele to coś szokującego? Jesteście w błędzie. Czeska stolica szykuje coś jeszcze ciekawszego. Obiekt, który może przyćmić nawet słynny tańczący dom Franka Geriego. W Pradze, w dzielnicy Nowe Butowice, ma stanąć Top Tower. Wyobraźcie sobie ponad 130-metrowy wieżowiec. Docelowo najwyższy w całych Czechach, a z jego lśniącej elewacji wzdłuż całej wysokości wyrasta i wdziera się w bryłę gigantyczny, rdzewiejący wrak statku. Za tym prowokacyjnym konceptem stoi nie kto inny jak Dawid Cerny, ikona czeskiej rzeźby współczesnej. Top Tower nie będzie tradycyjnym apartamentowcem. Zaplanowano tam system co-livingu z około 250, a jakże, mikrokawalerkami. Zardzewiały wrak ma być z czasem gęsto porośnięty roślinnością, a cały budynek wykorzysta zaawansowane systemy zbierania deszczówki. Oczywiście projekt budzi skrajne emocje. Krytycy i historycy sztuki wprost oskarżają dewelopera o tak zwany greenwashing. Twierdzą, że ta gigantyczna pseudozielona rzeźba to tylko sztuczka mająca odwrócić uwagę od niezwykle gęstej zabudowy i pakowania ludzi do mikrokawalerek. Tu przychodzą mi do głowy słynne bosko-wertikale, które pod płaszczykiem zielonych wieżowców ukryły gigantyczne zużycia nieekologicznego betonu. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17:30. Siemano i cześć!
0: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
1: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
0: Mam się kąpać w korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: No, to na trzy. Raz.
6: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
7: I znalazłam to ostatnio.
8: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
7: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
8: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
7: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
8: W sobotę o 16.
9: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Teraz biegniemy do was z przypomnieniem o tym, że mamy dla was konkurs.
1: Tak jest, mamy go jeszcze przez chwilę. Co prawda audycja Sporting Club Afera za 19 minut, bo 19 minut do godziny 18 nam zostało. No ale właśnie z te 19 minut wejściówki, bramka SMS-owa, która pozwoli wam wygrać wejściówki na mecz PSZ-u Poznań, na mecz żużlowy, się zamknie. PSZ Poznań się zmierzy z Polonią Bydgoszcz i to się będzie działo w następną niedzielę 19 dnia lipca o godzinie 19. 19, łatwo zapamiętać.
0: Tak, to na Golęcinie. Jedna wejściówka podwójna do wygrania i co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, koszt takiej wiadomości to złoty 23 grosze i w treści SMS-a napisać afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi: co do zjedzenia na meczu?
1: Czekamy na wasze zgłoszenie, a już za chwilę na naszej antenie pojawi się gość. Było o słuchu, to teraz o mowie sobie porozmawiamy, też w lekarskim kontekście.

0: Jak zapowiadaliśmy, było już o słuchu, teraz będzie o przywracaniu mowy, bo moim gościem jest specjalistka otolaryngologii i starsza asystent na oddziale otolaryngologicznym w Szpitalu imienia Franciszka Raszeje w Poznaniu, pani dr Magdalena Urbaś. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy cykl Wyjaśniamy trudne pojęcia. Co to jest dokładnie otolaryngologia w ogóle?
1: Otolaryngologia jest to taki dział medycyny, który zajmuje się chorobami uszu, gardła, nosa i krtani. Tak można to pokrótce streścić.
0: Dobrze. Właśnie, wspomniałem o przywracaniu mowy, bo państwo wykonali w czerwcu zabieg, który tę mowę przywraca. Mam na myśli tyreoplastykę typu pierwszego. Co to jest za zabieg? Na czym on polega właściwie?
1: To jest taki zabieg, który wykonuje się u osób, które mają jednostronne porażenie fałdu głosowego. Krtań ma dwa fałdy głosowe i to one służą do wydobywania dźwięku. One tworzą dźwięk, dzięki temu mówimy. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy jeden z fałdów głosowych przestaje się ruszać i to powoduje utrudnione wytwarzanie mowy. Głos się zmienia, jest zachrypnięty, czasami puchający i w tym wypadku właśnie pomagamy pacjentom takim zabiegiem. Operacja tyreoplastyki polega na wycięciu wrząsce tarczowatej, jest to jedna z wrząsek krtani, takiego okienka, które powoduje, że ten nieruchomy fałd ustawiamy w takiej pozycji, to okienko wkładamy implant i ten implant powoduje, że ten fałd, który się nie rusza, ustawiamy w takiej pozycji, że on może dzięki temu, że drugi fałd się rusza, wytwarzać też głos.
0: Czyli z czego co rozumiem, co pani powiedziała, państwa pacjentami są wyłącznie ludzie, którzy po udarze, ludzie, którzy z różnych względów po udarze mają problem z narządami mowy.
1: Nie tylko po udarze. Takie sytuacje, kiedy dochodzi do porażenia jednego fałdu głosowego, zdarzają się też na skutek innych chorób, wskutek przebytych operacji, czy to na szyi, na przykład operacje tarczycy, czy też w obrębie klatki piersiowej. Tacy pacjenci też się zdarzają.
0: A jak wygląda samo przygotowanie, sama diagnoza prowadząca do tego, że państwo decydują się na wykonanie takiego zabiegu tyreoplastyki?
1: Najistotniejsza jest dokładna ocena krtani, a taką dokładną ocenę pozwala nam przeprowadzić badanie wideofiberoskopii krtani. To jest takie badanie, podczas którego przez nos wprowadzana jest kamera i ona, dzięki tej kamerze my sobie widzimy krtań i oceniamy właśnie, jak ona pracuje, jak pracują fałdy głosowe, jak one wyglądają. I to jest podstawowe badanie, podczas którego jesteśmy w stanie stwierdzić, że właśnie pacjent ma porażony fałd głosowy.
0: No to wygląda to na bardzo żmudną pracę, ta diagnoza.
1: Wbrew pozorom nie. Tak naprawdę takie badanie może wykonać każdy laryngolog.
0: A sam przebieg zabiegu, on jest długi, on jest na znieczuleniu? Jak to wygląda?
1: Taki zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, dlatego miejscowym, bo w trakcie zabiegu musimy mieć kontakt z pacjentem, musimy słyszeć jego głos, musimy odsłuchiwać, jak ten głos się poprawia. Więc w znieczuleniu miejscowym wykonujemy taki zabieg i trwa on mniej niż godzinę, myślę.
0: A, no to szybka dosyć robota. A czy po samym zabiegu tyreoplastyki jest jakaś rehabilitacja? Jak to wygląda?
1: Pacjenci jakiejś tam szczególnej rehabilitacji nie potrzebują, natomiast po zabiegu, z uwagi na to, że otwieramy chrząstkę krtani, może się zrobić jakiś tam drobny krwiak. Pacjenci zobligowani są do takiego odpoczynku głosowego, czyli muszą ograniczyć po prostu używanie głosu.
0: Dobrze.
1: Wszyscy nasi też pacjenci po takich zabiegach są pod opieką logopedyczną, także są zaopiekowani.
0: A sam ten implant, który jest wszczepiany, z czego on jest stworzony, jakie on ma rozmiary? Rozumiem, że rozmiary pewnie są dostosowywane, natomiast jak on jest zrobiony?
1: Tak, rozmiary są różne. Implanty zrobione są z silikonu. To są takie silikonowe bloczki w kształcie takich klinów, można powiedzieć. I one mają różne rozmiary, są implanty tak zwane męskie i żeńskie, dedykowane różnym płciom. Także dzięki temu, że mamy taką dużą rozpiętość tych implantów, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie dla każdego pacjenta dobrać ten idealny implant, który sprawi, że głos będzie taki, jaki był przed zaistniałą chorobą.
0: Ja wspomniałem, że ten zabieg to stereoplastyka typu pierwszego. Sądząc po nazwie, zakładam, że są jakieś inne jeszcze typy. Dobrze myślę?
1: Tak, stereoplastyka to jest generalnie, to są takie zabiegi, które odbywają się, wykonywane są na szkielecie krtani. I wykonywane są też z innych powodów. Są inne typy stereoplastyk, które wykonuje się także w przypadku, kiedy chcemy zmienić wysokość głosu. Także tych typów jest więcej rzeczywiście.
0: A tyroplastyka to, z czego co wyczytałem, przygotowując się do rozmowy, nie jest jedyny zabieg, który umożliwia przewracanie głosu. Jeszcze takim zabiegiem jest, państwo też wykonują, augmentacja. Na czym to polega?
1: Tak, augmentacja fałdu głosowego jest to po prostu wstrzyknięcie do fałdu substancji, która zwiększa jego objętość. W naszym oddziale do augmentacji fałdów głosowych, czyli do ich wypełniania, używamy kwasu hialuronowego i hydroksyapatytu wapnia. To jest taki zabieg, który wykonuje się również w przypadku porażeń fałdów głosowych, ale też u pacjentów, u których fałdy głosowe na skutek upływu czasu tracą napięcie i powoduje to zmiany w głosie, czyli głos jest taki bardziej zachrypnięty, więc kiedy my te fałdy ostrzykniemy, zwiększymy ich objętość, to głos także staje się bardziej dźwięczny. To jest też zabieg, który wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. No i to jest jeszcze krótsza nawet procedura, bo trwa około pewnie 15 minut.
0: Dobrze, to było ode mnie na tyle. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była specjalistka otolaryngologii i starsza asystent na oddziale otolaryngologicznym w Szpitalu imienia Franciszka Raszei w Poznaniu, pani dr Magdalena Urbaś. Bardzo dziękuję, pani doktor.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.

0: 3,5 minuty do godziny 18 pozostały, a zatem hurtownia dzisiaj dobiega już końca. Ostatni punkt programu nam pozostał, czyli rozwiązanie naszego konkursu.
1: Rozwiązanie naszego konkursu zwyciężyła Agnieszka. Agnieszko, teraz do ciebie powinien trafić SMS z gratulacjami i z informacjami o szczegółach.
0: Tak jest. Ja widziałem, że Marcel w tym momencie właśnie kliknął, co trzeba, także ten SMS rzeczywiście powędrował twój telefon. Jak nie w tej chwili, to za chwilę powinien się odezwać. My już się odzywać nie będziemy, my się żegnamy. Za chwilę audycja Sporting Club Afera i tak jak my na PSZ Poznań was wysyłaliśmy tak w praktyce, to chłopaki opowiedzą o tym, co w innych sportach w Poznaniu się dzieje. Ale to za moment. Na razie żegnamy się my, Paweł Zjeżdżałka przy konsolecie realistockiej, a przy mikrofonach
1: Marcel Kujawa
0: i Michał Rogoziński. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: pierwsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piątek, 10 lipca, godzina 18, pora na godzinę sportu w eterze. Idzie nowe, idą nowe sezony, idą nowe kontrakty, są medale, a może być medali jeszcze więcej. Za realizację odpowiadać będzie Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonami
3: Filip Szymkowiak
2: i Szymon Kamuda. Witamy serdecznie.

0: No i my w Poznaniu, w budynku Politechniki Poznańskiej, ale Lech Poznań gdzie? No we Wronkach. I co w tych Wronkach ten kolejosz robi, powiedz mi?
1: Na pewno gra sparingi, które, no na pewno zagrał jeden sparing, wygrany 3-1. Gole strzelali sami Dudek, Tymoteusz Gmur i Pablo Rodriguez. O tych dwóch jeszcze wspomnimy w audycji. O trzecim miejmy nadzieję, że w żadnym kontekście nie wspomnimy, w żadnym złym kontekście, bo mam nadzieję, że Pablo Rodriguez ani nie dozna żadnej kontuzji, ani nie pomyśli nagle, że będzie chciał odejść z klubu, bo bardzo przyda się w Lidze Mistrzów. Natomiast co do Tymka Gmura i samego Dudka, no Szymonie, powiedz nam, co u nich?
0: No właśnie, u nich na pewno jest w tym momencie etap pakowania walizek i to nie z żadnym takim negatywnym skojarzeniem, po prostu młodzi wychowankowie kolejorza będą jechać się rozwijać. Sami Dudek zostanie wypożyczony na rok do Unii Skierniewice. Unia Skierniewice jest Beniaminkiem pierwszej ligi, czyli zaplecze ekstraklasy, a Tymoteusz Gmur

0: Ale tu bym połączył
1: no
0: dwóch
1: powiedziałem Bartek Mrozek, to właśnie
0: GKS, wypożyczonych do GKS-u Katowice. Ten kierunek podobał mi się zdecydowanie bardziej, natomiast do Stali Mielec przykleiło się takie powiedzenie organizacyjnie Stal Mielec. Ledwo utrzymali się w pierwszej lidze, natomiast Unia Skierniewice wygrała drugą ligę, dzięki czemu awansowała bezpośrednio do pierwszej ligi. Wyprzedziła nawet Wartę Poznań, która z drugiego miejsca, ale awansowała również do pierwszej ligi. Obu zawodnikom życzymy jak najlepiej.
1: Dokładnie, niech się rozwijają, są to młodzi chłopacy, niech zbierają cenne szlify, cenne doświadczenie. W niższej lidze będą mogli grać czy to deski do deski, czy być po prostu głównym elementem składu, tymi nazwiskami, od których to trener buduje wyjściową jedenastkę. Mamy też nadzieję i życzymy wszystkiego najlepszego Filipowi Szymczakowi, który odchodzi na zasadzie transferu definitywnego do Zagłębia Lubin. Mamy nadzieję, że tam również będzie grał jak najlepiej, jak najwięcej i że to od niego będzie trener rozpoczynał budowanie pierwszego składu.
0: Ten transfer definitywny to jest trochę złe określenie, ponieważ Filipowi skończył się po prostu kontrakt. Był on wypożyczony teraz do belgijskiej ligi, z której jego drużyna nie chciała go wykupić, bo taki był, mimo końca kontraktu, taki był wymóg, że tamta drużyna i tak musiałaby zapłacić Lechowi Poznań. Natomiast teraz Filip wrócił do Poznania i od razu udał się do Lubina, gdzie mógł podpisać kontrakt z Zagłębiem. Myślę, że z sowitym wynagrodzeniem dla siebie i dla swojego agenta, no bo taka jest specyfika podpisywania kontraktów, kiedy masz kartę na ręku. Moim zdaniem długo trwała ta telenowela z Filipem Szymczakiem. Można było się trochę wcześniej pożegnać, ale mimo wszystko to jest dosyć sympatyczny napastnik, dlatego życzymy mu również wszystkiego najlepszego.
1: No tak, myślę, że będzie dobrze wspominany. Myślę, że kilka ładnych akcji, ładnych bramek także zapisał na swoje konto w trakcie reprezentowania barw Kolejorza. No a mam dla ciebie teraz pytanie. Spośród byłych piłkarzy Kolejorza, który wzbudza u ciebie taką większą sympatię? Może który wychowanek tak kojarzy się najlepiej? Który wydaje się, że ma albo miał taką lepszą karierę za granicą?
0: Moim zdaniem to jest Kuba Moder i tutaj karierę można by było powiedzieć opisać ją zdecydowanie bardziej bogatą, gdyby nie te kontuzje. Mimo wszystko zawodnik, który w Brighton, czyli w Premier League, najlepszej lidze świata, był pierwszym wyborem w zasadzie dla MEF. Następnie udał się już po serii kontuzji nie do jakiegoś słabego klubu. Obecnie reprezentuje barwy Feyenoordu. Sam osobiście mam do niego duży sentyment, ale my tutaj nie będziemy mówić o Kubie Moderze, a o innym Kubie.
1: No właśnie, Jakub Kamiński przechodzi z FC Köln, które przed chwilą, dosłownie miesiąc temu, wykupiło go po zakończeniu wypożyczenia z VfL Wolfsburg. No i długo nie zagrzał miejsca jako ten definitywnie sprowadzony zawodnik w Kolonii, ponieważ Benfica Lizbona wyłożyła za niego 20 milionów euro, no i podpisał kontrakt ze stołecznym klubem z Portugalii do 2031 roku. To nie jest potwierdzona informacja, ale widziałem, że nawet się mówi o klauzuli około 60 milionów euro, jeżeli chodzi o jego przyszły wykup, więc naprawdę Portugalczycy polegają chyba na nim i mają nadzieję, że się bardzo dobrze sprawdzi. Z drugiej strony też można tutaj powiedzieć o tym, że bardzo mądrze Kuba Kamiński wybrał ten zespół. I o tym także mówią eksperci piłkarscy, czy to w Polsce, czy to w Portugalii, no bo miał na stole też właśnie wcześniej rzeczone przez ciebie Brighton, no a mimo wszystko Liga Angielska jest bardzo ligą siłową, bardzo techniczną, gra się bardzo często, a ta Portugalia jednak jest takim półschodkiem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pójście gdzieś dalej. No i jest szansa, czy to się pokazać w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów, w której będzie grała Benfica i być może zainteresować kogoś jeszcze wyżej.
0: No właśnie, Benfica nie będzie grała w Lidze Mistrzów w tym sezonie.
1: Faktycznie, trzecie miejsce zajęli.
0: Dokładnie, to jest dosyć nietypowe, bo drużyna przeszła duże perturbacje, kiedy odszedł José Mourinho, kiedy zespół przejął Marco Silva obecnie. Teraz ten brak Ligi Mistrzów, czyli muszą ciąć trochę na kontraktach, chociaż nie widać tego aż tak bardzo po ruchach transferowych. One są, co prawda, może nie z najwyższej półki cenowej, ale jednak bardzo mądre, chociażby wypożyczenie Clementa Longlet z Atletico Madryt, Rafy Obradora z Torino. To jest jeden zawodnik bardzo doświadczony, drugi jest zapowiadającym się lewym hiszpańskim obrońcą, ale my tutaj mówimy o Kubie Kamińskim, który może pokryć wiele pozycji i tym na pewno się przyczyni do częstych szans występów w Benfice, no bo jeżeli na swojej stronie przegra konkurencję z Andreasem Schleidrupem, który

0: Bez nim jest na mundialu. To może pokryć i lewą obronę i ewentualnie może wyjść jako wahadłowy i na swojej nominalnej pozycji lewego pomocnika. Na drugiej stronie też nie radzi sobie źle, bo również jak w reprezentacji Polski może występować na prawej stronie. Także powiem to po raz czwarty. Kubie Kamińskiemu też życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Oczywiście wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Tym, którzy obchodzą urodziny, imieniny, tym, którzy odchodzą, przychodzą oczywiście. Swoją drogą wspominałeś o Andrasie Schjelderupie, który w meczu Norwegii z Brazylią teraz na mundialu popisał się tak dwiema świetnymi asystami, że głowa mała, stadiony świata. A o stadionach świata mowa, no to Benfica być może nie zagra w Lidze Mistrzów, ale taką szansę będzie miał Lech Poznań, jeżeli poradzi sobie w kwalifikacjach do tejże najwyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o klubowe starcia w Europie. No i mamy oficjalne potwierdzenie, jak wcześniej wiedzieliśmy, że mecz domowy kolejorza będzie transmitowany w telewizji polskiej. Tak teraz mamy potwierdzenie, że we wtorek 21 lipca o godzinie 19 Lech zagra z Orchus na wyjeździe i to spotkanie również na otwartej antenie telewizji polskiej pokazane zostanie.
0: Dodatkowo Lech w sobotę, czyli jutro, rozegra swój sparing ostatni przed meczem z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski, rozgrywany finalnie na stadionie w Poznaniu, a nie tak jak planowano.
1: I słusznie.
0: Totalnie od czapy na stadionie we Wrocławiu. Jutro zmierzą się z Bohemians Praga, natomiast ten mecz będzie zamknięty zarówno dla kibiców, jak i dla mediów. Nie będzie też transmisji z tego spotkania. Widocznie trener Frederiksen bardzo poważnie podchodzi czy to do właśnie meczu z Górnikiem Zabrze, czy to do meczu z Orchus w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Czy mamy coś jeszcze do dodania na temat Lecha Poznań?
1: Na pewno poszerzymy, ale jeszcze nie w tym momencie.
0: Dokładnie.
1: Tak. Trzeba dawkować przyjemność, a teraz podawkujemy przyjemność muzyczną.

0: Mamy dwie ważne informacje. Nie wiem, która z nich jest ważniejsza. Ja może zacznę od pierwszej. Skończyłem pisać licencjat i oddałem go do sprawdzenia, także to jest ważna informacja w kontekście Sportingu i myślę, że też poznańskiej sceny sportowej. Natomiast my cały czas zostajemy w Lechu Poznań i tutaj mamy informację bardzo dobrą, bo dotyczącą transferu, który już był potwierdzony, ale dopiero teraz tak naprawdę się ziścił.
1: No nie, no Filipie, ale to ja mogę rzucać bombami transferowymi nawet, ale no ty tutaj i tak mnie przebiłeś, nieważne co powiem, nawet jakbym ci tu zaprosił prezydenta kraju do studia, to bym nie przebił teraz twojego newsa. Przede wszystkim gratulacje i pogratulować możemy także Irańczykowi Ali Aharowi Sayadmaneszowi, który został ogłoszony już jakiś czas temu nowym zawodnikiem Lecha Poznań. Jest to skrzydłowy, który ma przyjść na czas, kiedy to Ali Golizadeh nadal będzie leczył kontuzję, a żeby kolejusz miał jakość na swoich skrzydłach. No, niestety był tutaj problem wizowy. Po prostu w sporcie nie ma lepszych i gorszych, nie ma równych i równiejszych. No i Sayadmanesh, tak samo jak każdy inny przeciętny, nie wiem, jaki jest odpowiednik Kowalskiego w Iranie, ale powiedzmy jakiś Reza przeciętny z Iranu, także musiał czekać w kolejce na swoją wizę i na to, żeby móc do Polski wjechać. To się przeciągało. Dzisiaj zresztą Niels Frederiksen też już tak żartował na jednej z konferencji swoich, że no on już tutaj wypatruje za okno, czy leci. O, jeszcze chyba teraz nie leci. No, ale cytując jeden polski klasyczny film, no może pozostanę cenzuralny, ale no i wylądował. Udało się dolecieć, później dojechać do Centrum Szkolno-Treningowego we Wronkach. No i dzisiaj dołączył, nie wiem, czy jeszcze zdążył na treningi, czy po prostu chociaż dołączył na wspólną kolację z zespołem. Al Ahyar Sayadmaneš jest już z drużyną i rozpocznie treningi razem z nią. Natomiast z tego co wiem, ktoś już nigdy więcej w barwach Lecha Poznań trenować ani grać nie będzie.
0: I mówimy tutaj o Lechu Poznań UAM, który opuszcza Julia Przybył. Nie będę używał tutaj słowa legenda, bo to jest często nadużywane, plus Julia ma jeszcze
1: zresztą
0: całą
1: 19 lat ma.
0: Julia
1: też
0: ma
1: tak,
0: całą karierę
1: trochę
0: przed sobą, dokładnie, więc nie będziemy tutaj używać górnolotnych słów, ale na pewno możemy uznać, że jest bardzo zasłużoną zawodniczką, choć w tak młodym wieku była centralną postacią Alicji, w drużynie Alicji Zając. Opuszcza Lecha Poznań na rzecz GKS-u Katowice. GKS Katowice, no to jest ogromny klub z sekcją kobiecą w Polsce, bardzo długie tradycje. Wiem na pewno, że Julia się tam przyczyni bardzo dobrych swoich superlatywach. Na pewno w Lechu Poznań UAM zrobiła awans do pierwszej ligi, a następnie w niebiesko-białych barwach awansowała z podopiecznymi Alicji Zając do Ekstraligi, gdzie rozegrała cały sezon. Nie wiem, czy tutaj o Julii możemy coś więcej powiedzieć, poza tym, że łącznie w wieku 19 lat rozegrała 91 spotkań z kolejowym Herbem na piersi, w których strzeliła 39 bramek i zanotowała 27 asyst.
1: Jak ja sobie pomyślę, co osiągnąłem w wieku 19 lat, to w sumie nawet trochę wstyd prowadzić tą audycję. W każdym razie gratulujemy Julce, życzymy jak najlepiej po raz kolejny, życzymy wszystkiego najlepszego, żeby omijały ją kontuzję, żeby rywalizowała także w kadrze narodowej, ponieważ w młodzieżowych reprezentacjach radziła sobie świetnie. Niech z Gieksą również podbija czy Polskę, czy Europę, ponieważ Gieksa regularnie walczy o medale Ekstraligi i później także ma okazję walczyć również w eliminacjach, czy to też w europejskich pucharach. Oby działo się jak najlepiej. No też nie można zapomnieć, że była jedną z tych zawodniczek, która wybiegła na boisko tego rekordowego meczu w historii piłki nożnej kobiecej w Polsce, gdzie przy ulicy Bułgarskiej było tych kibiców chyba 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy, coś takiego. W każdym razie no, to spotkanie też cały czas będzie widniało przy jej nazwisku, że to ona była elementem tego rekordu, jeżeli chodzi o polską piłkę kobiecą.
0: Warto zaznaczyć, że GKS Katowice zagra w Katowicach sparing ze Slawią Praga. Tam 25 lipca będziemy mogli obejrzeć już Julię Przybył w nowych żółto-zielonych barwach.
1: Mówisz, że warto, no to przejdźmy może do Warty. Ta niezbyt udolna gra słów będzie prowadzić do tego, że Warta Poznań ogłosiła Wonder Kids jako swojego nowego partnera partnera kreatywnego. O, właśnie, zabrakło mi słowa. Jest to partner kreatywny, który ma razem z Wartą Poznań projektować i planować nowe koszulki. No a efektem Duma Wildy może się pochwalić już teraz.
0: Jak patrzę na te koszulki, to są trochę tak w ala tradycyjnych wzorach podhalańskich, może jakieś kwiatki.
1: A co byś powiedział na logo Euro 2012?
0: Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Głównym sponsorem na koszulce jest widoczny Bittersweet. Cały czas jest koszulka utrzymana w tych zielonych barwach, ma zakończenia białe na ramionach, jest taki piękny biały kołnierzyk. Oceniam, że bardzo mi się podoba ta koszulka. Nie wiem, czy nie jest nawet lepsza niż ta, kiedy... Chociaż tamta też była dość pomysłowa. Kiedy mapa Poznania była umieszczona
1: tak,
0: na
1: prawda.
0: Centralnej części koszulki. Warta w tych koszulkach spadała z pierwszej ligi, więc może się kojarzyć niezbyt pozytywnie, ale wyglądała bardzo ładnie.
1: Tak, wyglądała bardzo ładnie. Do wyglądu tych koszulek możemy, tych aktualnych, nowo ogłoszonych, możemy dorzucić jeszcze to, że z tyłu na kołnierzyku będzie też symboliczny napis DD12, chodzi o drogę dębińską 12, o adres zamieszkania tak naprawdę klubu, miejsce, w którym mieści się stadion, popularny ogródek. No i jest on akurat napisany i przygotowany motywem specjalnej, nowo wymyślonej i zrobionej czcionki, która ma tak naprawdę symulować liście dębu. Właśnie dzięki tej drodze dębińskiej, żeby się kojarzyło, że to będzie napisane liśćmi dębu.
0: No tak, i tylko zajawię, że o drodze dębińskiej będziemy mówili jeszcze w późniejszym czasie tej audycji, ale w trochę innym kontekście.
1: Dokładnie, będziemy mówili w trochę innym kontekście, natomiast kilka nazwisk pozostanie w Poznaniu na dłużej, jeżeli chodzi o tą obecność Warty Poznań właśnie na ogródku. No i o tych nazwiskach możesz nam opowiedzieć szerzej.
0: Na pewno jest przedłużenie kontraktu z Filipem Jakubowskim, środkowy obrońca wychowanek Zagłębia Lubin, który w tym sezonie nie grał części meczów ze względu na kontuzję, jednak był drugim wyborem, aczkolwiek ważnym uzupełnieniem, który na pewno przyda się w pierwszej lidze. Drugim z nich jest Sebastian Steblecki, który ostatnio w wywiadzie z Tomkiem Ćwąkałą mówił, że do tej Warty wszedł jakby tylnym wejściem. To znaczy dostał ten kontrakt do podpisania już w ostatnim w zasadzie momencie. Tak samo klub informował o tym, że Steblecki jest takim uzupełnieniem składu, acz bardzo ważnym, bo ten zawodnik ma duże doświadczenie, duży luz na boisku i tak samo przyda się w pierwszej lidze. I ostatnim jest Dmitro Avdiejew, też zawodnik znany przy ulicy, przy drodze dębińskiej, na ogródku. Większość kibiców kojarzy tego zawodnika.
1: Tak, aż mi się tutaj smutno zrobiło. Wspomniałeś o wywiadzie Sebastiana Stebleckiego z Tomaszem Ćwiąkałą, a sam z Mikołajem Dilcem tutaj rozmawiałem z Sebastianem Stebleckim kilka tygodni temu. To samo mówił właśnie. I zamiast się podeprzeć kolegom, to tutaj widać, jakie tutaj są warunki. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o doprecyzowanie, żartujemy tutaj oczywiście na poważnie. Avdiejew i Jakubowski przedłużenie o rok, natomiast Steblecki rok plus rok ewentualne.
0: Ale musisz przyznać, że Sebastian jest naprawdę miłym człowiekiem.
1: Jest znakomitym rozmówcą.
0: Dokładnie.
1: I oficjalnie, i prywatnie naprawdę znakomicie się z nim rozmawia. Oby tacy ludzie jak najdłużej budowali potęgę Warty Poznań.
0: Warta rozegra jutro sparing z Chrobrym Głogów w Głogowie o godzinie 12. My z uśmiechem na ustach, z takim samym uśmiechem, z jakim wszystkich wita Sebastian Steblecki, zapraszamy na chwilę przerwy.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
3: Jak już będziesz robił swoją robotę.
4: Panowie, spokojnie, bez presji. Bez

0: Nie zostawimy nikogo na rezerwie, bo teraz będziemy rozmawiać o rezerwowym składzie Lecha Poznań, a raczej o wzmocnieniach Lecha Poznań 2.
1: Widzę, że mamy wybitną formę językową dzisiejszego popołudnia. Mamy nadzieję też, że wybitną formę będzie prezentował Lech 2. Z drużyną od pierwszego dnia trenuje czterech nowych zawodników, którzy dołączyli do kolejorza. Jest to Adrian Kostrzewski, Mateusz Cegiełka, Hubert Mich oraz Radosław Gołębiowski. A na stałe do zespołu zostali też włączeni młodzi piłkarze, którzy reprezentowali w ostatnim sezonie juniorów starszych. I wśród nich mamy Aleksandra Klimkiewicza, Jakuba Falkiewicza, Xaviera Korala, Alana Majewskiego, Serafina Bakno, Miłosza Noskiego oraz Igora Owczarka. Lechici podczas swoich przygotowań zagrają sparingi z Zagłębiem 2 Lubin oraz z KKS-em Kalisz. Natomiast sezon rozpoczną w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z Wiktorią Września. Wyjazdowe boje, albo w sumie nawet domowe boje, rozgrywali również polscy akademiccy futsaliści i futsalistki, ponieważ Mistrzostwa Świata odbywały się w Polsce. No i tutaj udało się zdobyć aż dwa medale. W fazie grupowej panowie przeszli jak burza, w 1/4 pokonali Arabię Saudyjską i w półfinale mieli spotkać się z Brazylią, która niestety okazała się silniejsza. Panie tak samo uległy w półfinale Brazylijkom, więc kanarkowa klątwa, ale czy udało się zdobyć, no wiemy, że udało się zdobyć, ale jak udało zdobyć się te medale w meczu o trzecie miejsce?
0: Warto wspomnieć, że te akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu odbywały się w Warszawie i w Pruszkowie. Zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja, tak jak powiedziałeś, awansowały do strefy medalowej, ale biły się o medale brązowe. Jako pierwszy brązowy medal zagrały Polki, których rywalkami były Niemki. Można zapytać, co tam sąsiedzie? Więc wejdźmy trochę w przebieg meczu. W 9 minucie prowadzenie biało-czerwonym dała Weronika Górecka. W 35 minucie wynik na 2-0 podwyższyła Maja Fal. Polki utrzymywały prowadzenie do końca i zdobyły brązowy medal. Tym samym powtórzyłeś sukces osiągnięty 4 lata wcześniej. Chciałbym, żeby Polacy osiągali takie sukcesy w piłce nożnej, jak osiągamy je w futsalu, a w ogóle to najbardziej chciałbym, żeby osiągali takie sukcesy, jak osiągają je siatkarze.
1: I najlepiej jeszcze kosztem Niemców.
0: Ojej. Może teraz oddajmy głos reprezentantce Polski, czyli Weronice Góreckiej, która powiedziała, że kluczowe było dobre wejście w mecz.
2: Najważniejsze, że jednak dopisaliśmy sobie tą wygraną, gdzie no nie było łatwo, bo Niemki też nam się postawiły. Ta bramka no też była decydująca, bo jednak była otwierającym spotkaniem. Dużo to dało, też podniosło nas to na duchu.
1: W dalszej części, tak jak już mówiłeś, po bramce Mai Fal było już 2-0. Później do końca spotkania biało-czerwone nie oddały tego prowadzenia, wywalczyły brązowy medal. Jest to niewątpliwy sukces. Tak jak mówiła Weronika Górecka, kluczowe było wejście w mecz. No a generalnie podsumowując te zawody, no to można powiedzieć, że po prostu jedna wielka duma. I o tym mówi także Zuzanna Marondę, czyli reprezentantka Polski.
3: Niesamowite, niesamowite. Aż ciarki mnie przeszły po prostu, jak usłyszałyśmy tą ostatnią syrenę, na którą tyle czekałyśmy. Mecz pod kontrolą, co nas cieszy. Wyszłyśmy z pełną determinacją, zrealizowałyśmy nasz plan. Cieszy mnie to, że drużyna się podniosła po tej porażce w półfinale. Zapomniałyśmy od razu, jak tylko się skończył mecz, o tym, co było. Skupiłyśmy się na tym, co będzie.
0: Następnie do meczu o trzecie miejsce przystąpiła reprezentacja Polski męska, która zmierzyła się z Czechami. Wcześniej Polacy pokonali tego rywala 2-1 w fazie grupowej i można zapytać, co tam sąsiedzie. Czyli znów przechodząc do przebiegu meczu, w regulaminowym czasie gry nie padła żadna bramka, dlatego
1: o medalu... To się rzadko zdarza w futsalu, żeby było 0-0.
0: To prawda, to jest nietypowa sytuacja, w której no tak naprawdę obie drużyny nie chcą strzelić bramki, bo nawet oglądając wiele meczów futsalowych, samą siłą woli, kiedy ruszasz na przeciwnika całym składem, jakoś wepchniesz tą piłkę do bramki. Jednak 0-0 było w regulaminowym czasie gry, dlatego o medalu zadecydowała seria rzutów karnych. Polacy zwyciężyli 5-4. Decydujące trafienie zdobył Bartłomiej Twarkowski, przepraszam.
1: Ale tam była nerwówka w ogóle. Czesi 4-2 prowadzili i mieli na nodze decydujący strzał na wygranie 5-2 tą serię rzutów karnych.
0: No kurczę, to jest chyba większe emocje niż w meczach Belgów na mundialu.
1: Tak swoją mi się
0: drogą
1: wydaje.
0: Belgowie dzisiaj zagrają z Hiszpanami na mundialu i nie spodziewam się tam wielkich emocji, więc warto było sobie włączyć może ten mecz Polaków z Czechami. Oddajmy teraz głos trenerowi męskiej reprezentacji Polski, czyli Piotrowi Wysoczyńskiemu, który mówił o tym emocjonującym meczu.
4: Czuliśmy, że to może być spotkanie do pierwszej bramki, która generalnie nie padła w regulaminowym czasie gry. I mimo, że mieliśmy przewagę optyczną, to jest futsal. Tutaj dosłownie jedna akcja może przesądzić. Na szczęście nie straciliśmy żadnej bramki, a na nieszczęście nie strzeliliśmy żadnej. A na szczęście kolejny raz te rzuty karne poszły po naszej myśli.
1: Rzuty karne poszły po myśli reprezentantów Polski, no ale jak już wcześniej wspomniałem, wcale nie było daleko od tego, żeby to właśnie sąsiedzi z kraju popularnego Krecika mogli się cieszyć z rzutów karnych, że to one poszły po ich myśli. No i teraz oddamy głos już wcześniej wspomnianemu przez ciebie Bartłomiejowi Twarkowskiemu, który zdobył decydujące trafienie z karnego.
5: Karne, wiemy jak to wygląda. Mówią, że to loteria, niektórzy mówią, że umiejętności. Paweł nam pomógł w bramce, my strzelaliśmy dobrze, mimo że był moment zawahania, ale udźwignęliśmy to i możemy się cieszyć z brązowego medalu.
0: Mundial opuścił Kanadę, Kanada opuściła Mundial, można to powiedzieć w dwie strony, natomiast wciąż w Montrealu odbywają się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Dokładnie przed zawodami w tym Montrealu reprezentanci Polski wystąpili w młodzieżowych mistrzostwach w Halifax, gdzie zdobyli 3 złote medale, a następnie 30-osobowa reprezentacja przystąpiła do trzecich i ostatnich w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w sprincie kajakowym w Montrealu.
1: Dokładnie, było trochę właśnie w Kanadzie zawodów. Też warto tutaj wspomnieć, że to jest taka ostatnia przygrywka przed kajakarskimi mistrzostwami świata, które pod koniec sierpnia odbędą się w Poznaniu, na poznańskiej Malcie. No a tutaj była walka o medale w ramach Pucharu Świata i reprezentowało i reprezentuje Polskę 5 zawodników, ponieważ zawody te rozpoczęły się wczoraj. Jednym z takich kajakarzy jest Jarosław Kajdanek z Enei Energetyka Poznań, który wcześniej właśnie w Kanadzie w młodzieżowym czempionacie wywalczył srebrny medal w K4 na 500 metrów. Został w Kanadzie i wróci do ścigania z seniorami. Tu wystartuje w K2 na 500 metrów. Będzie także Jakub Stepun z AZS-u AWF oraz Sławomir Witczak z Enea Energetyka. Wśród pań będzie również Martyna Klat z AZS-u AWF Poznań, która ostatnio chyba właśnie reklamowała to, że zbliżają się Mistrzostwa Świata w Poznaniu. To było takie ciekawe zdjęcie, że usiadła w kajaku na środku fontanny w parku Adama Mickiewicza przed
0: nie
1: operą.
0: Nie potrafię sobie nawet
1: Fredry.
0: Tego wyobrazić.
1: Wyglądało to bardzo zabawnie, ale jeżeli robić promocję, to właśnie taką, która się dobrze kojarzy. Oprócz niej jeszcze Kanadyjkarka Dorota Borowska z klubu KS Poznania także będzie występować w Kanadzie. Martyna Klat wystąpi w K2 na 500 metrów, K4 na 500 metrów. Z kolei Dorota Borowska w C1 na 200 i C2 na 200. Życzymy paniom i panom najlepszych możliwych sukcesów i oczywiście szlifowania formy do czempionatu w Poznaniu.
0: A teraz chwila przerwy, drewno from las i piosenka Kotku.

0: porozmawiamy sobie chwilę o tym, co właściwie wszyscy lubią najbardziej, czyli dotacje finansowe, a dokładniej miasto, które rozpisało konkurs na dotacje dla drużyn ligowych.
1: Czyli w sumie jak to zrobić, żeby zarobić, ale w tym wypadku też i przy okazji się narobić, odwracając to słynne polskie przysłowie, no bo jednak pewne kryteria trzeba spełnić. No i więcej pieniędzy dla poznańskiego sportu będzie możliwe dzięki temu, że władze miasta ogłosiły konkurs na dofinansowanie z miejskiej kasy klubów z Poznania. I w tym roku będzie to kwota rekordowa, łącznie do rozdania będzie 12,6 miliona złotych. Dla porównania rok temu było to 9,4, dwa lata wcześniej 6,4, a w 2023 tylko 4,2 miliona złotych, więc rozwijamy się, Poznań kwitnie, poznański sport również. O kwocie tej poinformował dyrektor Wydziału Sportu UMP, czyli Urzędu Miasta Poznania, Maciej Piekarczyk, na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej z 6 lipca, a tak o kwocie opowiadał również radny i przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Bartłomiej Ignaszewski.
2: Od kilku lat zdecydowaliśmy się tą kwotę zwiększać i to są bardzo duże wzrosty. W tym roku jest to 12,6 miliona złotych w stosunku do zeszłego roku, gdzie to było 9 miliona. Widzimy, że ten wzrost znowu następuje.
1: No i nabór, który był otwarty, umożliwił zespołom zgłoszenie się i później te kluby były oceniane na podstawie kryteriów związanych z merytoryczną wartością złożonego takiego wniosku, kalkulacją kosztów, czy też z doświadczeniem, rzetelnością, terminowością i wkładem własnym, którym na przykład taki klub czy też sekcja dysponował i też na przykład jakie tutaj były finanse od sponsorów, które można było zabezpieczyć. I jeszcze szerzej powie nam po raz kolejny Bartłomiej Ignaszewski o tym, co miasto ocenia konkretnie we wniosku.
2: Ocenia różne czynniki. Ja bardzo bym chciał, żeby jeszcze większy nacisk kłaść na publikę, na widowni. No bo ja mam cały czas takie głębokie przekonanie, że wydajemy tutaj środki publiczne, pieniądze naszych mieszkańców. No chciałbym czuć, że oni też mają zainteresowanie oglądaniem tych meczów.
1: Zainteresowanie tutaj faktycznie może się przełożyć, biorąc pod uwagę, że dużo pieniędzy ma trafić do koszykarek Enea AZS-u Politechniki Poznańskiej, na której mecze w zeszłym sezonie, jak na wicemistrzynię kraju przystało, chodziło faktycznie bardzo dużo poznaniaków i poznanianek. Zawodniczki tej drużyny zagrają przy okazji w tym sezonie w europejskich pucharach, więc fundusze na pewno się przydadzą. Ponadto klub ten również dobrze szkoli młodzież, co także miasto uwzględnia i o skutkach właśnie takiego szkolenia także wypowiadał się Bartłomiej Ignaszewski.
2: Widzimy też, że przynosi to oczekiwane przez nas skutki. Raz to są oczywiście wyniki sportowe, ale dwa to też poprawa organizacyjna wielu klubów, która oczywiście się łączy z kwestią szkoleniową dzieci i młodzieży i tym sportem zawodowym.
1: Poza kwestiami młodzieży doszło także do zmian w koszykach, które mają wpływ na wysokość dotacji. W pierwszym koszyku ma być 9 drużyn, a wcześniej było tylko 5, więc miejsca zrobi się więcej. Mówi się też, że znajdą się tam Enea Basket Poznań, Enea Piłka Ręczna Poznań, Enea Grunwald Poznań, coś dużo tej Enei. Oprócz tego ma znaleźć się tam Warta Poznań, Rugbyści KS Poznania, Futsaliści Wiary Lecha, a także nowa drużyna siatkarska ogłoszona kilka miesięcy temu, czyli Fort Poznań, która zacznie rozgrywki na zapleczu Plus Ligi już od nowego sezonu. Stawkę mają uzupełnić także piłkarki AZS-u UAM Lecha Poznań. Natomiast o konkretnym działaniu systemu przyznawania tych dotacji po raz kolejny Bartłomiej Ignaszewski.
2: No oczywiście cały czas musimy pracować nad infrastrukturą, bo tu w przypadku sportów zespołowych ewidentnie wszyscy wiemy, że brakuje nam hali do rozgrywania meczów właśnie na tych najwyższych poziomach rozgrywkowych i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości również ten problem rozwiążemy.
1: Infrastruktura jest zawsze bardzo ważna. Pełne rozstrzygnięcia konkursowe tutaj poznamy pod koniec lipca, natomiast o pieniądzach to nie koniec. Skoro tak bardzo lubimy o nich rozmawiać, to teraz porozmawiamy o dofinansowaniach z programu tenisowe Orły. O czym więcej, Filip?
0: Aby dać szerszy kontekst dla tenisa, żeby wprowadzić słuchaczy właśnie w świat tenisowy, właśnie trwa Wimbledon, drugi półfinał, gdzie Jannik Sinner wygrywa 1-0 z Nowakiem Dziokowiciem, 6-4 w drugim secie wygrywa 5-4. W finale już zameldował się Aleksander Zverev, który wygrał 3-0 z Arturem Feriem. To jest taki kontekst szerszy, no bo tutaj mamy na myśli i będziemy mówić o ministerialnym projekcie tenisowych Orłów. Wczoraj do parku tenisowego Olimpia przyjechał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który symbolicznie wręczał te dofinansowania wielu podmiotom. I być może sam minister lepiej opowie o tym, jak przydadzą się pieniądze na rozwój tenisa dla Poznania.
3: To jest blisko 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Poznań, to jest wsparcie dla Olimpii. Tu będzie przede wszystkim rozbudowany obiekt, który będzie służył szkoleniu dzieci. Także będzie dofinansowanie dla AZS-u. Także wsparcie dla miasta Poznań. Jeżeli chodzi o korty przy Drodze Dębińskiej, to blisko 1 000 000 złotych.
0: To jest właśnie ten kontekst Drogi Dębińskiej, o którym mówiłem, że wspomnimy jeszcze podczas drugiego wejścia. Co do samego ministra Rutnickiego, nie wiem, czy widziałem większego człowieka w życiu. Stałem już koło szczypiornistów, koszykarzy, siatkarzy. Stałem koło Bartka Mrozka, który no, jest naprawdę ogromnym człowiekiem. Jednak nie ma większego człowieka na świecie, moim zdaniem, niż Jakub Rutnicki. Nie ma dowodów na to, że istnieje większy człowiek.
1: Nie widziałeś mojego pana profesora promotora od magisterki.
0: No to prawda, nie widziałem. Dlatego mówię, co widziały moje oczy. A jeszcze oddam panu ministrowi głos. Jakie są dalsze plany na programy?
3: Będziemy rozstrzygać kolejny program modernizacyjny Orlików i będziemy też rozstrzygać program budowy nowych Orlików. Inwestycja w ramach tak zwanych ORów, czyli pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Za chwileczkę będziemy ogłaszać kolejne programy dotyczące budowy hal sportowych. Także będziemy ogłaszać nabór na budowę i programy budowy basenów.
0: Beneficjentem tych dotacji był AZS Poznań i na spotkaniu oczywiście musiał być obecny prezes organizacji środowiskowej AZS, Tomasz Szponder, który powiedział, że podmiot, którego jest prezesem, dostał rekordowe środki finansowe.
4: Wystąpiliśmy o dofinansowanie budowy profesjonalnej hali tenisowej, trzykortowej. Dostaliśmy pewnie jedno z najwyższych dofinansowań w Polsce, 4,8 miliona złotych. I myślę, że w ciągu 2-2,5 lat damy do użytku tę inwestycję.
0: Tomasz Szponder wspomniał jeszcze, gdzie ma powstać nowa hala zadaszona. Hala chyba nie może być inna niż zadaszona. Gdzie ma powstać hala tenisowa?
4: Chcemy budować ten obiekt mniej więcej w narożniku Płaskiego i Cichej. Tam jest duży teren, zupełnie pusty w tej chwili i okazało się, że ta trzykortowa hala zmieści się tam spokojnie.
1: Tak mnie jeszcze ewentualnie zastanawia, czy ten kort Filipa Chatrier w Paryżu na Rolandzie Garrosie, bo on ma możliwość zamknięcia dachu, czy on będzie halą czy kortem, ale to już tak pod rozważania przy piątkowym herbatce, nie wiem, w zależności kto czym się lubi raczyć w piątkowy wieczór. My natomiast zapraszamy na
0: Sportingiem Klub Afera.
1: Dokładnie, Sportingiem Klub Afera. Zapraszamy na katedrę i nie chodzi mi o wchodzenie na dach, chociaż w sumie można na poznańską wejść, bo jest punkt widokowy, ale zapraszamy na łąki.

0: Zostaniemy jeszcze na parku tenisowym Olympia, bo od dziś odbywa się tam druga edycja Olympia Pickleball Open 2026. Pickleball to jest taki tenis, tylko że pełną paletką, odbijana jest piłka, tylko że no nie siateczką, a jakby takim całym plastikiem. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły.
1: Jak paletka do ping-ponga?
0: Trochę tak, taka duża paletka do ping-ponga. Ważną informacją jest to, że jest bardzo wysoka ranga, jedna z najwyżej punktowanych turniejów w cyklu Polish Pickleball Tour. Program dzisiaj rozpoczął się od godziny 17, rywalizacja miksów, jutro od godziny 9 gry deblowe, a w niedzielę od godziny 8 turnieje singlowe. Zaplanowano 15 kategorii, uwzględniając m.in. różne poziomy umiejętności, kategorie open oraz konkurencje wiekowe.
1: No to jak mówisz, że taka poważna kategoria to chyba jednak nie pickle, a taki pełnoprawny kiszony, jeżeli chodzi o taką nomenklaturę.
0: Trzyma nas się dzisiaj żart słowny.
1: Dokładnie, natomiast zostając w takiej tematyce kulinarnej, to przechodzimy do takiego mięska, jeżeli chodzi o koszykówkę 3x3, czyli wersja street. Zbliża się druga edycja basketu na wolności, który w zeszłym roku okazał się bardzo dużym sukcesem i wiele tysięcy poznaniaków przyszło na tytułowy Plac Wolności właśnie podziwiać starcia koszykarzy, czy to amatorów, czy profesjonalistów. No i oddajmy może najpierw głos Jarosławowi Żabko, czyli współorganizatorowi basketu na wolności, który poda nam różnicę względem poprzedniej edycji.
2: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach. Jak pamiętamy, w zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość, po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
0: Sam Jarosław Żabko najlepiej opowie nam, jak wygląda harmonogram tego wydarzenia.
2: Impreza jest dwudniowa. Tak jak wspomniałem, w niedzielę 12 gramy Questa. Przy okazji Questa będzie konkurs sadów. Będą rywalizować uczestnicy turnieju. Natomiast w sobotę gramy Młodzieżowe Mistrzostwa Poznania. Tutaj dodatkowymi atrakcjami będą konkursy dla uczestników wraz z rodzinami. I smaczkiem tego dnia będzie pokaz zawodowej grupy slamdunkerów.
1: Tak, poza takimi sportowymi wydarzeniami, przy okazji przez cały weekend na Placu Wolności będzie także towarzyszyło basketowe miasteczko, do której właśnie czy rodziny, czy dzieci, czy widzowie będą mogli się udać i będą tam najrozmaitsze atrakcje. Natomiast przechodząc już do tej rywalizacji na najwyższym poziomie, no to ona czeka nas drugiego dnia, czyli w niedzielę. Tam wówczas będzie się rozgrywał turniej Quest, który będzie także przy okazji eliminacjami do Mistrzostw Polski i o tym więcej Jarosław Żabko.
2: W niedzielę to już jest high level, tak? Zjeżdżają 52 zespoły, 38 męskich, 14 żeńskich. Przy czym w męskich, uwaga, smaczek na prośbę Polskiego Związku Koszykówki i dziką kartę otrzymały 2 zespoły kadry polskiej U21, więc grają naprawdę najlepsi.
0: Miło nam było dzisiaj towarzyszyć wam, słuchaczom, podczas tego piątkowego wieczoru. Tak jak życzyłem wszystkim, z którymi się żegnaliśmy w Lechu Poznań, wam również życzę wszystkiego najlepszego. Dzisiaj realizował nas Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonami byli
1: Szymon Kamoda, miłego wieczoru
0: i Filip Szymkowiak. Oglądajcie Mundial i do usłyszenia.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
6: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
8: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
9: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, a gdzie dżingiel naszej audycji?
10: Ale to wiesz, to masz aferytm teraz pod palmami, to jest coś innego.
11: To nowy dżingiel? Wow!
10: No widzisz.
11: Jestem zdumiony. I tym zdumieniem witamy się z wami.
10: Tak jest. Mówi do was Nikodem i...
11: I Jakub. Bez nazwisk dzisiaj.
10: Staw Budner Prokopowicz. Tym razem za realizację odpowiadam ja, także... Jakby coś się działo strasznego, to przepraszam. A Kuba tutaj za szybą.
11: Jak grzecznie tylko siedzę
10: tak,
11: i
10: uśmiecha
11: wyglądam.
10: Się do mnie. No ja też grzecznie wybrałem pierwszy utwór na dzisiaj. Pierwszą nowość. Nosi on tytuł Zetsuen i jest to nowy utwór japońskiego zespołu Trooper Salute. Grają oni glitch pop, indie, najróżniejsze takie rzeczy. A propos glitch popu, to zapraszam na moją jutrzejszą audycję. Tak.
11: Autopromocja. Hanibi, jak mówi dżingiel innego tak. Konkurencyjnego radia.
10: Dokładnie. Zapraszam w sobotę już jutro o 18:00 na pełne brzmienie, jak chcecie posłuchać więcej glitch popu. No ale posłuchajmy w takim razie Zetsuen od Trooper Salute. Tia,

0: Tak mi się zmiksowało tutaj, ale muszę przyznać, że nawet w pewien sposób to pasowało. Myślałem, że to jest taki smacz.
1: Zaspoilerowałeś naszym słuchaczom.
0: Zaspoilerowałem trochę, ale było to Zetsuen od Trooper. Salut z albumu Tomodachi Gaimashita. Wydaje mi się, że nawet przeczytałem to poprawnie, bo to jest takie bardzo, bardzo fonetyczne, ale fajne i tak jak mówiłem, glitch pop, ale także jakieś takie indie, trochę midwest emo. No moje klimaty jak najbardziej, polecam ta, całą płytę.
1: Ta gitara z końcówki to nie był element tego utworu,
0: tego utworu, chociaż myślę, że byłoby to ciekawy smaczek, ale a propos tego elementu z końcówki, no to mamy konkurs dla was i niestety nie jest to konkurs na wejściu na koncert Slipknot w Poznaniu.
1: No niestety nie. Nie jest to też wejściówka na konwent anime, co można by wnosić po poprzedniej piosence.
0: Aha, no bo Japonia to tylko anime.
1: No właśnie. Ja na przykład nie jestem fanem animców. Nie wiem jak ty. Po piosence wnoszę, że tak.
0: Ja też nie jestem.
1: Ale może jesteś fanem Silent Disco.
0: Nie, jestem fanem po prostu japońskiej muzyki.
1: Wspominam o Silent Disco, bo akurat na Silent Disco mamy dla was podwójne wejściówki w dzisiejszym konkursie. Do wygrania, moi drodzy, Plac Wolności, cały Plac Wolności, do tańczenia. Można tańczyć na terenie całego Placu Wolności. No.
0: Wow.
1: Podczas Silent Disco, które będzie jutro, jeżeli jakimś cudem nie będziecie jutro na męskim graniu, nie wyjechaliście też nad morze albo w góry, bo są wakacje w końcu, zostaliście w Poznaniu i nie macie co robić, zachęcamy was do wzięcia udziału w naszym konkursie, gdzie można wygrać wspomnianą wejściówkę, uwaga, podwójną, na Silent Disco na Placu Wolności. Plac Wolności chyba nie muszę tłumaczyć, gdzie jest, to wszyscy wiedzą, jeżeli jesteście z Poznania. No i moi drodzy, na tym Silent Disco będzie można potańczyć z słuchawkami na uszach, ale muzyki bez tych słuchawek nie będzie ona słyszalna. Na tym polega Silent Disco.
0: Niesamowite. Niesamowite.
1: Tak, więc będziecie wyglądać dziwnie dla osób, które przychodzą obok, ale te słuchawki się świecą w różnych kolorach, po nich można rozpoznać, który kanał słuchacie, tam zazwyczaj jest kilku DJ-ów, no i puszczają różną muzykę do wyboru. Mam nadzieję, że zagrają też metal, na przykład Slipknota, bo mamy dla was przygotowanego Slipknota z okazji konkursu. Tak. No i żeby zgłosić się do nas po tą podwójną wejściówkę, piszcie SMS-y pod numer 7148 w prefiksie, czyli musicie zamieścić po prostu słowo afera, a później po nim napisać wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, czego chcielibyście najbardziej posłuchać na Silent Disco, podczas Silent Disco. Wejściówka, przypominam, jest podwójna, koszt SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze zgłoszenia czekamy do końca audycji.
0: No tak, jeszcze dla kontekstu powiem, że Kuba powiedział, że to jest jego ulubiony taneczny utwór.

0: I tym oto tanecznym krokiem zachęcamy Was do wzięcia udziału w dzisiejszym konkursie, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na Silent Disco jutro na Placu Wolności. Chciałem tylko nadmienić, że do tego utworu Slipknota, czyli Psychosocial, tańczyła sama Dorotka z Krainy Oz.
1: Tak,
0: to jest
1: to
0: taki musical. Znacie, prawda? I tam w pewnej scenie ona tak tanecznie idzie, hasa, a za nią hasa cały tłum i do Slipknota tak hasają. Słychać to? Jak walę pięściami w stół?
1: Ja słyszę, ale nie
0: to,
1: wiem.
0: To dlatego, że się rozhasałem.
1: Tak właśnie będziecie mogli zrobić na Silent Disco. No,
0: jeżeli się zgłosicie.
1: Jeżeli się zgłosicie.
0: 7148 to jest numer naszej bramki SMS,
1: tak
0: przypominam.
1: Jest. Dokładnie, więc wysyłajcie SMS-y. No cóż, a my przechodzimy do stałego punktu programu.
0: To pójść jingle.
1: Czekaj chwilę.
0: O. No, może ja zaśpiewam ten dżingiel. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia, tak. Wybaczcie, coś, ja nie wiem, z czemu ten dżingiel nie zadziałał właściwie, skoro ja go mam tutaj wrzuconego, ale...
0: A wyłącz CUE może.
1: Nie, mam wyłączone.
0: Okay. No dobra, no to dżingiel to ja zrobiłem, to teraz możesz opowiedzieć o płycie tygodnia.
1: Mogę opowiedzieć o płycie tygodnia. Płyta tygodnia jest to płyta zespołu Nieme Kino, Nieme 5.0. Jeżeli chodzi o tą płytę, no to jest to solowy projekt lidera Bartosza Niemego Strużyńskiego i tym razem odpowiada on nie tylko za słowa, muzykę i produkcję, ale również za wszystkie dźwięki obecne na nagraniach. Jak podkreśla, jest to jego świadoma decyzja artystyczna i kolejny krok w rozwoju własnej wizji. Pozwala w pełni wyrazić indywidualną estetykę i koncepcję twórczą. Tak pięknie o tym napisał. No jak to brzmi, to myślę, że się możemy za chwilę przekonać. Ja słyszałem, że jest to naprawdę ciekawa płyta i ciekawy przede wszystkim przykład poezji śpiewanej. Jeżeli śledzicie nasze social media, to także na pewno sami tą rolkę widzieliście. Tutaj nasza koleżanka bardzo ładnie o tym opowiadała, no a my posłuchajmy w takim razie pierwszego utworu z nowego albumu Niemego Kina, z Niemy 5.0 pod tytułem Labada.

wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłów, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie, zasłonięcia twarzy, gdy zechcę.

towarzystwie, w gestów prostytucji, zanurzony tobie. Chcę być wierny sobie i moim zasadom, nawet gdy to sprawia, że nikt mnie nie lubi. I choć oczy łzawią, a serce ziewa, język się wyrywa, choć powinien milczeć. Spoglądając w okno, przełykam ślinę, bo nie wszystko wstrętne, co na pozór.

0: Moi drodzy, kryzys zażegnany, można by powiedzieć, nawet dżingiel był. No niesamowite. To była oczywiście płyta tygodnia, Labada od zespołu Nieme Kino, czy też raczej od jego lidera, człowieka, który jest niemy podobno.
1: Tak się tytułuje. Tak się Bartosz tytułuje. Niemy Stróży.
0: No i ciekawe, jak on śpiewa, nie? Jak jest niemy właściwie.
1: No, niesamowita sprawa. On śpiewa, że tańczymy Labada, natomiast ja z czasów przedszkolnych przypominam sobie, że ja tańczyłem Labado.
0: A ja tańczyłem Labadi.
1: Wow! Więc tak jak powiedziałeś, co kraj to obyczaj.
0: Dokładnie.
1: Każdy ma swoją wersję tej piosenki w sumie, a ona dopiero co wyszła. Niesamowite.
0: Po tylu latach w końcu się doczekaliśmy Labada. Wiemy już, do czego tańczyliśmy. No i czy następna twoja propozycja to jest propozycja taneczna, Kuba?
1: Oczywiście, że tak. Zespół Nothing But Naprawdę? Thieves. On w swojej poprzedniej twórczości, w swojej poprzedniej płycie zawierał takie romanse z muzyką taneczną, z muzyką popową. Death Club City był właśnie taką płytą, zwrotem akcji w stronę bardziej takich popowych rytmów. Natomiast ich najnowszy singiel mówi coś zupełnie innego, że tutaj będą grali trochę bardziej ciężko. Nadal można do tego tańczyć. Zresztą na przykładzie Slipknota mieliśmy przykład tego, że kiwałem głową pod ten psychosocial. Natomiast już teraz posłuchamy piosenki o psach. O psach. Jak ona się nazywa?
0: Bo ty masz... Stray Dogs.
1: O właśnie. No i będzie ona trochę cięższym wydaniem zespół Nothing But Thieves.
0: Posłuchajmy zatem.

0: Stray Dogs, moi kochani, od zespołu Nothing But Thieves, czyli zwrot ku muzyce ciężkiej tego brytyjskiego zespołu. Zwrot z muzyki takiej tanecznej, bardziej popowej. No i również zapowiedź nowego albumu, który ma zostać wydany we wrześniu jeszcze tego roku. I ma on nosić taki sam tytuł jak singiel, którego mieliśmy okazję posłuchać. Niesamowity głos, niepowtarzalny, można powiedzieć, Conora Masona, okrasił
1: nam był taki jeden Mason
0: tak,
1: historii.
0: Nick Mason i grał w Pink Floyd, ale to nie, ten.
1: Mam innego jeszcze na myśli, ale nie ważne.
0: Conor Mason za to śpiewa w zespole Nothing But Thieves, no i jego teksty, prawda, również będą słyszalne na najnowszej płycie, na pewno będą to emocjonalne i indywidualne teksty.
1: Tak, ja właściwie Nothing But Thieves całkiem dobrze kojarzę, ale ja ich kojarzyłem z takich lżejszych brzmień raczej. Mm-hmm. Oni chyba kiedyś to tak bardziej właśnie lekko, wręcz trochę progrokowo, tak? Dobrze kojarzę? Czy
0: nieco
1: nie progrokowo,
0: ale również w takim shoegaze'owym może stylu?
1: chyba nie. Ale tak alternatywnie bardziej, a tutaj widzę, że metal. Metal w sumie z alternatywnością się nie wyklucza.
0: Ale zainspirowali może się poprzednią płytą Muse, której nie lubisz. Ta najnowsza jest fajna, a ta poprzednia nie. Ale może zrobią to lepiej niż Muse.
1: Nie wiem, ale tak, nie lubię poprzedniej płyty Muse, ta teraz jest całkiem fajna. Co prawda dzisiaj przynajmniej z mojej strony Muse nie poleci, ale poleci zaraz nowość absolutna, najświeższe wydanie w eterze, bo z dzisiaj zespół Mlecze, zespół, który znamy i lubimy w aferze, wydał swój drugi album studyjny i tak jak sami mówią, jest to krok w przód i progres pod każdym praktycznie względem. Czy do końca tak się z tym się zgadzam? Chyba tak. Co prawda nie ma tam takiego utworu, jak na przykład Minie Jesień, który osobiście uwielbiam, ale jest wiele innych i słychać przede wszystkim, że Karolina Prasał, czyli wokalistka, ma dużo bardziej, dużo więcej, nawet nie tyle luzu, co po prostu swojego stylu. Nie boi się tam trochę pokazać pazura swojego, właśnie pobawić się swoim głosem. Reszta zespołu też gra troszkę tak jakby bardziej, no nie wiem, pewnie i to bardzo słychać. Domyślam się właśnie, o ile zakład, że to będzie płyta tygodnia w przyszłym tygodniu. Myślę, że...
0: Może za dwa.
1: Za dwa tygodnie, myślisz?
0: Czasami nawet z
1: no ja wiem, że
0: miesięcznym
1: są z
0: opóźnieniem.
1: Tak, ale no, to będzie pewnie płyta tygodnia, więc się jeszcze nasłuchacie. Nie chciałem puszczać żadnego singla, więc posłuchamy za chwilę utworu, który rozpoczyna płytę. Swoją drogą nazywa się ona Album Niebieski, jakby Weezer, więc no nie wiem, nie brzmi to jak Weezer, ale pewnie sobie zdają sprawę z tego podobieństwa. Posłuchajmy zatem Mlecze i Brak Tchu.

0: Otwór bratku, skończył się.
1: Tak, bratku, bratku, tak śpiewały Mlecze, nie, śpiewały Brak Tchu. Nie bratku, mimo że tak to mogło brzmieć. Brak Tchu otwiera ich nową płytę, album Niebieski, zespół Mlecze. Przypomnę, czy to było lepsze pod każdym względem niż ich poprzedni album. No nie wiem, czy ten utwór akurat, ale myślę, że całościowo jest to naprawdę faktycznie krok w przód. No i tu chciałbym postawić kropkę.
0: To najważniejsze, że tak, ci się podoba.
1: Mi się podoba.
0: Natomiast mi się podobało na festiwalu Till Fest. W tym roku była to pierwsza edycja tego festynu. Odbył się w Lipsku.
1: Nie możesz tego zamiennie używać. Festy na festiwal to są dwie różne
0: daj spokój.
1: Rzeczy.
0: Było jedzenie, było picie, był merch, były koncerty. No jak na festynie, słuchaj. Więc Till Lindemann, czyli wokalista Rammsteina, postanowił stworzyć swój własny festiwal. Teraz każdy chce być jak Ozzy Osbourne, prawda? Każdy chce mieć swój festiwal. Young Vlad też swój festiwal ma, Dawid Podsiadło chyba nawet też swój festiwal ma, ale nie nazywa się on Podsiadło Fest, tylko jakoś zupełnie inaczej. Natomiast Till Lindemann z Rammsteina ma już swój festiwal. Jego koncerty podczas tego festiwalu były, uwaga, jedynymi koncertami w Europie w tym roku, więc można powiedzieć, że było ekskluzywnie. I ja byłem na tych dwóch koncertach. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że tam trzy zespoły wystąpiły dwa dni podczas dwóch dni festiwalu, więc dwa razy wystąpiły. A oprócz Lindemana był to zespół Ministry oraz Aesthetic Perfection. A oprócz tych dwóch zespołów wystąpiły również Hosiko, Mimi, Barks, Erdling, Hemlock, Lowlife czy Kittle Thief. Moi drodzy, no i ciekawostką kolejną może być to, że festyn ten był, odbył się w mieście, a jest to dość nietypowa lokalizacja, jeżeli chodzi o niemieckie festiwale. Większość odbywa się poza miastem lub poza miastami, a tutaj w samym Lipsku, może nie centrum jako takim, ale pod pomnikiem Bitwy Narodów odbyły się te wszystkie koncerty, a po niemiecku to jest Volker Schlachtendenkmal. To ciekawe słowo pisane ciągiem. Więc Till Lindemann zagrał tam dwa koncerty. Hasłem tego festiwalu było w ogóle dwa dni, dwa światy, jedno wyjątkowe wydarzenie. I no, po części ta setlista, którą zaprezentował, różniła się dnia pierwszego, jak i dnia drugiego. Różnił się również show, jaki robi, a Till Lindemann i Rammstein w ogóle potrafią robić show. W przypadku Tilla Lindemanna momentami był on dość obsceniczny wręcz. Ale jednak show był. Było na czym oko zawiesić. Niektórych mogło to po prostu zgorszyć, co tam się działo, a działo się no
1: czy
0: wiele.
1: Czy Till Lindemann był w bieliźnie?
0: Nie, akurat on nie. Miał taki mundur, bo dwa dni w różnych strojach występował zespół i on. No ale na przykład podczas jednego z koncertów wziął on taką wyrzutnię ryb i strzelał w ludzi rybami. Tak, ma taki utwór Fish On. Z kolei podczas utworu Blut, czyli krew po niemiecku, z takiej instalacji pod i nad sceną, w stronę publiczności po prostu taka sztuczna krew poleciała, więc kto stał pod sceną, ten się mógł nieco ubrudzić. Tak samo podczas innego utworu dwie tancerki taplały się w takiej wannie ze sztuczną krwią i tam też były takie wielkie ryby. Te ryby oczywiście poleciały w publiczność.
1: Mega
0: i ta
1: emo.
0: Krew również.
1: Mega emo.
0: No, więc to był właśnie Till Fest z takich wyjątkowych rozwiązań, których wcześniej nie widziałem. Wyjątkowym rozwiązaniem było to, że w przerwie między koncertami na tej dużej scenie podnosiła się taka platforma 3x3 i na tej małej platformie jako drugiej festiwalowej scenie również występowały zespoły w momencie, gdy na dużej scenie trwała przepinka. Ciekawe.
1: Bardzo ciekawe. Co oznacza Kuba Zunge?
0: Zunge jest to język po niemiecku.
1: Co śpiewa Till Lindemann w utworze Zunge?
0: W refrenie tej piosenki pojawia się fraza, że meine Zunge hab keine Knochen, czyli mój język nie ma kości. I o tym
1: no
0: będzie ta
1: piosenka.
0: No i to
1: jest właśnie przykład na to, że ten człowiek jest oświęconym geniuszem. Posłuchajmy.

0: Utwór Zunge rozpoczął drugi dzień festiwalu Till Fest w poprzedni weekend. Było to 3 i 4 lipca. Wtedy odbył się ów festiwal. No i Till Lindemann zagrał podczas obu tych festiwalowych dni wraz ze swoim solowym projektem, wraz ze swoim solowym zespołem. A już w przyszłym tygodniu kolejny festiwal, o którym wam opowiem, ale to za chwileczkę. Dajmy teraz głos Nikodemowi, który również na pewno o ciekawych wydarzeniach albo o ciekawej muzyce chciałby wam powiedzieć.
1: Ja chciałem powiedzieć o ciekawej muzyce i o jubileuszu, który był dzisiaj, jest nadal, ponieważ 16 lat temu pojawił się, no technicznie nie pierwszy, ale pierwszy album Franka Oceana, który sprawił, że zdobył naprawdę dużą popularność i że później powstało na przykład Blonde, które zapisało się w historii jako jeden z najważniejszych albumów dekady. Mowa tutaj oczywiście o płycie Channel Orange. Channel Orange to płyta, na której się pojawił chociażby Air Sweatshirt, John Mayer czy Andre 3000. Jeżeli chodzi o Andre, no to właśnie wysłuchamy zaraz utworu z nim na ficie. Frank Ocean, no to człowiek, który wydał 3 wspaniałe albumy i gdzieś zniknął i teraz w ogóle nikt nie wie, co się z nim dzieje, ale może to dobrze, może to jest właśnie sposób, żeby zejść ze sceny niepokonanym, zapamiętanym jako człowiek wielki, bo uważam, że jeżeli chodzi o, powiedzmy, ostatnie 20 lat muzyki, no to zarówno on, jak i zresztą Andre, zwłaszcza on, zapisali się jako najważniejsi artyści. No Andre, powiedzmy, że troszkę tam wcześniej, Outkast to wiadomo, bardziej przełom tysiącleci. Co mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że warto posłuchać całego albumu, jeżeli nie znacie, absolutny klasyk, i posłuchajmy zatem utworu, który nosi tytuł Pink Matter. And the peaches and the mangoes that you could sell for me.

0: Franklin when that ocean's so motherfucking good. Make a squat the motherfucking wood. Make a walk the motherfucking plank. Make a rob a motherfucking bank with no mask on and a rusty revolver.
1: Tak, to był Frank Ocean i Andre Freekey, oczywiście z okazji jubileuszu 16-lecia płyty Channel Orange, która ma miejsce dzisiaj. 16 lat temu pojawił się ten przełomowy krążek. No i muszę przyznać, że Pink Matter to jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty i w ogóle, jeżeli chodzi o twórczość obu panów. No i my chyba powoli przechodzimy do końca. Ostatnia nowość, czy nie nowość od Kuby, zobaczymy.
2: To już nie nowość, natomiast słów kilka na sam koniec audycji o festiwalu Castle Party, który już w przyszłym tygodniu, między 16 a 19 lipca, odbędzie się w Bolkowie na zamku i w parku w całym mieście, który zamieni się w ten czas w taką fajną, subkulturową, gotycką mieścinę. No i moi mili, wśród headlinerów tego festiwalu znajdzie się zespół Moonspell, którego za chwileczkę posłuchamy, a również VNV Nation oraz Skald. Więc podczas tych kilku dni festiwalowych będzie można posłuchać całego przekroju muzyki gotyckiej, darkwave, industrialowej, EBM, a także metalu i folku. I na tym festiwalu również i mnie znajdziecie. Częścią tego festiwalu są oczywiście nieodłączne stroje festiwalowiczów i klimat taki właśnie mody gotyckiej, subkultury gotyckiej, no i powiedzmy może metalowej i folkowej. I na sam koniec dzisiejszej audycji posłuchamy utworu od zespołu Moonspell, Hermit Saints, który został wydany wraz z albumem z 2021 roku, Hermitage. A my powoli żegnamy się z wami. Było nam niezmiernie miło zaserwować dla was tę muzyczną kolację.
1: Nikodem Prokopowicz za mikrofonem i wyjątkowo za konsoletą realizatorską.
2: Oraz Jakub Staw-Budner. Dziękujemy wam i życzymy miłego wieczoru i stosunkowo udanej nocy.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Minęła godzina 20:00 w Radiu Afera. Zaczynamy naszą piękną aferzastą. Notowanie już kolejne. Zapomniałem numerkę. Zaraz go znajdę i spokojnie wszystko ładnie sobie zaczniemy. 25 utworów, które wybraliście wy. W tym tygodniu sporo przetasowań, bo tak widzę zer, które tutaj oznaczają brak poruszenia się na liście. No nie jest za wiele, ale to dobrze. Ale zanim one wszystkie, oczywiście się przywitam. Mikołaj Pluciński za konsoletą, Tymoteusz Powędzowski przy mikrofonie. Teraz już wszystko wiemy i zaczniemy sobie od nowości. Szymon Norkowski, dobrze nam znany, niech nam teraz zagra.

Jest dobrze tak, jak jest. I nic zmieniać nie trzeba. Dokładnie taki tytuł jest tutaj zawarty. Nic nie zmieniać. Szymon Norkowski i Seweryn, nasza pierwsza propozycja na dziś. No i teraz to już ruszamy pełną parą do zestawienia konkretnego już, właściwego. Zanim to jeszcze tylko wspomnę o tym, że dzisiaj są imieniny Filipa i w związku z tym jest umieszczone przysłowie dzisiaj tutaj, które zauważyłem. Filip przepowiada, ile tygodni popada. Ja zaraz do jakiegoś Filipa napiszę. Zobaczymy, czy zdążę do końca audycji odpowiedzieć. Jeśli nie, no to wy możecie takie rzeczy robić. No, na przykład tymoteusz.powędzowski@afera.com.pl. Tam możecie napisać, ile, tylko musicie się nazywać Filip koniecznie, ile dni popada. Słońce zajdzie o 20:55, więc w trakcie jeszcze audycji będziemy mogli piękny zachód słońca sobie zobaczyć. No i jeśli o to chodzi, no to już teraz możemy pierwszą tutaj tajemnicę odkryć. 25. miejsce. Tutaj zaklasyfikowała się nowość. Niedawno wystąpiła na Edisonie, na festiwalu Edison ostatniej edycji, no a teraz na naszej antenie. Blauka i Everest.

Ale byłem za to, wtedy poszedłem na koncert, na podwójny koncert, na który spóźniłem się mniej niż myślałem, bo tam były też jakieś opóźnienia i w efekcie czego pomyliłem zespoły, na które przyszedłem. Byłem przekonany przez długi czas, że słucham Sweet 80, które miało zagrać w Panu Garze i zagrali, ale później, a wtedy tak naprawdę byłem na Titus Gaming. Taka sytuacja. Ale broń Boże, to nie było nic złego. Dzięki temu udało mi się jeden i drugi koncert zobaczyć, a myślałem, że zobaczę tylko jeden. No więc takiego jeden zrobiło się dwa w jednym. I utwór Crispy, który teraz na miejscu 24. Ojejku, jak on pięknie zabrzmiał. Z 4 minut bodajże, ile on trwa teraz? Mniej więcej coś w tych okolicach, no tam na koncercie z tego wyszło no tak ze 2 razy dłużej, gdzieś około 7, więc bardzo ciekawie grają. Bardzo polecam koncerty Titusa, no i polecamy się oczywiście też z miejscem 24. Niestety spada jak 8 oczek w dół, ale spokojnie, nie ma takiej dziury, z której nie można się wydostać. To

Status Gaming i Crispy, 24 miejsce. Nie zatrzymujemy się, nie zmieniamy tempa. Przed chwilą Status Gaming, teraz Set Smiles, 23 miejsce z utworem Jak Chcesz. Tutaj też niestety mamy spadek, bez zaskoczeń. Zwykle tak jest, że w tych pierwszych miejscach, no tutaj niestety spadki się znajdują. Tutaj niestety Set Smiles tylko 2 tygodnie, więc... Może jeszcze sobie tutaj trochę ich odwiedzimy. Na marginesie Set Smiles w następnym tygodniu, bo nie będzie to równo za tydzień, zagrają na festiwalu w Jarocinie, na którym my też będziemy, nasza reprezentacja będzie, więc zapraszamy serdecznie. No to już teraz oni tam zagrają nową Aleksandrię, a tutaj z ich repertuaru właściwego utwór Jak Chcesz.

trochę mocniejszego uderzenia, to oczywiście Seth Smiles i utwór Jak chcesz. A my chcemy usłyszeć koniecznie ich za tydzień w Jarocinie. I tak będzie zresztą. Usłyszymy grających nową Aleksandrię, tylko się przypomnę, bo to jest projekt, który niesamowicie mnie interesuje. Nie zatrzymujemy tempa. Tym razem utwór, który już zdecydowanie większy staż posiada. No i tutaj już konkretniejszy spadek. Dużo, dużo w dół. 12 oczekasz.

Oni będą grali grę, my gramy utwory, a gry też się dzieją. Ja szybko sprawdzę, jak wygląda sytuacja frontalna, jeśli chodzi o mistrzostwa świata, bo to przecież tutaj będzie na ustach wszystkich. 21 dopiero zaczyna się mecz Hiszpania-Belgia. No ciekawe, bo Belgowie ostatnio pokazali coś ładnego, a Hiszpanie przynajmniej jeszcze bramki nie stracili na tym mundialu, jeśli mnie pamięć nie myli teraz. Mogę bredzić, ale wydaje mi się, że takie coś się wydawało. I tu w sumie tak tematycznie nawet nam wyjdzie, bo na miejscu 21 kolejny spadek, tym razem Oczek w dół 17 tygodni, na liście tylko 2. Więc ponownie tu trzeba się będzie nieco odgrzebywać, ale można, myślę, że się da. W Ameryce, no to myślę, że kowboje są dosyć znani.

0: bądź kiedy. Wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Kowboje dosyć znani. Mi się przypomniało tylko o tym, że my przecież w aferze też swoich mamy naszych kowbojów, Marcina i Jarka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Bola i Lola, żeby jak najszybciej wrócili po tych wakacjach. Jakby tak inna jest ta ramówka bez nich, taka smutniejsza. Ale fajnie, fajnie jak byli. Mam nadzieję, że wracają chłopaki już jesienią. Ja z nimi jeszcze nie rozmawiam, więc to nie jest żadna zapowiedź. Broń Boże, spokojnie, nie kierujcie się mną. A tymczasem kolejna propozycja, bo tak nam już minęło 5 utworów. Propozycja z naszej listy aferowych nowości. Basiński Band and Fiction i utwór Chill Out.

Z jakiegoś powodu, mi nieznanego bliżej, okres wakacyjny czasami, i tak też jest w tym przypadku, wzmaga produkcję utworów takich leniwych, spokojnych, tak jakby jako swoistą odtrutkę na wszelkiego rodzaju energię, taką chęć do działania wszystkich, taką dosyć intensywną muzykę, mocną. No to jest taka kontra tutaj trochę. I w tym wypadku także ta kontra się znajduje. W naszej propozycji na przyszły tydzień Basiński Band i End Fiction Chill Out. Taki utwór do For Your Consideration, jeśli już miałbym użyć anglicyzmu jakiegoś tutaj wyjątkowo, jakoś jeszcze nawet pasującego. Teraz miejsce 20. I tutaj zapowiedzi większej nie trzeba niż to, że to na razie, na ten moment, nasz najstarszy na tej liście, nasz najstarszy utwór na tej liście. Hey, I had tough days, so tough was night.

miejsce 20. Radość, no, jakby nie patrzeć, uzasadniona. 80 tygodni na liście, no to jest staż naprawdę duży. Jedno oczko w dół, ale tu wiemy, jak to wygląda. On jeszcze wskoczy wyżej. S-Jumper, no przecież nazwa zobowiązuje. Już wspomniałem tutaj o Tytusie, o Tytus Gaming. No i jaki to przypadek? Ja myślę, że takich przypadków nie ma. Jeśli już mają być, to niech będą coraz częściej. 9 oczek w dół, tygodni na liście 7.

dwa największe przeboje, jeden Tytusa, jeden od Sweet Zero, utwór Big. I to znowu mogę się tutaj odnieść. Byłem na koncercie, widziałem, polecam, polecam bardzo serdecznie. Chodzić, słuchać, grać. To ostatnie to po naszej stronie. Staramy się wywiązywać z tego zadania. Miejsce 18, natomiast tutaj także ruchy. 9 oczek w dół. To przepraszam, mała korekta, bo poprzednio chyba wspomniałem o tym, że 9 Sweet Age Zero, 6 oczek w dół Sweet Age Zero, 9, miejsce 18, którego na razie odkryć nie zamierzam. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tygodni nie pomyliłem, a to przecież jest przecież możliwe. 5 tygodni Sweet Age Zero i Sweet Age Zero 7, a tutaj to miejsce 18, tygodnie 5. Teraz już myślę, że jesteśmy na dobrej nocie. Wszystko jasne, możemy lecieć z miejscem 18.

My oddech łapiemy bez problemu. Spokojnie lecimy przez tą pierwszą godzinę aferzasty. Tylko przypomnę, na antenie Radio Afera 98.6, tego dokładnie słuchacie w tym momencie. I nasza lista przebojów zatrzymała się na razie na miejscu 18. Chłopcy z miasta i lecę tu. To jest utwór, który wybrzmiał przed chwilą. A teraz praktycznie, właściwie to patriotycznie zagramy. Trzy tygodnie na liście się utrzymuje zespół z miejsca 17, z utworem z miejsca 17. No jakby nie patrzeć, są to tożsame rzeczy. Różne ochy, achy można nad tym utworem tutaj robić. No ale cóż, to nie byłaby dobra wypowiedź tej nazwy. A ostatnio mieliśmy o to dosyć zacięty bój, więc jak wszyscy już dobrze wymienili, no to ja też już muszę teraz dobrze wymienić. Ake.

No trochę jak z chłopów, tylko tacy chłopi bardziej współcześni, bardziej metalowi. Polki i utwór Ache to jest miejsce 17 i miejsc na liście dopiero 3, więc tu się jeszcze może dużo zdarzyć, szczególnie, że no tutaj duży skok w górę zaliczył ten utwór. 7 miejsc w górę względem zeszłego tygodnia i mamy tutaj taką małą strefę wzlotów, bo na miejscu 16 także ten wzlot się udał. O 4 oczka tylko tym razem, 4 tygodnie na liście, więc też niedawna nasza nowość, dobrze wam znany i lubiany i kojarzony Michał Kisielewski z Ciałem Elektrycznym.

ciało elektryczne, gitara elektryczna, no wszystko się zgadza. Perkusja tylko tam się, tam mi się wydaje, że chyba normalna, analogowa. Dajcie znać, jak wy to odbieracie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na tyle moje ucho jest wytrenowane. Sprawdziłem sobie także szybko. Dzisiaj są dwa ważne święta, które obchodzić myślę, że nawet by wypadało i należało. Najpierw to dla mnie mniej ważne. Dzisiaj jest Dzień Frytek. Mam nadzieję, że spełniliście swój obowiązek obywatelski, zjedliście frytki. Z innych obowiązków obywatelskich za jakiś czas, jak się tylko skończy aferzasta po 22, już będzie można głosować na nowe utwory i tam będzie taka zakładka z propozycjami. I my te propozycje zaprezentujemy w trakcie tej audycji, to zresztą wiecie. No i za chwilkę kolejna taka propozycja. Tydeusz, na plaży zasnąłem. Odwrotnie to przeczytałem. Zasnąłem na plaży. No i teraz jest dobrze.

No, to teraz czekamy tylko do końca audycji, żeby móc zagłosować na tą propozycję. Tydeusz zasnął na plaży. Antyletniaczek, tak to jest określane przez samego wykonawcę. No, ciekawe, czy antyletniaczek się przyjmie w takim letnim okresie. Dobrze, teraz szybko patrzę, to jest... Tak, to jest na razie pierwszy utwór, który nie ruszył się ze swojego miejsca. Miejsce 15 zostało takie same. Jaka piękna w ogóle tradycja. 15 miejsce, 15 tygodni na liście i zero, ani w górę, ani w dół. Madame Affaire.

Bowaryzm, a przez chwilę chciałem powiedzieć Madame Bowary, bo od tego się zaczęło tutaj, jak wspominał Arek Gaducewicz, od tej powieści. Jeśli się zastanawiacie, skąd ta nazwa i skąd to pojęcie, to ja nie będę robił wykładu tutaj, nie zamierzam, ale polecam sprawdzić, czym bowaryzm sam w sobie jest i kim jest pani Bowary właśnie. Prawdopodobnie źle to odczytałem, bo to jest francuska powieść, francuskiego autora przynajmniej, Gustave Flaubert. Flaubert, tak, no oczywiście, że francuski. Ja to zacznę, szybko sprawdzamy, szybko wiemy, szybko lecimy także do następnej propozycji, no nie propozycji, przepraszam bardzo, do następnej pozycji, miejsce 14. Tutaj duży wzrost, 9 oczek w górę, no i może i tutaj efekt Jarocina nieco zadziałał, bo ich dni na Jarocinie też się zbliżają. 8 tygodni na liście.

No, to był przed chwilą. Była przed chwilą Kafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi, tu jest Poznań, tu się słucha, a tam jest Jarocin, tam się słuchać dopiero będzie. I tak mamy pełną godzinę.

I przechodzimy do miejsca 13. I tutaj sprawdzam szybciutko, patrzę, widzę i jest. Najwyższy wzrost na tej aferzastej. 12 oczek w górę, miejsce 13. Teraz to luźno licząc 13 miejsce, no to z 25, tak? Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. Pluto mi tylko kiwa. Więc jeśli się pomyliliśmy, co złego, to nie ja, to Pluto złe. Adaś Kropka i jego utwór Wzrok, w którym plącze się miłość.

wzrok, którym plącze się miłość. Tygodni na liście ta miłość plącze się aż 6, więc całkiem dobrze idzie Adasiowi. Adaś, kropkę, przepraszam. Tutaj tej kropki nie można pomijać. Zawsze trudno jest z tymi zespołami z kropką. Czy czytać, nie czytać? To chyba zależy jednak od indywidualnej wizji samego artysty. No tutaj czytamy akurat. Tak spojrzałem też szybciutko, zerknąłem na naszą listę i widzę bardzo dużo utworów o miłości. To nie jest obserwacja, nie wiadomo jak bardzo odkrywcza, bo większość utworów o miłości jest, ale pięknie nam się tutaj skumulowały. Na miejscu 12 za to ta tendencja może się nieco jednak przerwać. 4 oczka w dół.

z drugiej strony kłócić się można, że no właściwie wszystkie utwory jakoś o miłości są, więc czy tak dobrze, czy niedobrze? Nie wiem, trudno powiedzieć. Miejsce 11 za to nam sprawiło tutaj bardzo dużo radości, znaczy mi przynajmniej, bo ja bardzo ten utwór lubię i bardzo dobrze pasuje do szczególnie do pogody, która panuje za oknem, a szczególnie do pogody, która panowała, gdy ten utwór się u nas pojawiał. To były te największe upały i wtedy cały czas w głowie mi chodziło to. Na miejscu 11, pierwszy nasz tydzień na liście zeszłotygodniowa nowość.

0: Kumbia, kumbia na naszej antenie, jakże letnia. Nawet jeśli to tylko letni wieczór, to i tak mam nadzieję, że się dobrze bawicie, potańczyć można, poskakać można. No, w sumie powinniśmy do tego zachęcać od początku, bo tu jest dużo utworów, do których można i tańczyć, i skakać, i krzyczeć. Przeżywać można po prostu też, ale to wszystko, tak jak moje ulubione powiedzenie każdego fachowca, tu trzeba na spokojnie posiedzieć, zobaczyć, bez stresu, bez pośpiechu, bo pośpiech tylko zły. I w ten sposób dochodzimy do naszej propozycji, która dokładnie o tym jest. Dżamani i utwór Do widzenia.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? Jak już będziesz robił swoją robotę,
2: panowie, spokojnie, bez presji. Bez

Do widzenia. Bardzo ładnie się kończy. Mieliśmy już post-funk, znaczy z płyty post-funk utwór Bowaryzm od Madame FR, a tutaj mamy coś, co nasi drodzy wykonawcy Jamani określają jako korpo-funk. Też ciekawa nazwa, ciekawe spostrzeżenie, a tu właśnie trzeba wszystko na spokojnie gra też miejsce 10, także z listy nowości, co bardzo, bardzo cieszy. Mute.

Miód, Ulfur, spokojnie, na miejscu 10. Tak się spokojnie zrobiło, trochę klejąco, leniwie. Mam nadzieję, że wy też czujecie takie, takie emocje. To teraz najwyższa pora, żeby z miejscem 9 to wszystko zburzyć.

Hańba Hioba Dylana, utwór Pan Bogaty, któremu udało się trzy oczka w górę wskoczyć. 23 tygodnie już się utrzymuje na tej liście. I za chwilkę na miejscu ósmym pojawi się rówieśnik. Tak, to jest to określenie, rówieśnik utworu Pan Bogaty. Sześć oczek w górę udało mu się podskoczyć, tym razem na miejscu ósmym. I tu będzie znowu to, co już graliśmy.

Madam FR z utworem Tylko Twój, także 23 tygodnie, dlatego rówieśnik w końcu i tutaj wszystko myślę w tym temacie. Jasne, tutaj przebój aferowy, dobrze znany, wszyscy nóżką tupią. No teraz utwór, który nieco krócej na liście się znajduje, ale skok jaki zaliczył, drugi najwyższy na tegotygodniowej liście, miejsce siódme.

tutaj zagrał nam. Z miejsca siódmego Jan Majewski z utworem Psychoza przed chwilą na naszej antenie. Ja przez ten czas, oprócz tego, że słuchałem, to jeszcze sprawdziłem, co tu za ciekawostki, może w mieście, może coś ciekawego się dzieje także w mieście, coś ważnego, coś wartego wspomnienia. I myślę, że to jest coś, o czym wspomnieć jest bardzo, bardzo warto i to jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ jak donosi nagłówek, poznański basen letni wyłączony z użytku. I chodzi o Chwiałkę. Chwiałka jest na razie wyłączona z użytku, no bo po prostu trzeba wodę wymienić. Wodę trzeba uzdatnić, więc na ten czas, nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa, więc na jakiś czas nie będzie można korzystać z zewnętrznego basenu Chwiałki, ale ma być to jak najszybciej załatwione. I potem już będzie wszystko okej, okay, wszystko dobrze. Full na maksa, full i ekstra, jak śpiewał Lech Janerka. I jeszcze z takich wiadomości około kąpieliskowych, też przecież no, nie ma ważniejszych rzeczy w okresie wakacyjnym niż to, to w powiecie wolsztyńskim kąpielisko Ustronie w Karpicku pod Wolsztynem zostało zamknięte z powodu zakwitu sinic, więc tam się nie wykąpiemy. Jeśli słuchają nas słuchacze z okolic Wolsztyna, no to złe wieści, ale myślę, że tam jest naprawdę dużo jezior, z których korzystać można. I to tak bez problemu. Dobrze, miejsce szóste teraz. If Heaven Exists, to jest założenie, które sprawdzają członkowie zespołu The Bullseyes.

energetycznie jak zawsze. The Bullseyes, 7 tygodni, przepraszam, na liście. No i właśnie, jeśli chodzi o to miejsce, to jest drugie, które się jeszcze nie poruszyło w ogóle. 6 miejsce, ani w te, ani w te. The Bullseyes sobie zostało i nie chcę nic powiedzieć, jak to wygląda dalej. Niech to będzie niespodzianka, którą ujawnimy za czas jakiś, a zanim ta wielka piątka, która potem się zmieni w wielką trójkę i w wielką samopanującą jedynkę, zanim to wszystko, to jeszcze ostatnia propozycja z naszych propozycji. Maja Kleszcz, utwór Zaproście mnie do ognia.

Wojciech Waglewski oczywiście także występuje. To był jego głos, który mogliście usłyszeć. Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski, zaproście mnie do ognia. Bardzo około, około Jarociński nam się okazała, bardzo około Jarocińska okazała się nam ta aferzasta. Sprawdzając jeszcze rzutem oka na takich tematów około Jarocińskich, to chyba już na ten moment, a nie, będzie jeszcze jeden, ale to za chwileczkę. Na razie miejsce piąte i tutaj odkrywamy już te najważniejsze karty. 33 tygodnie na liście i 2 oczka w górę.

Nie wiem, jak wasze zdanie na ten temat wygląda, ale moje jest takie, że to chyba najważniejszy utwór, jaki można usłyszeć w piątek wieczorem. O ile faktycznie nie musicie w sobotę pracować, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy czekają tylko na ten utwór, żeby symbolicznie chociażby rozpocząć swój weekend, tak już właśnie z naszym Radiem Afera, i tak, żeby sobie ten weekend spędzić bardzo przyjemnie, bez żadnych trosk o pracę. I teraz wspomniany akcent jarociński, teraz to już na pewno ostatni na tę edycję aferzastej. Miejsce czwarte, na niej tutaj też mały wzrost, oczko w górę względem zeszłego tygodnia i tygodni na naszej liście 13.

czwarte miejsce Dildo Buggins i utwór Masło. Grabasz oczywiście na ficie. Grabasz, który wystąpi zarówno na koncercie, jak i na bardzo, bardzo ciekawej konferencji, która będzie się, którą będzie prowadził zresztą Edgar, jeśli mnie teraz pamięć nie myli. Chociaż tutaj proszę mnie nie cytować, bo mówię teraz na szybko z pamięci, ale chyba Edgar nasz poprowadzi konferencję z Krzysztofem Grabowskim i Krzysztofem Grabowskim, którzy obaj spotkają się, żeby porozmawiać o życiu, o muzyce na festiwalu w Jarocinie. Wcześniej na miejscu piątym oczywiście Ciepłe Brejki i Kroto, Jutro do roboty, to tak z akademickiego obowiązku, żeby to zaraportować. Teraz zaczynamy już wielkie odliczanie. Miejsce trzecie, tygodni na liście 40.

To było miejsce trzecie, September, Friends Forever. 40 tygodni na liście i tu już powoli zaczynamy, znaczy powoli, tu już nie powoli, tu już na szybko zaczynamy ostatnie rozliczenia. Kończy się powoli czas naszej audycji. Zostały tylko dwa miejsca i część z was na pewno bardzo czeka na to, co się wydarzy, więc tu nie mówię już absolutnie nic, poza tym, że teraz miejsce drugie.

0: Doktorze? Potrzebujemy pana na CITO.
1: Doktorze, cześć!
2: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra? Jazzowy temat.

No i mamy nasze 24 jeszcze utwory, które wybraliście wy, czyli nasza aferzasta, piękna lista naszego Radia Afera. To było notowanie, szybko mówiąc, 1749, tak, wszystko się zgadza, 1749 notowanie, więc za nie bardzo wam dziękujemy. To był skład stały, znany, mam nadzieję, że także w miarę lubiany. Mikołaj Kluciński za konsoletą, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie. Na samym końcu miejsce pierwsze nie trzeba zapowiadać. Wy je bardzo dobrze znacie, więc my się tylko pożegnamy, życząc wam wszystkim dobrego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Aferzasta. Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
5: Cześć, z tej strony Aleksander Znaniecki. To jest kolejne Calcified. Tematem dzisiejszego odcinka będzie ogólnie muzyka elektroniczna. No i zaczniemy sobie od... No właśnie, od czego zaczniemy? Zaczniemy od zespołu Kraftwerk, który myślę, że... był gdzieś właśnie w początkach powstawania tej muzyki elektronicznej, był takim, odegrał bardzo ważną rolę. Ogólnie rzecz biorąc, zespół powstał w roku 1970. Początkowy skład to było dwóch muzyków, to był Ralf Hütter i Florian Schneider. I pierwszą płytę, jeśli chodzi o pierwszą płytę, ogólnie rzecz biorąc, te pierwsze płyty, które oni wydawali, nie osiągnęły takiego dużego sukcesu. W 1970 roku wydali płytę Kraftwerk, potem w 1972 wydali płytę Kraftwerk 2, w 1973 wydali płytę Ralf and Florian, to są właśnie imiona tych założycieli, i w 1974 została wydana płyta Autobahn, która odniosła właśnie jako pierwsza taki większy komercyjny sukces. Sprawiła, że ten zespół, powiedzmy, że się przebił czy wybił. I o ile sama płyta Autobahn jest moim zdaniem taka dość monotonna, chociaż zachęcam was do tego, żeby sobie ją odsłuchać, no bo to jest kawał historii i tak naprawdę można zobaczyć, od czego to wszystko się zaczęło. O tyle druga płyta to jest Radioactivity, bądź tytuł oryginalny Radioaktivität po niemiecku, bo to też warto, myślę, powiedzieć, jeśli ktoś nie jest za bardzo zaznajomiony z Kraftwerkiem, że oni wydawali płyty zarówno po niemiecku, jak i po angielsku. Ja osobiście uważam, że płyty po niemiecku są tą, powiedzmy, właściwą wersją, tak w cudzysłowie, bo wiadomo też, że co kto lubi. No i tutaj sobie zagramy z tej płyty Radioactivity, czy dokładniej na tej płycie na stronie pierwszej drugi utwór to jest właśnie tytułowy Radioactivity czy Radioactivity. Natomiast tutaj zagramy nie z samej płyty, tylko to będzie nagranie live z wydarzenia No Nukes 2012. To jest wydarzenie, czy powiedzmy cykl koncertów, który odbył się właśnie w 2012 roku w Japonii. Jako taki trochę, to też było powiązane z tą katastrofą elektrowni Fukushima i to wydarzenie muzyczne było takim trochę protestem przeciwko w ogóle używaniu czy to powiedzmy siły atomu, czy to w elektrowniach, jakby nazwa wydarzenia No Nukes, więc też dotyczy to broni atomowej. No, ale myślę, że nie ma co dalej opowiadać. Zagrajmy sobie właśnie tutaj materiał live z występu zespołu Kraftwerk na tym wydarzeniu. Nie wiem, czy można to nazwać festiwalem, czy jak to inaczej nazwać. To było dwudniowe wydarzenie. No, więc posłuchajmy.

Tutaj pozwolę też sobie przedstawić, zarysować ramy czasowe, jak wyglądało to w porównaniu do płyt, o których mówiłem w poprzednim odcinku audycji. Więc tak, zespół Kraftwerk powstał w 1970 roku, tak jak już mówiłem. I to było 2 lata po wydaniu płyty przez Wendy Carlos, płyty Switched on Bach, ponieważ ta płyta została wydana w 1968, więc 2 lata przed założeniem Kraftwerku. Z kolei 3 lata po założeniu zespołu Kraftwerk, można tak powiedzieć, Mike Oldfield wydał płytę Tubular Bells. Natomiast też mieliśmy w poprzednim odcinku Neila Younga i Crazy Horse'a z płytą Everybody Knows This Is Nowhere. I to ona z kolei była wydana w 1969 roku, więc tutaj mamy, nam się ładnie układa 1968, 9 i 1970. Jakby widzimy, że wszystkie, może ten Neil Young z Crazy Horse'em, może tak mniej, to bardziej powiedzmy jest jakaś zbieżność czasowa, ale jeśli chodzi o te elektroniczne płyty, to że faktycznie ten rok, okolice roku 1970 były jakimś takim, myślę, że można powiedzieć, że początkiem. Zaczynało się to gdzieś przebijać do mainstreamu może. Jeśli weźmiemy Switched on Bach, sukces komercyjny tej płyty zrównamy z przebiciem się syntezatora Mooga do mainstreamu, do muzyki mainstreamowej, to możemy tak powiedzieć. No, potem z kolei właśnie ta płyta Radioactivity, ona została wydana w 1975 roku. To jest 2 lata z kolei po Tubular Bells. No i myślę, że tak na ten moment to tyle.

Natomiast też jeszcze wracając na chwilę do samego utworu, tam też są wymieniane, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale są wymieniane nazwy różnych miejscowości czy różnych miejsc, w których doszło do różnych katastrof właśnie związanych z użyciem energii jądrowej. I tam w drugim wersie, czy w drugim, powiedzmy, powtórzeniu było zmienione, że tak jak w oryginale było Hiroshima, tam było zmienione na Fukushima. Można było usłyszeć też, jak tłum klaszcze, czy ogólnie reaguje na tą podmiankę, że tak powiem. No, natomiast też jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz, właśnie jeśli chodzi o utwór Radioactivitet, czy Radioactivity po angielsku, ponieważ tam się pojawia taki specyficzny dźwięk, temat, nie wiem jak to najlepiej nazwać. Myślę, że puszczę wam, tutaj akurat będzie to z wersji oryginalnej właśnie z płyty, która ukazała się w 1975 roku. To jest trochę przefiltrowane, żebyśmy właśnie słyszeli, o co konkretnie chodzi. No właśnie, więc słyszymy takie charakterystyczne piszczenie i moglibyście zapytać, co to jest, czemu wam to puszczam, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż jest to sygnał, nie wiem jak to dokładnie określić, ale chodzi tutaj o kod Morsa, który właśnie był nadawany, tutaj nie znam dokładnie parametrów technicznych, jak to dokładnie działało, ale właśnie był też nadawany dźwiękowo. Nie wiem, czy nawet to nie było takie główne jego zastosowanie, no bo druga opcja to są oczywiście sygnały świetlne. Natomiast tutaj mamy wersję dźwiękową. Tutaj też z ciekawostek to też było to wykorzystywanie na początkach, jak dopiero powstawała komunikacja radiowa. Nie wiem, czy dokładnie na morzu, czy też między na przykład samolotami, ale właśnie było to właśnie w takiej formie, jak tutaj wykorzystywane. No, już nie mówiąc tam o telegramach i tak dalej. Natomiast co tutaj jest zakodowane w tej piosence? Tutaj poświęciłem czas na to, żeby sobie to odkodować. I tutaj jest po prostu zakodowane słowo radioactivity po angielsku, nawet w niemieckiej wersji utworu, więc to jest taki dodatkowy smaczek. Myślę, że tu o Kraftwerku można by dużo, dużo mówić. Jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę tutaj, to zwłaszcza słychać w oryginale. Nie będę akurat oryginału puszczał, bo myślę, że to trochę by było słabe w jednej audycji raz za razem puszczać najpierw wersję koncertową, potem oryginał. Natomiast tam jest zastosowany dźwięk, powiedzmy, dezodorantów czy jakichś aerozolów. To też właśnie w mniej więcej czasowo, jak pojawia się ten sygnał Morsa, powiedzmy, to też pojawiają się takie dźwięki, powiedzmy, syczące, tak jak po prostu brzmi dezodorant, jak się go używa. Więc też, jeśli byście chcieli faktycznie sobie zobaczyć, jak to posłuchać, jak to brzmi, to polecam sobie puścić oryginał i naprawdę można tam ciekawe rzeczy znaleźć. No,
Jeszcze mogę dodać, że ja byłem na Kraftwerku, ponieważ Kraftwerk też wystąpił w Polsce w roku 2019. To było w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. I jeśli chodzi o sam koncert, ogólnie dostaliśmy tam też okulary takie 3D, jak w kinach się dostaje. I dużą częścią, myślę, że też tego koncertu były właśnie wizualizacje wyświetlające się za muzykami. To też, jeśli poszukacie sobie wideo do właśnie z tego wydarzenia No Nukes z 2012 roku, to też możecie sobie znaleźć właśnie ten występ Kraftwerku i tutaj też możecie sobie podejrzeć, jak to wygląda. Oni też mają takie stroje, nie wiem, czy one są podświetlane, czy się świecą w UV, czy jak to dokładnie działa, ale imitują one taką siatkę, jak figury 3D, powiedzmy, w komputerach się modeluje, czy powiedzmy jakieś początkowe, czy jakieś uproszczone wyświetlanie tych figur, tych brył, to mniej więcej tak to wygląda. No, ale myślę, że tu nie ma co mówić o tych efektach wizualnych, lepiej je zobaczyć. No i o tyle, o ile sam koncert nie jest może jakiś bardzo widowiskowy, bo po prostu jest czterech panów, którzy sobie stoją nad konsoletami i coś tam klikają, no tyle faktycznie te wizualizacje były ciekawe. Tutaj też pamiętam właśnie, że w tym 2019 w Katowicach pojawił się taki akcent, gdzie było na filmie pokazany ten spodek katowicki. Z tego, co pamiętam, to tam było właśnie pokazane, jak on ląduje. Więc też tutaj widzimy trochę takie smaczki, tak jak właśnie na tym koncercie na No Nukes było tam podmienione to słowo na Fukushima, tak też właśnie panowie w Katowicach się prezentując też dodali jakieś takie nawiązanie do tego miejsca. No, natomiast myślę, że tutaj na ten moment zamknijmy może ten temat Kraftwerku, bo i tak się rozgadałem więcej niż powinienem. Teraz przejdziemy sobie do Neila Younga, który został już wspomniany. I myślę, że posłuchajmy sobie najpierw utworu, a potem wyjaśnię, czy opowiem jakąś historię, która ogólnie jest z nim związana. Natomiast tutaj tak słowem wstępu powiem, że to jest płyta, która się nazywa Trans. Ona została wydana, z tego co sobie zapisałem, to w 1983 roku, chociaż widzę, że na Spotify'u jest informacja o roku 1982, ale myślę, że to nie jest tak bardzo znaczące. W każdym razie była to płyta, na której Neil Young eksperymentował z wokoderem, między innymi, z syntezatorami i też ogólnie, powiedzmy, z taką elektroniką, więc może was zaskoczyć to brzmienie, które za chwilę zaprezentuję. No, więc sprawdźmy.

To był utwór Mr. Soul właśnie z płyty Trans Nila Younga. Tutaj jeśli ktoś śledził, powiedzmy, czy zna bardziej twórczość Nila Younga, tutaj chodzi dokładniej o jego twórczość z zespołem Buffalo Springfield. To możecie kojarzyć ten utwór skąd właśnie z wykonania z zespołem Buffalo Springfield, czy bardziej w ramach zespołu Buffalo Springfield, bo to była grupa, w której między innymi członkiem tej grupy był Neil Young. Tutaj utwór Mr. Soul został napisany przez Neila Younga. No, więc też, jeśli chcecie, znowu możecie sobie porównać obie wersje. Zastanawiałem się nad tym, czy nie zrobić tego w audycji, ale uznałem, że jednak granie dwa razy praktycznie tego samego to może nie być dobry pomysł. Wracając jeszcze do płyty Trans ogólnie, może jeszcze kończąc wątek Buffalo Springfield, to właśnie utwór Mr. Soul został wydany w 1967 roku, więc to znowu widzimy, że kręcimy się właśnie w miarę podobnych czasach. To była na stronie B singla akurat, został on wydany. No a później na płycie Buffalo Springfield Again, czyli drugi album tej grupy. Jeśli zaś chodzi o ten cover, czy tą wersję, którą przed chwilą usłyszeliście, to płyta Trans została wydana w 1983 roku. To był pierwszy album, który Neil Young wydał po opuszczeniu wytwórni, w której zaczynał, czyli Reprise Records, i przeniósł się z niej właśnie w 1982 roku. To nastąpiło, że przeniósł się do wytwórni Geffen. W 1983 roku wydał płytę Trans. Tam też warto wspomnieć, że jeszcze w Reprise Records wydał taką płytę Reactor, która też jest powiązana trochę właśnie z płytą Trans. W sensie obie są, powiedzmy, w podobnym trochę stylu są nagrane. Tutaj pojawia się w obu jakaś taka powtarzalność. To chyba zwłaszcza jest widoczne na płycie Reaktor, czy słyszalne, bo przyznam szczerze, że w sumie nie słuchałem za bardzo tej płyty. I wynika to z tego, że Neil Young w czasie, kiedy nagrywał tą płytę, to opiekował się swoim synem, który cierpiał na porażenie mózgowe. I właśnie, powiedzmy, w ramach tej opieki czy jakiejś formy terapii wykonywał z nim różne powtarzalne czynności, w sensie tą samą czynność po prostu wielokrotnie. I właśnie z tego się wzięło to, że ten reaktor zawiera jakieś takie też powtarzalne elementy, czy ogólnie, że jest taki powtarzalny. Natomiast jeśli chodzi o płytę Trans, to tutaj użycie właśnie wokodera miało w jakiś sposób reprezentować to, jak Neil Young próbował się porozumieć ze swoim synem, czy też jego syn próbował się porozumieć z Neilem. I właśnie
wokoder w jakiś taki sposób, powiedzmy, zniekształca ten głos, też przekształca go, tak jakby upraszcza trochę. Ciężko to, myślę, opisać. Najlepszą opcją jest po prostu posłuchać, jak to brzmi, i wydaje mi się, że właśnie na 99% w utworze Mr. Soul mieliśmy okazję to usłyszeć. No i właśnie to było tym spowodowane, czy powiedzmy było jakimś takim symbolicznym przedstawieniem czy nawiązaniem właśnie do tej sytuacji, w której Neil Young się wtedy znalazł. Tutaj też jeszcze być może pojawi się w którejś z przyszłych audycji, mam taką płytę DVD z koncertem Neila Younga właśnie w ramach trasy promującej ten album Trans z Berlina Zachodniego, jeśli się nie mylę, bo to jeszcze były te czasy, kiedy Berlin był podzielony, więc być może to też się jeszcze pojawi. No, natomiast też jeszcze z jego synem wiąże się ciekawa historia. To konkretnie chodzi o taki cykl koncertów w Shoreline Amphitheater. To też jest coś, o czym dowiedziałem się post factum, po tym jak znałem tam na YouTubie, sobie znalazłem kilka koncertów właśnie, które były organizowane w ramach tego wydarzenia, bo tam też była właśnie organizowana zbiórka na rzecz szkoły, w której dzieci tam z różnymi takimi problemami rozwojowymi mogły się uczyć. Tam też występowało wiele gwiazd, więc myślę, że do tego też wrócimy. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego wykonawcy. To już jest skok w czasie, że tak powiem, podróż w czasie do roku, już sprawdzam którego. To jest nawet rok 2023, ponieważ przejdziemy sobie tutaj do epki wykonawcy STR, ukośnik ST, i będzie to utwór właśnie z epki o tej samej nazwie. Tutaj znalazłem informację, że to powinno chyba się czytać jako Trust, i zagramy sobie tutaj utwór drugi z tej epki, który nazywa się Run.

Także był to utwór Run zespołu czy duetu tak naprawdę w momencie nagrywania tej epki Trust czy TR/ST, właściwie to TR/ST. Tutaj też gościnnie wystąpiła Cecile Belief. Jeśli chodzi o zespół czy projekt TRST, to jest to właśnie projekt Kanadyjczyka Roberta Alfonsa. Tutaj też można znaleźć pewne powiązanie, ponieważ Neil Young, mimo tego, że na tyle, na ile się orientuje, to większość swojego życia, czy też nie wiem, czy można powiedzieć, że przez całą karierę muzyczną, ale chyba tak, był jednak związany, czy ogólnie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to mimo to jest on też z pochodzenia Kanadyjczykiem. Podobnie właśnie jak Robert Alfons, czyli osoba stojąca za tym projektem TRST. I tutaj ta epka, tak jak mówiłem, ukazała się w roku 2024, więc tutaj dokonaliśmy dużego przeskoku w czasie, bo można powiedzieć, że o ponad 40 lat. Natomiast też uważam, że jeśli chodzi tutaj o brzmienie, to fajnie ona nawiązuje właśnie do takiej starszej muzyki. Też słyszymy w pojawiające się, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to słyszymy tam na pewno te syntezatory, więc myślę, że tutaj jak najbardziej można by to uznać za taką, powiedzmy, coś, co brzmi jak starsza muzyka. Myślę, że jak najbardziej może ona... Myślę, że jak najbardziej możemy tutaj przedstawić, mogę ją przedstawić w tej audycji. No, natomiast teraz znowu, jak już przeszliśmy właśnie do tych syntezatorów, do takiej fajnej, właśnie wracając jeszcze do tego kawałka Run, myślę, że to taka dość fajna muzyka do potupania nóżką. Tutaj pozdrawiam Zosię Jarzębską z audycji 1000 guzików i ryba, jeśli słucha, bo mam nadzieję, że sprawiło to, że potupała nóżką ta muzyka, czy że nawet nóżka sama zaczęła tupać mimowolnie. Natomiast teraz przejdziemy sobie do Depeche Mode. Mimo że mam wrażenie, że jeśli chodzi o ich taką późniejszą twórczość, czy tą twórczość, z której bardziej są znani, przynajmniej dla mnie początkowo byli, jakby to były pierwsze gdzieś, pierwsze ich utwory, które poznałem, to były na przykład Personal Jesus, które mam wrażenie, że to brzmienie jest takie trochę, nie wiem jak to dokładnie opisać, ale bym powiedział, że takie trochę bardziej mroczne, takie mniej może jakieś takie żywe, właśnie w porównaniu czy w opozycji do na przykład ich pierwszej płyty, z której bym chciał zaprezentować. Tylko muszę ją sobie tutaj otworzyć. W każdym razie chciałbym zaprezentować z niej utwór Boys Say Go, który myślę, że też jest takim fajnym utworem, znowu energicznym. Wydaje mi się, że on też patrząc tutaj po liczbie odtworzeń na Spotify'u, to widzę, że on chyba nie jest aż tak bardzo znany, więc myślę, że warto tutaj czasem odejść od na przykład tego Personal Jesus, który jest katowany w kółko i mam wrażenie,
przynajmniej jeśli o mnie chodzi, że już tak trochę mam go dość i warto sobie na przykład można w ogóle pójść w ten sposób, że zacząć właśnie od początku dyskografię danego zespołu sobie odsłuchiwać. No, ale posłuchajmy utwór Boys Say Go do rozgrzania się, powiedzmy, po tym, może niekoniecznie rozgrzania się, bo te ostatnie dni i tak już dość mocno nas rozgrzały, ale do znalezienia jakichś takich sił po tym całym męczącym tygodniu, żeby właśnie fajnie sobie wejść w weekend.

Także to był utwór Boys Say Go. Mam nadzieję, że trochę was tutaj poderwał do tańca. No, tutaj warto jeszcze dodać, jeśli chodzi o zespół Depeche Mode, że powstał on, został założony w roku 1980 i to z kolei możemy sobie odnieść do płyty Trans Neila Younga, która okazała się w roku 1983. Tutaj zostawiam już wam ocenę, co tutaj uważacie, jeśli chodzi o porównanie, porównanie tych dwóch płyt. Myślę, że jeśli chodzi o Depeche Mode, to brzmienie jest jednak jakieś takie, powiedziałbym, że bardziej dojrzałe. Jeśli chodzi o Neila Younga, to właśnie tłumacząc, o co chodzi z tym dojrzałym, to jest to dla mnie, brzmi trochę jak taki eksperyment, jak powiedzmy Rockman, który stwierdził, że o, fajna ta elektronika, zrobię teraz coś elektronicznego. Oczywiście tutaj nie ujmując nic Neilowi Youngowi, bo też trzeba też patrząc sobie na przykład na Spotify'u, na listę jego albumów, to naprawdę jest tego bardzo dużo. Natomiast no, jest to na pewno trochę inna muzyka. Tutaj też jeszcze wiążąc to z kolei z Kraftwerkiem, to Neil Young też mówił, jeśli chodzi o płytę Trans, to też inspirował się właśnie zespołem Kraftwerk. I tam też z tego, co sobie doczytałem, myślę, że to też jeszcze warto zaznaczyć, że dużą część tych piosenek, czy powiedzmy taką główną pracę nad tymi piosenkami, to on sam wykonywał. Tam też była wypowiedź członka zespołu Crazy Horse, że w sumie tak trochę ich odsunął na bok i sam sobie zaczął tworzyć tą muzykę. No, ale myślę, że tutaj zamknijmy na razie ten temat, bo tu też znowu dużo by można mówić na ten temat. Teraz sobie z kolei przejdziemy też do czegoś nowszego. Przejdziemy sobie mianowicie do zespołu Rebeka. To jest poznański, czy bardziej może był poznański zespół, poznański duet. I sobie posłuchamy tutaj występu w ramach koncert Kultura 2.0. Nina, otwarta scena, jeśli się nie mylę. A nie, myślałem, że to było w Poznaniu, a to jednak było akurat w Warszawie. Natomiast no, cały czas jest ten akcent, że zespół faktycznie jest poznański i tu na pewno się nie mylę. Swoją drogą też Iwona Skwarek miała, czyli właśnie wokalistka duetu Rebeka miała przez pewien czas audycję w Radiu Afera. No niestety ona już nie mamy jej w ramówce. No, ale myślę, że tu dość sporo jest nawiązań, natomiast posłuchajmy teraz. To będzie utwór Unconscious właśnie w wykonaniu live. No, to też jest ogólnie elektroniczne granie, może już nie jest takie brzmieniowo tak bardzo retro, powiedzmy, ale ciągle myślę, że fajnie jednak posłuchać tego, zobaczyć sobie, powiedzmy, jak to wygląda. To jest w ogóle koncert zespołu to jest koncert z roku 2013. No, więc myślę, że fajnie sobie to zestawić właśnie, żeby nie grać tylko tej starszej muzy, to też posłuchać czegoś nowszego, więc posłuchajmy.

0: Tutaj niestety musimy uciąć ten występ. To jest właśnie początek tego występu, o którym mówiłem. Jeśli chcecie sobie posłuchać reszty, a myślę, że warto, to myślę, że będziecie w stanie to znaleźć właśnie na YouTubie na przykład. To jest Rebeka Koncert Kultura 2.0 Nina/Otwarta Scena. Tu warto myślę też zwrócić uwagę, jak to granie na żywo wygląda, jak energicznie właśnie Iwona Skwarek tutaj powiedzmy obsługuje instrumenty, w sensie to jest taki, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale taki pad z przyciskami. No, w każdym razie myślę, że nie ma co tutaj gadać, warto sobie to obejrzeć, jak to faktycznie wygląda. I to tyle w dzisiejszej audycji Calcified. Mówił dla was, audycję prowadził Aleksander Znaniecki, a ja was zapraszam na Trashing Madness, które już za chwilę.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
2: said. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Trashing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 200 000 000 000 nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Witam w audycji Trashing Madness w Radio Afera, jak w każdy piątek po 23. Mówię do was Lech Malendowski i lećmy z metalem, bo nikt za nas tego nie zrobi. Mamy okres letni, ale to nie znaczy, że w metalu nic się nie dzieje. Coś tam się dzieje, chociaż nie wiem jak wy, ja mam wrażenie, że ostatnie dwa tygodnie jestem zarzucany remasterami, reedycjami i tak dalej, i tak dalej. Jak sami wiecie, niektóre z tych rzeczy lubię i wam czasem prezentuję, niektóre patrzę tak na nie i się zastanawiam, po co? Dzisiaj mam coś takiego? Mam! Będzie za chwilę. Mam też dwie, no, okrągłe rocznice. Coś tam właśnie z tych nowości. Mam jedną bardzo ciekawą płytę, nieoczywistą. No i skończymy polskim zespołem, który właśnie będzie w ten weekend grał na Red Smoke'u. O tym wszystko do godziny pierwszej. Musicie się przekonać, pozostając przy radioodbiornikach lub też przy, nie wiem z czego słuchacie naszej audycji, to by trzeba sprawdzić. Są na to specjalne programy, kto jak słucha, czy z radyjka, czy przez internet, bo oczywiście można nas słuchać online, ale to są jakby szczegóły. To co, kto został, nie wyjechał nad nasze piękne polskie morze, siedzi i słucha metalu, zapraszam, będzie jazda. Zaczęliśmy od Murder Squad. Przypomnę, jedna z moich ulubionych tak zwanych supergrup ze Szwecji. Połowa ówczesnego składu Dismember i Entombed. To jest chyba skład marzeń. No bo na płycie debiutanckiej I'm Sane, Insane and Mentally Deranged, z której posłuchaliście czterech pierwszych utworów, tutaj udzielali się niejaki Matty Kerki, wokalista Dismember, Richard Cabeza, basista z Dismember, Pita, perkusista Entombed i Ufe, gitarzysta Entombed. A gościnnie na backing wokalach tak zwanych niejaki Jürgen ex-Grave, a ówcześnie na basie gdzie? W Entombed. No i wyszło bardzo fajnie. Mało szwedzko, bardziej amerykańsko, Autopsy, te klimaty. Dwie fajne płyty zostawili po sobie i się rozlecieli, ale w zeszłym roku się reaktywowali, o czym nieraz wam już mówiłem. Mocno się ciesząc, czekając być może na jakąś nową płytę. Tydzień temu grali na Obscene Extreme. Kto z was był ten? No, żałuję, że nie byłem. Zazdroszczę wam strasznie. Tym bardziej, że to była, zdaje się, ostatnia edycja Obscene Extreme w tym miejscu. Zobaczymy, co Cierbi wymyśli za rok.

szkoda tego amfiteatru, byłem tam wiele razy i zawsze się bawiłem pysznie. Murder Squad za nami, lećmy z tą okrągłą rocznicą. Pora wjechać z tortem dużym, 40 świeczek. 12 lipca roku 86 ukazał się drugi album Niemców, Destruction, Eternal Devastation, do którego mam mocno sentymentalny stosunek, bo w zasadzie chyba jest to mój ulubiony krążek Niemców i jak patrzę na tę dyskografię, no to po epce Mad Butcher... słuchałem parę tych płyt, zresztą chwaliłem wam ostatni album, który gdzieś tam po wielu miesiącach w końcu zagrałem i chwaliłem, że no nie spodziewałem się, że tak będzie dobrze, bo faktycznie coś jakby tam im pykło, natomiast to poprzednie trochę mnie to męczyło, inaczej mnie to męczyło niż Kreator, ale jednak jakoś no szmir i spółka nie potrafili mnie zachęcić do swojej nowej muzyki. No i Eternal Devastation, owszem, wracam. Mieliśmy to na kasecie w domu i teraz nie pamiętam. Brat to miał, czy to był pirat? Pirackie rzeczy z MG i z Taktu ukazały się dopiero chyba w 90 albo 91 roku, a on miał albo jakąś taką przygrywkę i z okładką zrobioną jak w formie zdjęcia, można było kiedyś kupić coś takiego w okrąglaku na przykład, albo miał jeszcze jakiegoś starszego pirata, już teraz nie pamiętam, nieważne. Na tej płycie się dzieją jeszcze ciekawe rzeczy, Tommy na gitarce, na perkusji, Mike na gitarce i oczywiście Szmier na basie, w wokalach, młodzieża byli wtedy i no, byli wściekli na wszystko i też w tekstach to słychać, ale to jest jakby historia i... No teraz już grają zawodowo, więc nie mają się za bardzo na co wściekać. Tak samo jak słyszę teksty Mile Petrocy z Kreatora. Takie zbuntowane w jego wieku i będąc na takim etapie życia i, że tak powiem, statusie majątkowym, śpiewającym o tej rebelii, tam o końcu świata i tak dalej. To śmiać mi się chce, ale dobra, no taka jest praca. Ale zawsze wracam do starych płyt Kreatora. Pleasure to Kill, przypomnę, się ukazał w 86 roku. No i to były płyty, do których oni już nigdy stylistycznie nie wrócili. Trochę szkoda, trochę no, jakby nie ma nad czym płakać, zawsze możemy sobie do nich wrócić. Wróćmy sobie do otwierającego Curse the Gods i do ciekawego, lirycznie przynajmniej, jeżeli chodzi o płytę Eternal Devastation, utworu numer 4, czyli United by Hatred, bo to jest, zdaje się, historia walki germańskich plemion z kolonizacją rzymską dawno, dawno temu. No, Sabaton mógłby się uczyć pisania utworów historycznych od niektórych zespołów. Lećmy z Destruction. PS Sabatona nie będzie.

Pyk. Pierwsza rocznica odhaczona to był Distraction z dwójki sprzed 40 lat. To jest audycja Thrashing Madness i nie ustajemy na chwilę, nawet teraz będzie nowość. Jedna z tych płyt, o których można powiedzieć dużo, ale nie, że są oryginalne, a zarazem w żadnym wypadku nie jest to krytyka, ale nieraz też o tym mówiłem w audycji, że no raz na jakiś czas człowiek musi sobie posłuchać rzeczy, które już kiedyś słyszał. Chodzi o to, żeby nóżka tupała, a nie żeby było na siłę oryginalnie. No i młodzi, zakładam, że młodzi Duńczycy zespołu Speed Slat, założonego zaledwie 3 lata temu, zadebiutowali epką w zeszłym roku, ale teraz przyszła pora na longa i powiem wam, że słucham sobie tego milonga od dość dawna. Nosi on tytuł Symbian Rights. Ukazał się 26 czerwca w Listenable Records i jest to znakomite granie bez cienia silenia się na oryginalność, bo jeżeli właśnie lubicie no te stare traszowe kapelki teutońskie, właśnie choćby Distraction, ale też te nowe, nowsze, Bewitched, Niflheim, czy Aura Noir, czy Vulture, czy choćby Midnight, no to już wiecie, gdzie jesteście. Zapraszam zatem do tańca otwierający Pestry Dance Stallions i zamykający tytułowy Symbian Rights, bo w zasadzie słuchałem tej płyty tyle razy, że mógłbym wybrać jakiś utwór gdzieś tam z boku, kombinować środek, trzeci, czwarty, ósmy, ale taką klamrę zrobię sobie, a resztę musicie nadrobić sami, bo naprawdę warto. Wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, jest jak najbardziej komplementem, nie krytyką. Lubię takie granie, lubię, niech będzie taki zespół nawet z milion. Ważne, że się kręci. Speed Slat w tej chwili przed wami.

Brawo, bardzo elegancko, bardzo mi się podobało. Młodziaki z duńskiego Speed Slat. No grają metal tak, jak się powinno grać metal. Nie mam uwag, czekam na więcej. Co dalej? To była nowość. No to pora na rzeczoną reedycję, o której wspominałem wcześniej. Proszę Państwa, 2 lata temu ukazał się debiutancki album niejakiego Kerry'ego Kinga. No i po 2 latach ukazało się jego wznowienie pod dumnie brzmiącym tytułem Deluxe Extended Edition. Inna trochę okładeczka. No i wznowienie jak wznowienie. Płyta, widzę, zbiera dość średnie recenzje na Metal Archives. Dużo hejtu tam się leje. Niektórzy dają po 0%. Nie, nie. Ludzie chyba oczekują, nie wiem w sumie czego oczekują. Słyszeliście ostatnią płytę Slayera? Wszyscy krytycy solowej płyty Kerry'ego Kinga. Czego byście się spodziewali? No. Inna rzecz, że faktycznie Kerry dość mocno promował ten swój solowy projekt z udziałem kolegów. Phil Demel na gitarce, przypomnę. Kyle Sanders na basie. Margo Segeda, wokalista oczywiście z Death Angel. No, ludzie mówią, że on to nie pasuje wokalnie do tej muzy. Oczekując chyba, że będzie drugim Tomem Araya, ale no nie jest. Mark nie jest Tomem, on robi wokale po swojemu. I bardzo dobrze. No i Paul Bostaw na perkusji. Zresztą 2 lata temu grali na Mystiku i kto słyszał covery Slayera w wykonaniu Marka, no to chyba nie ma... Myślę, że tam krytykom zamknął buzię dość solidnie. No i na rzecz, że faktycznie, no... Jak się komuś ten Kerry King nie spodoba, to już nic nie poradzę. No, no, no to też się nie dziwię. Nie każdy musi to lubić. Ja tam znajduję dla siebie fajne momenty, nie klękam, ale też nie wrzucam tego do worka z napisem odpadki. Okej, no to jest, dostałem to, czego się spodziewałem. Natomiast dlaczego przyniosłem tę reedycję? Fajne rzeczy dzieją się po materiale właściwym, bo po 13 tytułowym utworze następuje 5 utworów demo. I w tych utworach demo, raz że one się troszkę różnią, ale tam śpiewa sam Kerry fucking King. I powiem wam, nie żebym uznawał go nagle za znakomitego wokalistę, ale fajnie mi się słucha tych utworów demo z wokalami Kerry'ego Kinga. Naprawdę chłop daje radę. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on nie postanowił w tym zespole być jednocześnie wokalistą, gitarzystą, skupić się tylko na scenie, na grze, na gitarze i wziął sobie Marka za mikrofon, ale powiem wam, za chwilę posłuchacie 3 utworów i no nie ma wstydu, nie? Pytanie, czy to są utwory faktycznie demo, czy tam były jakieś czary mary na konsoli. Natomiast dobrze mi się tego po prostu słucha i no nie spodziewałem się, że to tak fajnie zabrzmi. A zatem sam Kerry King na gitarze i na wokalach i reszta zespołu jego solowego projektu w utworach tytułowych From Hell Arise, The Fist i Rage w wersjach demo. Lecimy. Ciekawym jestem, co sądzicie na temat wokalów pana Kerry'ego. No bo jak dla mnie, Kerry King to zawsze była gitara, a nagle wjeżdża mi tu wokal. No, jedziemy.

No, wstydu nie było. Zobaczymy, co tam dalej Kerry King z kolegami upichci. To był jego debiut, ale z wersji demo. Lecimy z kolejną rocznicą. 30 lat, 13 lipca stuknie drugiej płycie Nevermore. Ach, jak ja żałuję tego Worrella. No mógł chłop zadbać o siebie bardziej. 9. rocznica śmierci w grudniu będzie. No i została fajna dyskografia, ale zespół się reaktywował w trochę innym składzie z nowym wokalistą i zobaczymy ich na żywo dwukrotnie. 11 sierpnia Warszawa, no i same Dying Loud. Ciekawe, ciekawe, co to będzie dalej. Nie jestem hejterem tego reunion. Wiadomo, Worrell Dane był wyjątkowym wokalistą, ale no skoro go nie ma, ja panowie chcą coś dalej robić pod tym szyldem, no to kim ja jestem, żeby to krytykować? To co? Z drugiej płyty, na której ten styl Amerykanów się już, no można powiedzieć, że wykrystalizował po tej pierwszej jeszcze takiej trochę szukającej płycie, Century Media wydała The Politics of Ecstasy i jest dużo hitów, ale ja wam puszczę moje dwa ulubione, Next in Line i Passenger. Worrell Dane z kolegami. Nevermore na zawsze w serduszku.

Do Nevermore będziemy jeszcze nieraz wracać. Macie to jak w banku. Lecimy dalej. Kolejna nowość. Trochę przechodzona, bo płyta ta ukazała się miesiąc temu. Holendrzy z Soul Burn wrócili po 6 latach z najnowszym albumem Quantifying Cosmic Doom. Jeżeli Soul Burn nie za wiele wam mówi, to był kiedyś taki zespół Asphyx i on się rozpadł, i to nieraz się rozpadał w latach 90. Van Drunen odszedł jeszcze w 92 na długie 15 lat. No i tam w połowie lat 90. działy się mało ciekawe rzeczy, typu płyta God Cries i rozpady i tak dalej, i tak dalej. No i ekipa z tego składu stwierdziła, że założy sobie Soul Burn, konkretnie Eric Daniels i Bob Buck. No i już w 98 zadebiutowali Feeding on the Angels, ale że akurat w międzyczasie też dużo się zaczynało dziać wokół Asphyxa i innych projektów tych dwóch panów, no to kolejna płyta ukazała się dopiero po 16 latach. Suffocating Darkness, i tak, było to grane w Thrashing Madness. Zdaje się, że nawet jakieś koncerty były i potem jakby trochę przyspieszyli, dwie kolejne płyty. Mieszanka Death Doom, Black Metalu, wszystko pięknie, fajnie, a po tych 6 latach właśnie już widzę, że ten najnowszy album będzie zbierał, póki co jeszcze nie ma żadnej recenzji na Metal Archives, ale on będzie zbierał raczej skrajne recenzje. Już widziałem BDB kolegów na fejsie, którzy tam się naparzali w komentarzach. Co to, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Ja mam, nie mam problemu z tą płytą, mi się ona podoba coraz bardziej w dziwny, pokręcony sposób. Dawno, nie wiem, czy w tym roku w ogóle była u mnie taka płyta na tapecie, czyli w audycji przyniosłem i mówiłem takie rzeczy, jakie teraz będę mówił o najnowszym krążku Soul Burn, bo niby tu jest wszystko znane, te klocki jakby są oczywiste i to, co wam wcześniej wymieniałem, czyli trochę tego, trochę tego. Okej, wszystko fajnie, ale to jest tak skomponowane, że słucham tego i nie do końca jeszcze się odnajduję w tym wszystkim, mimo że od miesiąca dobrego słucham tego krążka. Co ciekawe, nie udało mi się posłuchać tej płyty 2 razy z rzędu. Już nie mówię o więcej, ale raz, ona trwa godzinę, więc to też jest niezły kawałek do strawienia. I tak, to jest, lubię to. Jest tak jak Spitzlat był prosty jak strzał w papę i takiej muzy też potrzebuję, to Soulburn mi tutaj wjechał i rośnie mi bardzo powolutku, ale konsekwentnie, jak taka pleśń, która ogarnia wszystko cicho, ale w końcu wszystko zarośnie tym grzybem i nie będzie niczego więcej. Ja wiem, że głupoty gadam, ale posłuchajcie tych dwóch utworów i najlepiej całej płyty, żeby zrozumieć, że dzieją się tu rzeczy, które nie wszystkim się muszą podobać, ale one i tak się będą dziać. Najnowszy Soulburn z Holandii.

No, najnowszy Soulburn. No, te utwory nie były jeszcze takie głębokie w warstwie kompozycyjnej. Uwierzcie mi, warto sięgnąć po ten krążek i jeżeli odrzuci was pierwszy odsłuch, dajcie mu szansę. Miałem też problem z tymi pierwszymi odsłuchami, ale potem jak mi siadło, no to jeszcze będę spędzał dużo czasu z tą muzą. Naprawdę dzieją się tu ciekawe rzeczy. Lecimy z kolejną nowością. Czas nas goni. Zostały mi 3 zespoły do końca. O rany, która to już płyta Portugalczyków? 13, nie licząc Under Satany. Far From God, Moonspell wrócił po ponad 5 latach. I powiem wam, że jest bardzo, bardzo dobrze. Far From God dostarczył mi bardzo fajnych emocji związanych z muzyką Portugalczyków, której fanem jestem od początku, od debiutu Wolfheart. No, w Metal Mindzie te płyty, pierwsze dwie były mocno promowane, do dzisiaj pamiętam reklamy w Metal Hammerze ówczesnym. Do Irreligious wrócimy sobie, myślę, za tydzień, bo za tydzień jest 18, a za... nie, za dwa. Za dwa. Rocznica przypada co prawda 29, ale ja wtedy będę na zasłużonym urlopie, więc w ostatniej audycji lipcowej, no, młodzież będzie musiała coś wymyśleć, bo mnie 31 nie ma. Dobrze, to była zapowiedź na za dwa tygodnie. Wróćmy do nowości. Bierzecie do ręki płytę i widzicie okładkę i już wiecie, kto ją namalował, czyli Eliran Cantor. Ten człowiek jest tak charakterystycznym artystą, że to wziąłem, tak jak mówię, zobaczyłem tylko okładkę, już wiedziałem, aha, już wiem, z czym mi się to kojarzy. Choćby z Bloodbath, The Arrow of Satan is Throne, albo co tu mamy? No, te reedycje Kawalera Konspiracji, pierwszych płyt Sepulturki. Co dalej? Hate Eternal. Dwie ostatnie płyty Heaven Shall Burn, dwie ostatnie płyty Halloween, Immolation, Incantation, Cataclysm, jak ktoś słucha, ostatni Crowbar, ale też solowy Kirk, Creator, Hate Berales, Crisium. Co tu jeszcze mamy? No, jest tego trochę jeszcze. O, Master, dwie płyty Master, dawno nie było Master. My Dying Bride, The Ghost of Orion. Panie, ile on tego natrzepał i to nie, końca nie widać. Myślę, że jest na topie w tej chwili. I dobra, to było o okładce. Co jest muzycznie? No, czego się można spodziewać po bogach portugalskiego gothic metalu? Powiem wam, że jest chyba lepiej niż na dwóch poprzednich płytach. Trochę się martwiłem, bo te odległości między płytami czasowe coraz bardziej rosną i no 5 ponad lat kazali nam czekać, ale szczerze było warto, bardzo mi ta płyta robi dobrze. Jeżeli jesteście fanami Moonspella z tych starych płyt, czy tych średnich, czy późniejszych, znajdziecie tu się bez żadnego problemu. Za pierwszym, tak jak z Soulburn miałem problem, to tutaj bez żadnego problemu słyszałem głos Fernando, już byłem w domu. No to co, szkoda, że odpadli, ale cóż, Hiszpanie też w końcu odpadną, zobaczycie. Lecimy, najnowszy Moonspell.

Bardzo przyjemna płyta Far From God, Moonspell i podobnie jak Paradise Lost trzymają klasy po tylu latach na scenie. Bardzo fajnie, podoba mi się. Lecimy, jeszcze dwie rzeczy, jeszcze nie idziemy spać, jeszcze rzecz nieoczywista w Trashing Madness, bardziej na pralkę, bo z chłopakami z audycji Pralka dwukrotnie byliśmy na koncertach, na którym ten zespół występował. Mowa o Amerykanach z Junius. Może wam ta nazwa nic nie powie, a może powie. 4 płyty już na koncie, no ale poprzednia okazała się 9 lat temu, więc ja już trochę krzyżyk postawiłem na nich i wrócili z bardzo dobrym krążkiem Sotera. Za chwilę dwa utwory z tego krążka. Co to były za koncerty? 2010 w Poznaniu w klubie Blue Note supportowali God is an Astronaut. I 2012 listopad stara progresja razem z Francuzami z Alcest supportowali Katatonię. To był też dobry koncert. Ten pierwszy z innych przyczyn, ale ten support Katatonii, no oczywiście Juniusowi wypadł super. Alcest, nie jestem fanem zespołu Alcest i ich muzyki, okej. Okay. Śmiesznie było, jak staliśmy tam z chłopakami z pralki i oglądaliśmy ten support Alcesta i nie wiem, kto, czy ktoś z zespołu, czy kto był odpowiedzialny za dymarkę na scenie, ale napuścili tyle tego dymu, że gdy na przykład ktoś tam z zespołu próbował chórki dośpiewać na drugim mikrofonie, akustyk go nie widział i on, że tak powiem, dar papę do mikrofonu i nie było go słychać i no bardzo nas to śmieszyło. Ale klaskaliśmy, bo kolega się mnie spytał, chyba Limin z pralki, czemu klaszysz? Podobało ci się? Nie. No to czemu klaszysz? Bo już skończyli. No, ale myśmy tam na Katatonie głównie pojechali. Wracając do Juniusa. Co gra zespół Junius? No to jest, nazwijmy to post-metal, ale jest tu ciężar. Są tu czasem, rzadko, raz na płycie może, są blasty. Są fajne teksty, bardzo fajne historie, począwszy od debiutu Martyrdom of a Catastrophe, jest bardzo ciekawa historia, lirycznie tu się za tym kryje. No jest bardzo, bardzo ciekawy klimat, niekoniecznie stricte metalowy, ale myślę, że na tę porę w Trashing Madness muzyka Junius z najnowszej płyty, no, przypadnie wam do gustu. A zatem otwierający Disciple, nie jest to cover Slayera, i Scythian, zamykający cały krążek, a potem będziemy się żegnać. No to lećmy.

Doskonały powrotny album Junius. Tam były duże zmiany w składzie, jak słychać, wyszło im to na dobre, chociaż nie odeszli stylistycznie od poprzednich płyt. Polecam, płyta Sotera ukazała się no chyba z tydzień temu. Kończymy również zespołem, który borykał się i boryka nadal ze zmianami personalnymi. Entropia, dawno u nas nie grana, no ale od ostatniej płyty ponad 3 lata już upłynęły i dzisiaj, dokładnie dzisiaj, czyli w piątek, no już wczoraj, na Red Smoke'u zagrali całą płytę Vacuum w rozszerzonym 6-osobowym składzie. Jest to, oni to nazwali nowym otwarciem w historii zespołu. Jestem bardzo, trzymam kciuki za ten zespół od początku im. Od nawet pierwszej płyty Vesper, kiedy to supportowali Blinded dawno, dawno temu w Escolapie jeszcze. No, stare, dobre dzieje. Pozdrawiam Michała i ekipę i mam nadzieję, że weźmiecie się do kupy i wrócicie z kolejnym zamiatającym wszystko materiałem. Na koniec Endure z płyty Vacuum. To była audycja Thrashing Madness w jednoosobowym składzie. Jaki będzie skład za tydzień? Posłuchajcie w piątek o 23:00 w Radio Afera za tydzień. Do usłyszenia i złej nocy.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

Mi się nie śmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka, tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie, choć potańczymy na kruchym lodzie.

0: porobiło się, porobiło.
1: Czy co, że?
0: Były, były. Były, były, były. Nie wiem, gdzie. Nie, no, nie, nie. Jak znajdziesz, to może być ciężko.
1: Co tam?
0: Nie. Nie będę oszukiwał.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

Tęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie, ale już czuję zapach i

tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tętą torbą, w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny, więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

Serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

uczucie to głód. Dziura, która ma wąskie wejście, ale kryje niewyobrażalnie wielką przestrzeń. Jest to większe ode mnie. Zarasta mnie zewnętrznie i przerasta moje wnętrze. Ciągle więcej, ale przede wszystkim ciągle za mało. Nigdy nie wystarczy mnie. Nigdy nie pójdę na całość. Nie wiem, czym jest całość. I czym jest wielkość, skoro znam tylko małość? Nie wiem. Nie wiem.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?